0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Wiem, że kiedyś na pewno do mnie przyjdziesz. Będziemy oglądali film. Wiem, to wszystko na pewno nie jest jedno.

0: mi jak trzeba żyć, wszystki film grają w nim. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest tras?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym tym jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekiny biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że spychy. Chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

jedna sosna wiecznie rozdarta na połowę. Wiatr zwalił

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki.

Radio Afera 98,6 MHz.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: It's a hardcore, baby.
1: Jeśli coś jest dobre, to trzeba zaczynać dwa razy, a dlaczegoś byś nie?
0: No, Grzechu Nowacki odpowiedzialny za realizację.
1: Od razu chcesz go wkopać?
0: Nie, ja go nie wkopuję, ja go właśnie wykopuję, ja go wręcz odkopuję Grzecha, bo on też był na Polendroku i mam nadzieję, że już się odkopał z tego wyjazdu, z tych wszystkich puszek, które
1: ale było to nie było chyba, gdzie byście się zakopali? A, w tych, dobrze. Ale i zarobił butelek. Coś na kaucjach.
0: No, kaucyjny chłopak.
1: No, no jasne, że tak, no, oczywiście.
0: Dobrze.
1: Michalina Pellowska i Jacek Dobieński za serwis informacyjny, a przed mikrofonami Edgar Hein
0: i Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry, witamy was serdecznie. Mamy dzisiaj 7 dzień sierpnia. Dzisiaj mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara.
1: O proszę!
0: Dziękuję.
1: To jeszcze świętujesz do tego, ale ja dzisiaj też świętuję. Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Będę się tobą opiekował.
0: Dziękuję bardzo. Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, Albert, Doryda, Jagna, Donat, Edmunda. Te osoby dziś mają imieniny. Składamy wam najserdeczniejsze życzenia i wiemy, do kogo musicie się wybierać, jak no, skoro mamy dzień...

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!

0: Susanna.
1: No to tak nie szło.
0: A jak?
1: No nie wiem, ale na pewno nie tak.
0: Susanna.
1: No to ja już zrobiłem Susanna, ty miałeś ciągle dalsze.
0: No dalej
1: zrobić.
0: Szukam, nie? W głowie. Susanna. No, no i tak leci w kółko.
1: No to nie
0: jakoś
1: była nawet Susanna, tylko Suzanne Sandford, która za nami, ale przed nami na 17 minut przed godziną 7 będzie Amba. No, czy mówiło się tak u ciebie w szkole, że jest niezła Amba?
0: Nie, chyba nie.
1: Naprawdę? Ty, dzieciaku.
0: Bardziej się mówiło, że...
1: Że jest Wiksa.
0: Jazda? Nie jazda. Wiem, jakoś
1: no nie,
0: tak
1: no,
0: chyba.
1: Amba, no że... Ale Amba.
0: No rozumiem, taki... o co ci chodzi, spotkałem się z tym, ale w szkole nie było czegoś takiego, przysięgam.
1: Amerykańscy naukowcy udowodnili, że aferanek to także porozumienie pomiędzy... Czym? Nie podziałami. Pokoleniami. Albo różnicami pokoleniowymi. Albo w ogóle... Dobra, skończmy.

0: Ale imba spadają raporty pogodowe. Tak to się mówiło.
1: Że imba.
0: Imba, no bardziej.
1: Imba i jamba to chyba nie do końca to samo. Ale możliwe. Może być faktycznie.
0: Ale
1: to
0: już
1: nie, niech już tak będzie. Raporty pogodowe faktycznie spadły na nasze stoły i zapowiada się dzisiaj piękny dzionek w stolicy Wielkopolski. W tym momencie niecałe 16 stopni. Maksymalnie temperatura dzisiaj sięgnie w końcu normalnych jakichś wartości. 25,5 stopnia.
0: No i tak to jest. Wczoraj były alerty pogodowe, że mają być burze. Tych burz nie było. Dzisiaj pokazuje, że nie ma być deszczu. Jutro też bez deszczu. W ogóle tak przez prawie cały weekend.
1: Co ty w ogóle marudzisz, że 22 stopnie? 23, 24 stopnie to jest idealna pogoda, w ogóle więcej.
0: Gdzie
1: to
0: ja
1: już...
0: marudziłem?
1: No przed chwilą marudziłeś, tylko ona no poza anteniu. Jezu, 22 stopnie, a jadę sobie... A jadę
0: no bo jak to jest, że w tygodniu, jak idzie się do roboty i wszystkie sprawy załatwia, to jest upał taki, że się nie da wysiedzieć, a człowiek w końcu gdzieś wyjeżdża na weekend, to będzie o, 22.
1: No to przecież jest 24 to po pierwsze, a po drugie no to przynajmniej
0: wiesz,
1: odpoczniesz.
0: Ja patrzę na noc jeszcze.
1: Bo jak jest za gorąco, no 14 stopni w nocy, no to są dobre...
0: rewelacje.
1: No Grzesiu, weź ty mi go, bo ja normalnie nie wytrzymam.
0: aferadek@afera.com.pl. Piszcie do nas, jaka temperatura jest najlepsza na działkę. Ciekawe, co Korzeń by napisał.
1: Korzeń?
0: No.
1: No możemy do Mateusza z grzybogrania się odezwać.
0: Że pewnie jest 15 stopni i deszcze, to żeby grzyby były.
1: No ale czekaj, no 15-14 stopni to jest dobra pogoda w ogóle. Jak będziesz starszy, to zrozumiesz, że zbyt wysoka temperatura po prostu nie jest dobra. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, dosyć wysokie, wiatr w porywach, no tam do 25-30 km na godzinę. Ja chyba wyciągam rower dzisiaj. Tak sobie myślę.
0: I gdzie polecisz?
1: No nie polecę, tylko pojadę. Pojadę tam, skąd przyjechała Paulina Przybysz.

0: Paulina Przybysza na ficie wuja HZG. No, muszę przyznać, że fantastyczny koncert na małej scenie Poland Rocka Pauliny, i to w środę jeszcze na, w sumie nie na małej scenie, tylko na nocnej scenie ASP. Tymczasem my przechodzimy do konkursów i mamy dziś aż dwa, w sumie to trzy.
1: Trzy koncerty do rozdania tak naprawdę. Jeden w niedzielę, jeden w poniedziałek, a jeszcze kolejny, ale to później. Najpierw skupmy się na tym, co w najbliższe dni, w niedzielę, w klubie Dwa Progi zagra This Will Destroy You. A jeśli chodzi o poniedziałek, 10 sierpnia, to Georgie Grip zagra.
0: I obydwa te koncerty w klubie Dwa Progi. I teraz tak, jeżeli chcecie wybrać się na This Will Destroy You, no to wysyłajcie smsy, afera, niedziela, wasze imię i nazwisko, a także was poprosimy, co byście najchętniej chcieli zniszczyć. Tak, tak najbardziej, tak, ale tak najbardziej, najbardziej. Z kolei, jeżeli, ty tam zapisuj od razu, żebyśmy nie zapomnieli tych genialnych pytań, które wymyślam. A z kolei, jeżeli będziecie chcieli się wybrać w poniedziałek na koncert Georgie Grip, to na tego artystę musicie wysyłać smsy o treści afera, poniedziałek, wasze imię i nazwisko, a do tego was poprosimy o to...
1: Jak zaopiekować się współprowadzącym?
0: No, nie do końca, bo mało kto ma współprowadzącego, wiesz, to by było takie nie do końca pytanie, ale jak można zaopiekować się starszym prezenterem? Nie, to źle brzmi, to źle brzmi, dobrze.
1: Nie.
0: To źle brzmi, bo już coś mi się wydaje, że dziwne by były odpowiedzi mogłyby przychodzić. Dobra, to w takim razie, jak najbardziej lubicie spędzać weekend?
1: Też tak myślę.
0: Dziękuję bardzo. Koszt wiadomości.
1: Złotówka i 23 grosze. W obu przypadkach my czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi.
0: I co jeszcze możemy wam powiedzieć? Oba koncerty w Dwóch Progach. Jeden w niedzielę, drugi w poniedziałek. Ja w ogóle jakoś tak się czuję, jakby miał troszeczkę gardło jeszcze zajechane.
1: Troszkę masz.
0: No właśnie, ja... ale nie wiem dlaczego, bo już przecież tyle czasu minęło i...
1: No, ale rano się wydzierałeś, no słuchaj.
0: Wróżka by mi się przydała.

0: No to dobra, no to lecimy w takim razie z tym serwisem informacyjnym. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No czekaj, masz już, o, już masz włączony mikrofon. Dobrze, Grzechu, tutaj jak widać jeszcze potrzebuje kawki nasz realizator.
2: A odmówił mi przed chwilą, no.
0: Kawy i pacierza nie odmawia. To wiemy o tym. Dobrze, będziemy. Chciałem się dowiedzieć, co my tam będziemy mieli w serwisie, ale jak widać się nie dowiemy, bo się dowiemy za moment.
1: Sprawy wagi państwowej.
2: O, aż tak dzisiaj.
0: Ale wielkopolskiej także?
1: Wielkopolskiej także.
0: Dobrze, a będzie coś o komorniku? Komornikach?
1: A... Zobaczymy.
0: Dobrze.
1: Nie będę zdradzał za dużo.
0: Bo ja się trochę boję, jak słyszę słowo komornik. 3 minuty pozostają do godziny 7:00 i czas na pierwszy dziś serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie do Poznania. Głowa państwa będzie gościem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2026, który odbędzie się w dniach od 12 do 13 listopada. Ostatni raz prezydent odwiedził stolicę Wielkopolski w czerwcu podczas 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zapowiedział wtedy złożenie projektu ustawy, która miała ustanowić 28 czerwca dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zakończono już konsultacje społeczne w tej sprawie.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: 2,5 miliona złotych. Tyle trafi do ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski w ramach programu Bezpieczny Strażak 2026. Środki będą mogły zostać wydane na zakup nowego sprzętu lub jego unowocześnianie.
4: Raz, że sprzęt też się zużywa, niszczy, więc trzeba go wymieniać. Dwa, że jest nowocześniejszy, to też jest bardzo ważne, więc dzięki takim dofinansowaniom można zakupić bądź unowocześnić to, co się już posiada.
1: Mówiła prezes OSP Komorniki Alicja Kucharska. Zapowiedziano także utworzenie młodzieżowych organizacji strażackich, których celem będzie kształcenie przyszłych strażaków. Dofinansowanie z programu otrzyma niespełna 200 jednostek OSP. Marszałek Sejmu na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska usunął z porządku obrad następnego posiedzenia parlamentu projekt ustawy w sprawie toru Poznań. Wnioskodawcy, którymi są posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, skrytykowali tę decyzję.
5: Pierwsze czytanie odbyło się na komisji, drugie czytanie miało być w przyszłym tygodniu. No niestety tutaj Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do Marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z marszałkiem Czasem, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu.
1: Mówił poseł Jacek Tomczak. Jak podkreślają ludowcy, przepisy miały chronić również inne obiekty sportowe, takie jak stadiony. Projekt ustawy miał wyłączyć je spod norm hałasu. To ze względu na ich przekroczenie tor został zamknięty. Decyzja została zawieszona na pół roku.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Na jednym z bloków na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu palił się dach. Pożar gaszono przez 2 dni. W akcji wzięło udział 140 strażaków. Największym wyzwaniem było zlokalizowanie jego źródła. Część mieszkańców jako winnych pojawienia się ognia wskazuje firmę prowadzącą pracę na dachu. Przedstawiciele spółdzielni unikają jednoznacznych ocen tego zdarzenia. Okoliczności pożaru wyjaśniają służby. I to już wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Na zegarach prawie już 7:00, słońce stało o 5:22, a my się pomału budzimy.

0: Dzień dobry wszystkim. Wybiła godzina 7 faktycznie. Mamy dzisiaj 7 dzień sierpnia, czyli można powiedzieć, że już domknęliśmy rozpoczęcie tegoż miesiąca, jakże pięknego, cudownego, kiedy temperatura w ten weekend w końcu będzie normalna dla wszystkich tych, którzy normalnie chcą temperaturę odczuwać.
1: No dobrze, a dla tych, którzy są nienormalni i nienormalnie
0: odczuwają. Ja tego nie powiedziałem. Nie nazwałem nikogo normalnym i nienormalnym.
1: Po prostu będą siedzieć w bluzach i jakoś to wyjdzie. Piątek, Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, Albert, Edmund. Im życzymy wszystkiego najlepszego. Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara oraz...
0: Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi, a zaraz przegląd prasy.

0: 7:05 już za chwilkę. Przegląd prasy. Zaczynamy od wyborczej.
1: Ukraina nie ma czym zestrzeliwać pocisków. Wyrzutnie bez patriotów. Nie udało się zastrzelić żadnej z 24 rosyjskich rakiet batalistycznych, którymi poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Kijów i okolice. Powód jest jeden. Ukraińcy nie mają już czym odpierać ataków. O tym, dlaczego Ukraina nie ma tychże pocisków i co to znaczy dla ukraińskiej obrony, no o tym w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również o roku prezydenta Nawrockiego. Pierwszy prezydent, który nawet nie próbuje łączyć Polaków, a grzechów na sumieniu ma więcej. Komentarz na stronie drugiej, ale także o uroczystościach związanych z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia prezydenta. Rozpoczęły się po zamknięciu tego wydania, ale komentarze, jak wiadomo, można napisać wcześniej. Ja już przeczytałem i w sumie to mogę pod wieloma się podpisać albo zawetować. W Gazecie Wyborczej także o tym, że Polacy mówią językiem serialu 1670, a przynajmniej tak mówi pomysłodawca i scenarzysta tegoż serialu Jakub Różyło, z którym to rozmowę przeczytacie na stronie 16 i 17. No i Morawiecki chce zaskoczyć prezesa. Pytanie, czy prezes da się zaskoczyć?
0: W Rzeczpospolitej czytam o większych karach dla firm. Okazanie prawa jazdy już nie wystarczy do wynajęcia auta. Przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić, czy klient nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu właśnie pod groźbą do 30 tysięcy złotych grzywny. Piotr Szymaniak o tym pisze na jedynce właśnie Rzeczpospolitej i o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce zobligować firmy prowadzone wypożyczalnie pojazdów do bardziej starannego weryfikowania uprawnień klientów. 64 521 tyle sądowych zakazów prowadzenia pojazdów uprawomocniło się w ubiegłym roku. Ten tekst przeczytacie również na stronie 11. Czytamy również Rzeczpospolitej o Ukraińcach, którzy już mniej popełniają przestępstw, za to Kolumbijczycy w natarciu. To oni popełniają teraz coraz więcej przestępstw w Polsce, a to za sprawą tego, że jeśli ktoś już takie przestępstwo popełni z cudzoziemców, jest wywożony za granicę, tak pisze Rzeczpospolita i o tym na stronie trzeciej możecie przeczytać również. Czytam o jawności płac, ale tylko teoretycznej. W zaledwie co czwartej ofercie pracy opublikowanej w internecie można znaleźć oferowane wynagrodzenie lub widełki płacowe, mimo że w ubiegłym roku w grudniu zostało to wprowadzone do życia. Niewiele firm się do tego zobliguje. Czytamy również o embrionie na aukcji koni, na licytacji koni arabskich dokładniej. W Janowie Podlaskim zostanie wystawiony zarodek i to w komplecie z surogatką. Sprawa budzi spore emocje hodowców. To barbarzyństwo, oburza się Hanna Sztuka, hodowca koni arabskich, sekretarz Pure Polish Society. I to tyle, jeśli chodzi o rzepę.
1: Dziennik Gazeta Prawna, z kolei magazyn na weekend. Tutaj dwa tematy na jedynce. Po pierwsze o wspólnocie do pierwszego bilansu, czyli Izabela Lipińska i Wojciech Bednaruk piszą, że wspólnota nie powstanie tam, gdzie pierwszym pytaniem jest, co mi to da. Z kolei na piątej stronie o idealnie kwadratowej krowie, czyli budowanie więzi nie jest marnowaniem czasu, który moglibyśmy spędzić lepiej, inwestując w siebie albo w rodzinę. No i właśnie, jak to jest z tą wspólnotą? I czy jest ona wystarczająco rozwinięta i jak należy o nią dbać? O tym w dzienniku Gazecie Prawnej.
0: A w Głosie Wielkopolskim, jeśli chodzi o prasę lokalną, czytamy o rękawach pełnych sprawności. Kogoś namówiły koleżanki, kogoś zapisał dziadek, ktoś inny chciał się zaprzyjaźnić, a potem zostało im na całe życie. Mowa tutaj o harcerstwie. Ten tekst czytacie na stronie 18 i 19 Głosu Wielkopolskiego. Czytam jeszcze o Modern Transie, który wyrósł na potęgę. Poznań zarabia na swoich tramwajach. To lokalny sukces, opłacalny biznes miasta, czy połączenie jednego z drugim. Tego tekstu szukacie na stronie 4 Głosu Wielkopolskiego, a ja czytam jeszcze o tym, że sąd potwierdził, że mężczyzna uderzył żonę, ale nie wymierzył mu kary. Pokrzywdzona kobieta. Dla mnie to przyzwolenie na przemoc. Ten tekst na stronie 5 przeczytacie.
1: No i jeżeli jeszcze zerkniemy na koniec sobie do Poznańskiej Gazety Wyborczej, tutaj Artur Z. na wolności, czyli sędzia wypuściła oskarżonego o pedofilię. Lekarz złamał 3 sądowe zakazy, przekonuje prokuratura. Zażądała ponownego aresztowania, ale nie doczekała się decyzji. Wniosek leży na biurku tej samej sędzi, która wcześniej wypuściła go na wolność. Piotr Żytnicki pisze o historii byłego ordynatora onkologii w szpitalu wojewódzkim w Koninie. Prokuratura zarzuca mu seksualne wykorzystywanie małoletnich chłopców. Poznał ich w parafii, w której był lektorem i ministrantem. Proces lekarza rozpoczął się w kwietniu 2026 roku przed sądem rejonowym w Turku. Po 2 miesiącach sędzia Beata Szumińska zwolniła go z aresztu, jednocześnie zakazała przebywania w miejscach, w których mogą znajdować się nieletni, tylko że były ordynator pojechał do parafii swojego brata, a tam odbywało się spotkanie. spotkanie dla dzieci i młodzieży. Jego obecność dokumentuje jedno ze zdjęć. Ujawniliśmy, to znaczy ujawnili to dziennikarze Gazety Wyborczej na początku lipca. No i o tej całej sprawie i czy oskarżony lekarz straci 150 tysięcy złotych i czy sąd chciał chronić nieletnich przed Arturem Z, czy to tylko tak pro forma zostało zapisane. O tym przeczytacie i o całej tej naprawdę bulwersującej sprawie w dzisiejszym Tygodniku Poznań, czyli dodatku do poznańskiej Gazety Wyborczej.
0: 7:10, tą wiadomość kończymy przegląd prasy na dziś.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: Ależ dawno tego kawałka nie było na naszej antenie. Ten typ Messi, Dawid Podsiadło, codzienność. Nic nie dojeżdża tak jak codzienność, chociaż pamiętajcie, że codzienność w weekend jest nieco lepsza.
1: A czujesz się taką częścią czegoś większego na co dzień?
0: Tak, leśnego runa.
1: A, żeś spalił wszystko. Spalił jak ja twoją kawę.
0: No,
1: można powiedzieć.
0: Ty nie spaliłeś, drodzy słuchacze. Mój współprowadzący nie potrafi zaparzać kawy parzuchy.
1: Każdy ma inny sposób.
0: Nie ma innego sposobu, żeby kawa się zaparzyła.
1: Ajajajaj.
0: Wyobrażacie sobie, że on zamiesza od razu, jak
1: zalał
0: wodę?
1: Miesza i później drugi raz.
0: No przecież Halina, ja mam
1: wszystko
0: zabał.
1: Ładnie opada i można pić.
0: Przejdźmy do listy aferowych nowości. Tutaj Ekto. Zgadza się?
1: Ekto, tak. No. Bardzo ładnie powiedziane.
0: I Runo.
1: Też się ładnie zgadzam.
0: Bardzo dobrze. No i co więcej możesz powiedzieć?
1: Jakieś grzyby można zebrać.
0: Grzybogranio.
1: Tak, ale nie, on pisze o tym, że jako ludzie powinniśmy czuć się większą częścią ekosystemu.
0: To co nas... Zabrzmiałem się, jakbym wrócił do szkoły i właśnie jakiś uczeń przyszedł taki wykuty na blachę.
1: No tak było właśnie.
0: No właśnie,
1: tylko
0: no właśnie.
1: Z tą kawą powinienem się jeszcze wykuć.
0: 20 minut po 7:00.

0: Czekaj, jak herbatę sobie robisz, nie? To no nie. Też najpierw tak dusisz tę torebkę albo zimną wodą zalewasz?
1: Zimną można zalać herbatę. Otóż są takie herbaty, które właśnie skrajną temperaturą można zalewać. Zimną też możesz zaparzyć herbatę jak najbardziej.
0: Heretyku ty jeden!
1: A czy duszę? Chyba nie. W ogóle,
0: Matko Boska!
1: W ogóle wiesz, o co się dzieje? Że herbaty, że tych torebek nie powinno się używać, bo one mają po prostu tony mikroplastiku. Jeśli z nich pijesz na co dzień, powinno się zaparzyć.
0: A czy ja powiedziałem o takich plastikowych torebkach?
1: Nie wiem, to będzie trzeba odsłuchać, bo nie pamiętam.
0: No ale chodzi właśnie o to, czy jak herbatę robisz, sobie zalewasz.
1: No tak, musisz wiedzieć, kto tu ma przewagę.
0: Matko Boska. Drodzy słuchacze, heretyka mi wpuścili na studia. Jakim cudem.
1: Wodę piję normalnie,
0: dajcie znać, proszę, czekajcie, bo ja muszę się uspokoić. Dajcie znać, jak zaparzacie kawę i herbatę. Proszę was, udajcie mi uwierzyć, społeczeństwo. 618750213, ale bardziej aferanek @afera.com.pl, a numer telefonu po co?
1: 618750213.
0: Jeszcze raz jaki?
1: 618750213. To wszystko po to, żeby Michalina i Jacek Dobiański mieli ułatwioną sprawę, żeby wiedzieli, co się dzieje na drogach od was.

0: No dobrze, przechodzimy do konkursów, jakie mamy dla was dzisiaj. Na niedzielę, jeden, drugi na poniedziałek.
1: No, szybko musimy to zrobić, albowiem dużo czasu nam nie zostało, drodzy słuchacze. Niedzielny i poniedziałkowy koncert w klubie Dwa Progi.
0: This Will Destroy You to na niedzielę, a Georgie Grip to na poniedziałek. Jeśli chcecie wygrać właśnie na niedzielę This Will Destroy You, to piszecie 7148 o treści afera. Niedziela, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, co chcielibyście zniszczyć i dlaczego.
1: Z kolei, jeżeli w poniedziałek chcielibyście na Georgie Gripa się wybrać, to afera poniedziałek, wasze imię i nazwisko i jak najlepiej spędzić weekend, jeżeli chodzi o jeden i o drugi konkurs. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, czyli ludzie, zwariowałem, bilety prawie za darmo rozdałem.
0: Do godziny 10 czekamy na odpowiedzi.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Jacek Dobiański, zapraszam. Co dziś w pogodzie? Na ten moment termometry pokazują 15 kresek, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni. Rano ma być słonecznie, ale po południu możemy spodziewać się lekkiego zachmurzenia. Przypominamy o wymianie nawierzchni na ulicy Szelongowskiej, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy. Również warto pamiętać o pracach na ulicy Kościelnej, a tam ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko zachodnią jezdnią. Jak wygląda sytuacja w mieście? Zobaczmy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość na rondzie Rataje oraz na skrzyżowaniach Garbar z ulicą Estkowskiego i 28 czerwca 1956 z Opolską. W centrum uważajmy na korki na skrzyżowaniu Solnej z Aleją Niepodległości oraz w ciągu ulicy Roosevelta na skrzyżowaniach z Dąbrowskiego i Bukowską. Warto uważać też na skrzyżowaniu Bułgarskiej z Grunwaldzką. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Macie więcej informacji na temat sytuacji na drogach? Dzwońcie 6061 875 02 13.

0: Ciągle i kulki co w dew, a my ciągle mniej więcej o godzinie 7.35, bo tyle to znajdziemy teraz, te godziny teraz znajdujemy na zegarach. Zerkamy do kalendarium, co też wydarzyło się dziś, akurat co wydarzyło się 7 dnia sierpnia. Ja mam tutaj jedną małą prywatę. Dzisiaj dwie ważne osoby dla mnie mają urodziny. Sepciu Nowak, mua, i Wojtek Kaziordy-Maczewski, mua, i moja kotka Cwajka, mua.
1: A to trzy. Znaczy dwie osoby, no, dwie osoby i jeden kot. Najlepszego życzymy w takim razie.
0: Bo jej brat ma dopiero jutro urodziny.
1: No okej, okay, to się mamy.
0: Serio, autentyk.
1: Ale to o północy się rodzili?
0: Nie, no, koty mogą przez 48 godzin się rodzić. Ona,
1: wow.
0: Ona przed północą, a on
1: to prawie tyle, co kawa się parzy. Dobrze, przechodzimy do 7 sierpnia 1932 roku. W Mysłowicach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu. Jeszcze podam rok 1988. Wtedy Renata Katewicz ustanowiła w Łodzi aktualny rekord. Rekord Polski w rzucie dyskiem 66,18 metra, a jeśli chodzi o rekord mężczyzn, to niewiele więcej, bo mamy chociażby 75,56.
0: 9 metrów, no niewiele.
1: No niewiele.
0: Napoleon na Świętej Helenie wylądował, a raczej na Wyspie Świętej Heleny. 7 sierpnia roku 1815, a z kolei w roku 1934 odbył się pogrzeb Olafa Hindenburga, najsłynniejszego poznaniaka, jak to ktoś kiedyś powiedział, bo urodzonego przy ulicy Podgórnej, który później był niekoronowanym cesarzem państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej, jak o nim mawiano, bohaterem z czasu I wojny światowej, prezydentem, no a jego śmierć utorowała Hitlerowi drogę do tego, żeby zostać już nie tylko kanclerzem, ale również Führerem. A teraz kalendarium muzyczne, proszę bardzo. Mój współprowadzący wybrał, ja się odcinam.
1: Nie podpisujesz się?
0: No. Nie.
1: Może nie przyznajesz się, ale słuchałeś. No słuchałeś, oczywiście, że wszyscy znają. Wszyscy to znają. 1983 roku urodził się Michał Wojnar, czyli wokalista Zabili mi żółwia. A my gramy Wiosnę na 7.36. To Aferanek.
0: Matko Boska.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No to była długa podróż powrotna od tego zabili mi żółwie do tropików, ale się udało. Robimy to po to, żeby na 14 minut przed godziną 8, czyli bardzo późno w sumie, przejść do nowości muzycznej.
1: No i też chyba z godnością.
0: No z godnością i to jak najbardziej, albowiem Renata Ślesicka i Jakub Magier stwierdzili, że taki slow food nam przyniosą.
1: Czy ty masz w ogóle takie spokojne poranki?
0: Miewam. Przeważnie w niedzielę, ale to z wiadomych względów.

0: Jesteś taka piękna, zrobię wszystko, żeby włos ci choćby z głowy nie spadł. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź wściekła. Odgarnę piasek spod stóp twoich, rozprawię się z tym, czego się boisz. Jestem spragniony ciebie, sobą mnie poisz. Jestem spragniony ciebie.
1: Jestem spragniony.

0: Chwila, coś się wali chyba, co jest?
1: To my, ziemi naszej sól. Dobra, rozpoczynamy przegląd świata sportowego, drodzy słuchacze. Robimy to bardzo szybko. Na zegarach 10 minut do godziny 8. Jagiellonia Białystok wygrywa sensacyjnie z Rangersami. 2-1 na własnym stadionie. Chociaż trener Rangersu twierdzi, że przegrali sami ze sobą. Co ciekawe, bramki padały w pierwszych 21 minutach. Dokładnie tak. Guilherme Montoya, bramka samobójcza. I później Kajetan Schmidt, znany chociażby z występu w Warcie Poznań w minucie 13 oraz 21 zdobywa bramki. Z kolei Kolejusz, no i to jest to, co nas najbardziej interesuje, wygrywa ostatecznie 1-0 po bramce Janika Aniero. Jednakże no, wielu spodziewało się lepszego wyniku, co niektórzy piłkarze Lecha mówią, że doceńmy to, co mamy, bo faktycznie zawodnicy z Wysp Owczych bronili się bardzo, ale to bardzo ofiarnie. Janika Aniero zdobywa bramkę w 81 minucie. Z kolei, jeżeli chodzi o Ligę Konferencji, no to Raków Częstochowa remisuje z Hammarby na własnym stadionie 0-0, a GKS Katowice okazał się być co najmniej o klasę gorszy od HPL-u. Tel Awiw przegrywa na wyjeździe 2-0, ale Gieksa na tej nowej bukowej to już nie takie rzeczy potrafiła robić. Czekamy na spotkanie rewanżowe, które w przyszłym tygodniu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o europejskie puchary.
2: Ja z kolei o Tour de France. Tam Bart Lemmen na Orlinku w Karpaczu odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na najwyższym poziomie rywalizacji. Co więcej, 30-letni Holender 40 km przed metą leżał w kraksie, w której dosyć mocno ucierpiał. Ta kraksa podobno przez deszcz 20 minut minęło, zanim wznowiony został rajd. Powiedział po swojej dekoracji: szczerze mówiąc, wątpiłem, czy dam radę ponownie wystartować i dojechać. Bardzo był obolały. Ale co ciekawe, 30-latek dopiero w wieku 25 lat podpisał pierwszy kontrakt, bowiem wcześniej był żołnierzem...
1: A może wojsk rowerowych?
2: Nie, wojsk lotnictwa, powiem ci. Więc latał, teraz jeździ. No proszę, i można również i tak.
1: Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, Wisła Kraków, Wisła Płock, dzisiaj o godzinie 20:30, jutro Radomiak z Górnikiem o 14:45, Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Korona Kielce Legia Warszawa. Z kolei w niedzielę Śląsk Wrocław zagra z Krakowią, a poznański Lech podejmować będzie Piasta Gliwice, i tak samo Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź. Przełożone dwa spotkania: Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin i także spotkanie GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. To rzecz jasna trzecia kolejka Ekstraklasy.
2: Ja z kolei przechodzę do tenisa. Tam WTA rangi 1000 w Toronto. Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju wyeliminowała Sarę Bejlek 6-0 i 6-3, a właśnie wczoraj w trzeciej rundzie Wiktorię Golubicz 6-2 i 6-1. Jasne było, że w kolejnej trafi na rozstawioną przeciwniczkę, a już wiemy, że tą przeciwniczką będzie Marta Kostiuk, Ukrainka, która rozstawiona z 10 bez żadnych problemów ograła niżej notowaną Madison Keys w dwóch setach 6-3 i 6-1. Do ich starcia dojdzie już jutro, w sobotę 8 sierpnia, choć nasza tenisistka ma korzystny bilans 3-1, nie wliczając Walkowera dla Polki, to ostatnio przegrała z Kostiuk podczas wielkoszlamowego Rolanda Garrosa 5-7 i 1-6. Teraz jednak zmierzą się na korcie twardym. Hubert Hurkacz, znamy jego przeciwnika i kiedy będzie jego spotkanie, zagra z Botikiem van der Zandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Odbędzie się w piątek, czyli dzisiaj, o godzinie mniej więcej 20 można się spodziewać, bo to będzie po zakończeniu meczu Daniela Merida z Aleksem Mikkelsenem. Więc tak, około godziny 20 można spodziewać się meczu Hurkacza z Holendrem.
1: No to jeszcze na koniec. Dzisiaj poznamy ostatniego finalistę drużynowego Pucharu Świata w żużlu. Polska, Australia i Wielka Brytania, te drużyny są pewne. Kto będzie kolejnym, ostatnim finalistą, o tym przekonamy się po dzisiejszych zawodach, które będą się w Rydze. Wielkim faworytem są Duńczycy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego.
2: Niedługo serwis informacyjny. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Pomorskie Vegas i Stach Bukowski na antenie. No dobrze, to w takim razie Pomorskie Vegas, a poznańskie...

0: Nam za mało informacji. 7:57 to czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się rezygnacji wiceprezydentki miasta Magdaleny Pietrusik-Adamskiej. Chodzi o sytuację w poznańskim ZOO, które podlega wiceprezydentce. Radni zarzucają jej tolerowanie nieprawidłowości w placówce.
2: Przez ostatnie dwa tygodnie na przykład nie było żadnej opieki weterynaryjnej. Mamy do czynienia z takimi przypadkami, że zwierzę na przykład ze złamaną kończyną czeka tydzień na pomoc weterynaryjną, no i nie doczekuje tej pomocy weterynaryjnej. Zwierzęta głodują po przeniesieniu na nowe miejsce, ponieważ osobniki dominujące wyjadają teraz jeżyniowe, które mogłyby zjeść te słabsze, starsze osobniki.
1: Mówi radna miasta Poznania Ewa Jemielity. Politycy podnoszą również wobec kierownictwa ogrodu zarzuty mobbingu w stosunku do pracowników. Złożyli oni pismo do samorządowego kolegium odwoławczego, w którym sugerują, że dostęp do dokumentów jest utrudniany.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Basen na Ratajach pozostanie zamknięty. Wczoraj rano w saunie wybuchł pożar. Ogień gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 5 osób, nie byli to klienci. Pływalnia była nieczynna z powodu remontu. Poznański Ośrodek Sportu i Turystyki podaje, że w ciągu kilku dni obiekt miał być ponownie otwarty. Ze wstępnej oceny stanu budynku wynika, że z powodu zanieczyszczeń basen nie może być używany. Konieczna jest wymiana wody, wyczyszczenie dna i przewietrzenie budynku, podaje POSIR. Uwaga na bąblowicę wielojamową. To choroba wywoływana przez tasiemca, którego jaja mogą znajdować się na owocach i warzywach z lasu oraz rosnących blisko podłoża. Głównym nosicielem pasożyta są lisy.
4: Jest to ogromny problem, taki dla zdrowia ludzi, a bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właśnie w naszych ogródkach, tam gdzie dzieci chodzą na pobawić się na plac zabaw, na przykład w parku Wodziczki, że tam żyją lisy i one zostawiają te jaja.
1: Mówiła doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Aby uniknąć zakażenia, warto myć owoce i warzywa przed ich zjedzeniem oraz przestrzegać zasad higieny.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Od poniedziałku trzeba przygotować się na utrudnienia w okolicach węzła Wierzbięcice. To skutek kolejnego etapu budowy trasy tramwajowej przez ulicę Ratajczaka. Zmieni się organizacja ruchu na ulicach Królowej Jadwigi i Niezłomnych. Uważać powinni szczególnie kierowcy jadący w kierunku ronda Rataje. Prosimy o opatrzenie na znaki, a więcej szczegółów na stronie ZTDM. I jeszcze mamy informację z ostatniej chwili. Na pętli miłosowo chwilę przed godziną 7 wykoleił się tramwaj. W związku z tym MPK wprowadza zmiany komunikacyjne. Tramwaje linii 6, 7, 8 kursują do pętli Zawady. Uruchomiono też komunikację zastępczą na trasie od ronda Śródka w kierunku przez ulicę Warszawską w kierunku Miłostowa. W przypadku autobusy linii T7 zostały wydłużone do Miłostowa. Tak podajemy za epoznań.pl. I to wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Opa, opa, andale, andale, epa, epa. Godzina 8 wybiła. Nadchodzi kura.

0: Zresztą na lektora z hiszpańskiego chodziłeś?
1: Nie, ja po prostu oglądałem bajki zwariowanych melodii.
0: A, rozumiem.
1: Speedy Gonzales.
0: To ten z tym, z kapeluszem takim.
1: Sombrero. Myszka.
0: Dobra, wiesz co, widziałem parę odcinków, zapomniałem o tym fakcie, ale podobało mi się. No sombrero, miał te rewolwerowce, no dobrze.
1: Zdejm kapelusz.
0: Piątek, 7 dzień sierpnia, Dorota, Klaudia, Konatka, Jetan, Albert, Edmund. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
1: A z kolei mamy dzisiaj także dwa nietypowe święta. Pierwszy to Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara.
0: I Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Przysłowie na dzisiaj?
1: Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.

0: my również jeszcze podajemy informację o jednym wydarzeniu, tym razem nie kolejowym, nie tramwajowym, ale drogowym. Doszło do wypadku między Słupcem a Wrześnią na autostradzie A2 na wysokości Mopy Sołoczno. Tutaj również dziennikarze Poznań.pl donoszą. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Tak mówi dyżurny wielkopolskich strażaków. Na miejscu wciąż pracują służby. 5 minut po godzinie 8. My już teraz od tego, co na dwójce, przechodzimy do tego, co na playliście.
1: A tam Ikarus, a tam Trysk i ostatni raz w Aferanku zaglądamy, co nam zagotowali, tak bym powiedział właśnie, hipnotyzujące elektroniczne brzmienia, to na pewno.
0: Słuchałeś całego albumu?
1: Całego? Nie przesłuchałem jeszcze.
0: Ja wczoraj sprzątałem chatę.
1: I puściłeś sobie całość?
0: Kurczę, ale to jest dobre.
1: Chodzi nóżka?
0: Chodzi nóżka, takie wspomnienie lat 90. troszeczkę, albo raczej początku lat, początku XXI wieku. Na albumie znajdziemy 11 kawałków, zresztą duet Ikarus możecie znać, choć chociażby z drum and bassowej wersji czołówki plebanii.
1: Sprzed lat. No. No to znam.
0: Dokładnie tak. Razie. A teraz może nie Explosion, ale też będzie dobrze. Eksplozja. I wszyscy wyciągamy ręce. Białe rękawiczki.
1: Gwizdek.
0: Wyciągamy gwizdki. Raz, dwa, trzy i...

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera.

8.12 na naszych zegarach i powoli wchodzimy w kolejny etap. Teraz nowość, kolejna na naszej właśnie playliście. Tym razem zachwyt i prawie nikt by się nie spodziewał, że ze spotkania Karoliny Prasał i zachwytu właśnie dojdzie do takiego utworu. Nie tędy droga, niektórzy mogliby powiedzieć. Tak też mógłbym powiedzieć, zapowiadając ten singiel. No ale cóż, wokalistka znana z subtelnych melodii w Mleczach wchodzi tu w zupełnie nowy rejestr emocjonalny.

0: Nie tędy droga, opowiadają, chociaż nam się wydaje, że w niedzielę i w poniedziałek droga powinna prowadzić do klubu Dwa Progi.
1: To na pewno, tam dwa koncerty i my mamy dla was właśnie wejściówkę pojedynczą na każdy z nich. This Will Destroy You w niedzielę i Georgie Grip w poniedziałek.
0: Jeżeli chodzi o koncerty niedzielne, to wysyłajcie SMS-y o treści afera, niedziela, wasze imię i nazwisko, a także co byście chcieli najchętniej zniszczyć, tak żeby to było, ale wiecie, takie pozytywne zniszczenie. Z kolei, jeżeli chcielibyście na Georgie Gripa się wybrać w poniedziałek, to także pod numer 7148 wysyłacie SMS-y w treści wpisując
1: afera.poniedziałek swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jak najlepiej spędzić weekend, wraz z uzasadnieniem oczywiście. Koszt SMS-a w obu przypadkach to złotówka i 23 grosze. My oczywiście czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi, także macie sporo czasu. Piszcie do nas koniecznie, co zniszczyć na niedzielę, a jak spędzić weekend, no bo to już będzie w poniedziałek, to już będzie wiadomo wszystko.
0: Na ty bardziej byś się wybrał na który z koncertów?
1: Ja chyba na This Will Destroy You, jednak bardziej do mnie przemawia.
0: Tak, czyli jednak wszystko. Takie bardziej postrokowe granie.
1: Tak, zdecydowanie, jednak mocniejsze brzmienia wolę chyba.
0: No, ale czy to aż tak mocniejsze?
1: Od George Gripa?
0: No dobra, okej, mocniejsze. Tymczasem na antenie Robercie i Nierówna Gra, za momencik kultura.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, z tej strony Karolina Duchiewicz. Mamy dzisiaj 7 sierpnia, piątek i słońce zachodzi o godzinie 20:33. Jednak co się dzieje w Poznaniu? Gwarantuję Ci wieczór bez nudy i z intensywnymi przeżyciami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Po tym spektaklu zrobisz się głodny. Masz ochotę na porcję śmiechu i teatralnych niespodzianek? Lato z Estradą zaprasza na spektakl Listorante, teatru na walizkach. Wyjątkową komedię, w której kuchnia zamienia się w scenę pełną chaosu, akrobacji i zabawnych sytuacji. Latające warzywa, roztańczone torty, niezdarni kelnerzy i kucharze z wyjątkowym talentem do zamieszania. Tutaj nic nie idzie zgodnie z planem. Przyjdź z rodziną lub znajomymi i przekonaj się, że dobra zabawa może zacząć się w kuchni. Krzyżowniki Smachowice, godzina 18. A może wolisz klasyczny kryminał? Wybierz się na spektakl i spotkaj Sherlocka Holmesa, najsłynniejszego detektywa, który tym razem mierzy się ze sprawą wykraczającą daleko poza zwykłe morderstwo. Kłamstwa, intrygi i niebezpieczna gra z przeciwnikiem godnym jego geniuszu sprawiają, że od pierwszych minut wciągniesz się w świat zagadek i dedukcji. Przygotuj się na kryminalną historię, w której każdy szczegół może mieć znaczenie. Teatr u Przyjaciół, godzina 19.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: A ty kiedyś marzyłeś o tym, żeby zostać taksówkarzem?
1: Nigdy w życiu.
0: Naprawdę? Nie, serio?
1: Nie wiem jakoś tego, ale ja się nie wychowywałem też w mieście, więc nie
0: jeździłem. Ty marzyłeś, żeby być traktorzystą?
1: Prędzej chyba już, okay, no. Prędzej ciągnikiem, traktorem i tak dalej.
0: W Poznaniu za to można zostać nie traktorzystą, ale można zostać taksówkarzem roku, bo ponieważ po raz kolejny odbywa się edycja tego jakże zacnego konkursu, nie będę ukrywał. Ja tutaj mam swój osobisty wkład w tę imprezę, albowiem jako osoba bez prawa jazdy prowadzę tę imprezę.
1: Oczywiście ty się zdasz na wszystkim i prowadzisz wszystko. Wszystko od
0: przepraszam, nie prowadzę samochodu.
1: No to tak, to prawda. No Edgar mnie zaskoczył tą informacją, bo się pytam, czy o tym mówimy. Edgar mówi, to jest wtedy i wtedy o tej? Ja mówię, tak, a skąd wiesz?
0: No właśnie. No dobra, dobra, ale dlaczego my o tym mówimy na antenie? Nie po to, żebym ja się tutaj
1: do 27 sierpnia można zgłaszać się lub kogoś, jeśli chodzi właśnie o najlepsze umiejętności, jeśli chodzi o dobrą technikę jazdy, ale również doskonałą znajomość poznania oczywiście, no jak to taksówkarz oraz przepisów ruchu drogowego, a nadto zasad udzielania pierwszej pomocy, bo taksówkarz taką musi właśnie zdolność też posiadać.
0: No to w takim razie każdy poznański dryndziarz, jeżeli czuje się na siłach i jest fest, to do 27 sierpnia niech zgłasza się.

0: co tutaj na antenie za momencik?
1: O, konkursie znowu, ale tym razem architektonicznym i to w słonecznej Florencji lata temu.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Salve! Najpiękniejsze zabytki Włoch nie powstały wyłącznie z pobożności czy miłości do piękna. Powstały często z pychy, zazdrości lub wzajemnej niechęci artystów. I przypadek florenckiego skarbu, czyli kościoła Santa Maria del Fiore, nie jest w ogóle przypadkiem. Filippo Brunelleschi jest uznawany za jednego z najwybitniejszych architektów renesansu. Choć jego dorobek obejmuje wiele ważnych budowli i odkryć, to najważniejszą sławę przyniosła mu właśnie budowla kopuły katedry Santa Maria del Fiore we Florencji. Historia powstania tego monumentalnego dzieła jest nierozerwalnie związana z jego wieloletnią rywalizacją ze znakomitym rzeźbiarzem i złotnikiem Lorenzo Ghiberti. Konflikt między tymi dwoma artystami stał się jednym z najbardziej znanych sporów w historii sztuki renesansu i miał ogromny wpływ na rozwój architektury włoskiej. Początkiem rywalizacji był konkurs ogłoszony w 1401 roku na wykonanie długich brązowych drzwi do baptysterium świętego Jana we Florencji. Uczestnicy mieli przygotować płaskorzeźbę przedstawiającą ofiarę Izaaka. Brunelleschi i Ghiberti zaprezentowali dwa zupełnie odmienne podejścia artystyczne. Projekt Brunelleschiego cechował się dramatyzmem, silnymi emocjami, dynamiczną kompozycją. Z kolei praca Ghibertiego była bardziej harmonijna, elegancka, a przede wszystkim wykonana z mniejszej ilości brązu, co oznaczało niższe koszty realizacji. Jury ostatecznie wybrało projekt Ghibertiego, a Brunelleschi, rozczarowany wynikiem konkursu, zrezygnował z dalszej kariery rzeźbiarza i postanowił wyjechać do Rzymu, aby poświęcić się architekturze. Analizował konstrukcje rzymskich świątyń, kopuł i akweduktów, wykonując liczne pomiary oraz szkice. To tam zdobył wiedzę, która później pozwoliła mu rozwiązać jeden z największych problemów architektonicznych XV wieku – budowę kopuły katedry Santa Maria del Fiore. Gdy wrócił do Florencji, katedra była niemal ukończona. Jednak od dziesięcioleci pozostawała bez zadaszenia nad skrzyżowaniem naw. Otwór miał około 45 metrów średnicy, a tradycyjne metody budowy wymagałyby wykonania gigantycznego drewnianego rusztowania, którego stworzenie było praktycznie niemożliwe, zarówno ze względów technicznych, jak i finansowych. W 1418 roku ogłoszono konkurs na projekt kopuły. Brunelleschi przedstawił niezwykle śmiały pomysł. Kopułę wznoszoną bez pełnego drewnianego szalunku, opartą na podwójnej konstrukcji i specjalnym układzie cegieł. Komisja, bacząc na jego historię, nie była przekonana do projektu. A ponieważ Brunelleschi nie chciał ujawnić wszystkich szczegółów swojego rozwiązania w obawie przed kradzieżą pomysłu, zdecydowano ostatecznie, że nad budową będzie czuwał również Lorenzo Ghiberti. Dla Brunelleschiego był to niezwykły cios. Uważał on, że Ghiberti nie posiada odpowiedniej wiedzy inżynieryjnej i został wybrany wyłącznie ze względu na swoją renomę jako rzeźbiarza oraz wcześniejsze sukcesy artystyczne. Rywalizacja między nimi przerodziła się w otwarty konflikt. Brunelleschi wielokrotnie podkreślał, że tylko on rozumie zasady konstrukcji kopuły. Według przekazów Giorgio Vasariego, architekt celowo udawał chorobę i na pewien czas wycofał się z pracy, pozostawiając tym samym kierowanie budową Ghibertiemu. Gdy ten nie potrafił samodzielnie rozwiązać pojawiających się problemów technicznych, florenckie władze przekonały się, kto tak naprawdę odpowiada za sukces przedsięwzięcia. Od tego momentu Brunelleschi uzyskał znacznie większą swobodę działania, a rola Ghibertiego została stopniowo ograniczona. Budowa kopuły trwała od 1420 do 1436 roku i była prawdziwym przełomem w historii architektury. Brunelleschi zastosował podwójną powłokę kopuły, system kamiennych i drewnianych pierścieni wzmacniających konstrukcję oraz charakterystyczny układ cegieł w wiodełkę, który zapobiegał osuwaniu się materiału podczas budowy. Zaprojektował również specjalne dźwigi, kołowroty, urządzenia transportowe, które umożliwiały podnoszenie ciężkich bloków kamienia i materiałów budowlanych na niespotykaną wcześniej wysokość. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe było ukończenie jednej z największych kopuł na świecie bez wykorzystywania tradycyjnych rusztowań. Uroczyste ukończenie kopuły w 1436 roku stało się symbolem triumfu Brunelleschiego. Monumentalna konstrukcja zdominowała panoramę Florencji i szybko została uznana za arcydzieło renesansowej architektury. I choć Ghiberti formalnie uczestniczył w początkowym etapie prac, to właśnie Brunelleschi zapisał się w historii jako autor projektu i główny twórca sukcesu całego przedsięwzięcia. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
2: Buongiorno tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
5: Reklama.
9: Aferanek.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Sejwować.
1: Kamil Piwot i Ola Boga, Ola Boga, Ola Boga. I to jest akurat zabawne, że akurat z Olą będziemy rozmawiać w tym momencie, a dokładnie z artystką o pseudonimie Odet, która to sprezentowała światu kolejny singiel. Tenże singiel już za momencik na naszej antenie będzie miał radiową premierę. Zatytułowany Poczekał, ale zanim to nastąpi, no to najpierw z Odet sobie chwilę porozmawiamy. Cześć Olu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Ja jako historyk byłem nauczony, że nie można gdybać, ale okazuje się, że no właśnie, poznamy czy nie poznamy tę odpowiedź na co by było gdyby.
2: Więc tak, no, jest to takie bardzo polskie, prawda? Co by było gdyby. Więc ja może nie chciałabym też spoilerować za bardzo, ponieważ odpowiedź na to pytanie w piosence się znajduje. Także może pozostawimy to do interpretacji słuchacza. Natomiast rzeczywiście no, ten tytuł jest nieco przewrotny.
1: No właśnie, bo właśnie poczekał, nie będziemy spoilować, tak jak mówiliśmy, ale piosenka, która, no właśnie, jest zapowiedzią w końcu tegoż debiutanckiego albumu. Jak to wygląda u ciebie w tym momencie?
2: Tak, myślę, że jest to piosenka zapowiadająca album debiutancki. Ja tak dodałam to myślę, że, ponieważ to wiadomo, okaże się, czy płyta wyjdzie jeszcze w tym roku, czy na wiosnę przyszłego. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ta płyta się pojawi i mam takie poczucie, że jeszcze pewnie dwie piosenki jeszcze zaprezentujemy przed wydaniem singla, tak żeby też jako, że to będzie album konceptualny, żeby troszeczkę też słuchaczowi przybliżyć całą historię, która się na płycie będzie rozgrywać.
1: Dobrze, czyli w takim razie najpierw się bawimy w Berka, później ktoś musi poczekać i później czekamy na kolejne single, żeby można było cały album usłyszeć.
2: Dokładnie.
1: Wiesz co, jeszcze chciałbym, bo wielokrotnie, kiedy artyści tworzą takie albumy konceptualne, to jest taka, przepraszam za wyrażenie, ale zmyślona historia, to jest jakaś tam historia, która zostaje opisana, tymczasem ten utwór mówi, że wyrasta z osobistych doświadczeń. I właśnie, czy w takim razie cały album również będzie takim gdzieś tam zerknięciem w głąb, taką troszeczkę wersją, nie wiem, terapeutyczną, czy to tylko i wyłącznie Poczekał jest?
2: Tak jest. Mhm. Tak jest. Tak jak w przypadku poprzednich singli, czy w przypadku Berka, czy Haju, ja nawet całkiem niedawno jeszcze jakoś tak nazywałam te utwory, w ogóle podejście do pisania jako taki proces autoterapeutyczny. Ta płyta konceptualna ma być głównie, może nawet właśnie tak, niekoniecznie ze względu na treść muzyczną, ale na słowa, na przeżycia. To jest taka moja podróż sentymentalna trochę do przyszłości. I rozliczenie się po prostu z różnymi relacjami, z różnymi emocjami. Tak naprawdę jestem gotowa na to dopiero teraz, bo mam wrażenie, że jestem w takim punkcie, w którym sobie wszystko już zdążyłam poukładać, ze wszystkim zdążyłam się pogodzić. I jest to dobry moment, żeby też z takim dobrym dystansem na to wszystko spojrzeć i to opisać.
1: Niczego piękniejszego chyba nie można usłyszeć w takim razie od artystki, która mówi, że już wszystko jest poukładane. Jeszcze tak z ciekawości, no bo oczywiście muzykę stworzyłaś z Kubą Wojtasem, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
2: Przekażę oczywiście.
1: Dobrze. Z kim jeszcze współpracujesz obecnie, jeżeli chodzi o tworzenie? Czy to jest faktycznie typowo twoja solowa praca i ewentualnie współpraca jeszcze z Kubą?
2: Na ten moment pracuję tylko z Kubą Wojtasem. No mamy tutaj do siebie blisko, prawda? Bo my mieszkamy w tym samym miejscu, żyjemy sobie razem, więc ta forma współpracy wydaje mi się być no, najlepszą tak naprawdę. Jest to czas niezwykle produktywnie spędzony, ponieważ my codziennie staramy się zaglądać do nowych utworów. Co ciekawe, Kuba też komponuje dla siebie piosenki, więc proszę tutaj czujnie wyglądać jakichś nowych propozycji od Kuby. Natomiast Kuba nie tylko jest producentem, właściwie współproducentem, bo ja też się w produkcji już troszeczkę bawię. Natomiast Kuba, jeśli chodzi o ten akurat singiel, Kuba odpowiada za mix i mastering, także tutaj cały pakiet mamy od Jakuba, człowiek orkiestra, człowiek renesansu, także właściwie mogłam nie wychodzić z domu i ta piosenka się sama nagrała i

0: przygotowałaś.
1: No jednak życzymy, żeby tych wyjść z domu było jak najwięcej i przede wszystkim po to, żeby można było zaprezentować materiał i to jak najszerszemu gronu publiczności. Tak. Muszę przyznać, że mój współprowadzący Mikołaj, który dzisiaj rano usłyszał utwór, kiedy tutaj jeszcze troszeczkę się przygotowywałem, zrobił takie dobre to. No to w takim razie
0: bardzo
1: my
0: się
1: na
0: cieszę.
1: Więcej dobrego czekamy i również pod tym się podpisuję. Olu, skoro to radiowa premiera, bo chyba dobrze mówię, jeszcze nie zdążył nigdzie w radiu być zaprezentowany.
0: Tak, jest, tak. Jesteście pierwsi.
1: To w takim razie ja tobie zostawiam teraz. Masz 30-40 sekund, możesz się rozgadać i opowiedzieć o samym utworze. Proszę bardzo.
0: Ja myślę, że najlepiej za mnie powie sam utwór, natomiast jeśli chodzi o plany koncertowe, na których będzie można premierowo usłyszeć piosenkę, zapraszam już w najbliższą niedzielę do Augustowa. Jest to koncert Muzyka w objęciach natury w ramach Augustów is the Future Festival. Co ciekawe, wstęp na koncert jest wolny, natomiast jest to taka formuła festiwalowa i liczba miejsc jest ograniczona, także jeśli Państwo jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Z nami również Błażej Król, Organek, Wonky One, Ania Rusowicz, Igo, także no, myślę, że bardzo atrakcyjny skład na ten weekend najbliższy.

0: Poczekał i odet, radiowa premiera przed momentem. Ola Dąbrowska, nie no, to jest tak cudowna artystka, że za każdym razem, kiedy za coś się zabiera, to zamienia to w złoto. Pozdrawiamy i czekamy na więcej.
1: Dobre to, muszę przyznać, no jeszcze raz. To, i bardzo miło być taką premierą radiową, prawda? Bo to dopiero będzie grane jeszcze w innych stacjach, a u nas po raz pierwszy.
0: No co, szanowni państwo, no.
1: Ma się te znajomości.
0: Dobre radio to i dobre premiery w takim razie. Od dzisiaj ten utwór możecie usłyszeć gdzieś tam w streamingach i na tych wszystkich internetach, a jakby co, to kto wie, być może także na antenie naszego radia, nie wiem, rozmawiamy właśnie z szefem Tymkiem.
1: Myślę, że to już jest załatwione i w przyszłym tygodniu też usłyszycie.
0: Nie nawet... mów tak, bo Tymek zaraz będzie odczuwał presję, tak nie można, ale za to wy nie odczuwajcie presji, jeżeli chcielibyście się wybrać na koncerty, które w niedzielę oraz w poniedziałek, skoro ja się nagadałem, to proszę bardzo, panie Mikołaju.
1: Tak, jak najbardziej. This Will Destroy You, niedziela, 9 dzień sierpnia w klubie Dwa Progi, a w poniedziałek również możecie odwiedzić klub Dwa Progi. Właśnie tam Georgie Grip zagra. No jeśli chcecie wybrać się na This Will Destroy You, no to piszcie 7148. O treści afera podajcie swoje imię i nazwisko. Afera.niedziela, co ważne. I odpowiadacie na pytanie, co chcielibyście zniszczyć i dlaczego. No bo to właśnie ten zespół zagra z kolei na poniedziałek. Afera.poniedziałek, swoje imię i nazwisko. Oczywiście jak najlepiej spędzić weekend wraz z uzasadnieniem. Oczywiście też piszcie złotówka i 23 grosze. To koszt obu tych SMS-ów. 7148, jeszcze raz podpowiem. To bramka SMS-owa. My czekamy jeszcze ponad godzinę na wasze odpowiedzi. Także piszcie, my czekamy.

0: Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry.
0: Byłeś na meczu?
1: Tak, byłem, zgadza się.
0: Jak było?
1: Wow, no szczerze przyznam, że trochę nerwów było, no ale najważniejsze, że mecz wygrany, no. No jednak grali jak grali, ale najważniejsze...
0: ale wygrali jak zawsze.
1: No, dokładnie.
0: Dobrze, to my w takim razie jak zawsze zapraszamy na 3 minuty przed godziną 9 na serwis informacyjny.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje cięcia etatów w szpitalach. Nowe przepisy mają ograniczyć lekarzom możliwość pracy w wielu placówkach naraz. Propozycja spotkała się z krytyką Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Medycy uważają, że stracą na niej mniejsze ośrodki.
3: Ta reforma w tym momencie sprowadzi się do tego, że niestety szpitale powiatowe nie będą miały swego argumentu do tego, żeby lekarza ściągnąć, bo niestety jedynym argumentem przy tym deficycie kadrowym było to, żeby zapłacić komuś trochę więcej.
2: Mówił prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Propozycja przewiduje również maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na kontrakcie NFZ. Izba uważa, że motywacje ministerstwa są polityczne.
4: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
2: Ruszyło projektowanie nowego skateparku Wyspa. To miejsce zostało tymczasowo zamknięte z powodu budowy w pobliżu Centrum Sportów Plażowych. Mają pojawić się nowe figury do sportów ekstremalnych. Nowy skatepark będzie dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Będzie tam można korzystać z rowerów BMX, deskorolek, rolek i hulajnóg. Projektanci będą konsultować się z użytkownikami skateparku w czasie prac, które potrwają one 6 miesięcy.
4: Informacje z bułgarskiej.
2: Lech Poznań pokonał na własnym stadionie KAI Klaksvik 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Kolejorz miał kontrolę nad spotkaniem, jednak długo nie potrafił przełożyć jej na wynik. Zmieniło się to w 80. minucie spotkania, kiedy farerskiego bramkarza pokonał napastnik Jani Kaniero.
5: Przy tak niskiej obronie no nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą, w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka ponad w meczu. Byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że jak na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki i ta przewaga przed drugim meczem powinna być trochę większa.
2: Mówił obrońca poznańskiej ekipy Michał Gurgul. Rewanż na Wyspach Owczych w przyszły czwartek. Wcześniej Lech ma zmierzyć się w Ekstraklasie z Piastem Gliwice, jednak to spotkanie może zostać przełożone. Dziś na drogach pojawiło się więcej patroli policji. Jest to związane z kulminacją trwającej w całej Europie akcji Speed. Funkcjonariusze przede wszystkim będą zwracać uwagę na nadmierną prędkość, ale również inne drogowe wykroczenia, jak na przykład jazda bez zapiętych pasów. Sprawdzą także stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Policja apeluje o ostrożną jazdę i przestrzeganie dozwolonych prędkości. I to wszystko w tym serwisie, a na ostatni dzisiejszy serwis zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Kolejorz wybiera się na Wyspy Owcze, a my oczywiście na 9 wybieramy się na Wyspy Kurze. Proszę bardzo.

0: Opa! No i tak, drodzy słuchacze, 7 dzień sierpnia, wybiła godzina 9, przed nami ostatnie 60 minut, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie podczas Aferanka, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, a także Dzień Pracownika, Opieki nad Osobami Starszymi.
1: No i jeśli chodzi o ten piątek, to jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o imieniny Dorocie, Klaudii, Konradowi i Kajetanowi. Najlepszego, oczywiście, święty Kajetanie, strzyż od deszczu sprzątanie. My już sprzątaliśmy, a to co po utworze kolejnym?
0: Po Basi Giewon spotkamy się z kolei z Kasią Kosmos, czy artystką i folk designerką z Olsztyna i fantastyczną twórczynią internetową. Ja w ogóle w jej projekcie Warmiara zakochałem się od samego początku. No i Kasia sprezentowała światu debiutancki kawałek, nie wygenerowany przy współpracy ze sztuczną inteligencją, tylko stworzony razem z prawdziwymi artystami, takimi i to jakimi, z Dagą Gregorowicz, z kolegą czekajcie, bo mi tutaj wszystko Pospieszalskim Mikołajem, przepraszam bardzo, bo nie chciałem zrobić wtopy, jeżeli chodzi o imię. Dagę Gregorowicz, zespołu Dagadana chociażby możecie przecież kojarzyć i już za momencik z Kasią Kosmos porozmawiamy nie tylko na temat singla Dom, ale sądzę, że także i na kilka innych tematów, chociażby o tym, czy jest Warmiarą, czy nie jest Warmiarą i gdzie ten dom jest i jak to jest odkrywać swoje korzenie, albo może właśnie tworzyć je na nowo.
1: No bo tego trzeba szukać, to trzeba znać, sprawdzać swoje drzewo. Tego dowiecie się też po godzinie właśnie 9.
0: Najpierw jednak spotkamy się z Basią Giewont i zagramy wam utwór Dym i to właśnie będzie takie małe podprowadzenie.

0: Dokładnie 5 minut po godzinie 9 słuchacie audycji porannej Radia Afera, a my tymczasem, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy rozmawiać z warmiarą, czyli Kasią Kosmos, artystką, folk designerką z Olsztyna, Zitojta.
1: Zitojta i czołem wiaruchna.
0: O, bardzo się podoba, jak widać. Warmiacy z Pyrami zawsze się dogadają. Kasiu, o kawałku, który za chwileczkę zresztą zagramy, który całkiem niedawno sprezentowałaś, sobie za chwileczkę nieco więcej powiemy, ale ja jednak chciałbym nawiązać do tego, skąd ciebie poznałem, czyli do postaci warmiary. I tak mnie strasznie zaciekawiło także ta historia, o której mówiłaś. No właśnie, kiedy zaczęłaś myśleć o sobie jako właśnie o mieszkańce Warmii, jako o sobie stamtąd, i z drugiej strony, kiedy po raz pierwszy dostałaś te słowa, które możemy przeczytać u ciebie i gdzieś tam usłyszeć, że jak możesz mówić, że jesteś warmiarą, skoro twoja rodzina nie jest stąd, oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Wiesz, zawsze we mnie siedziało ogromne zainteresowanie tradycją, jednak takie największe tąpnięcie tej nostalgii, poczucia poszukiwania tego, kim jestem, właściwie nadeszło, kiedy wyjechałam, kiedy byłam 15 lat poza domem i po prostu zaczęłam tęsknić i uświadomiłam sobie, że miasto bez jezior, bez śniegu w zimę, bez pagórków, to nie jest moje miejsce na ziemi. Zaczęłam coraz częściej wracać do mojego Olsztyna, do mojej Warmii. I tak się zaczęła warmiara. Zaczęłam tworzyć rolki zabawne, komediowe, satyryczne, trochę mieszając strój tradycyjny, trochę mieszając nowoczesność, i tak powstała ta postać, z której jestem znana. A te pytanie, o którym mówisz, czy ja mam prawo się nazywać, no to właśnie, to jest coś, co wraca czasem w moich komentarzach pod rolkami. Nie są to miłe rzeczy. Typu, jak możesz się nazywać warmiaczką, jeśli pewnie twoi dziadkowie przyjechali wagonami bydlęcymi, albo są z akcji Wisła, albo jeszcze inne tego typu. Więc jest to przykre, bolesne, ale jednocześnie widać, że jest to taki nadal pulsujący nerw naszego regionu. Że to są pytania, które dalej żyją, gdzieś krążą w głowach ludzi, a prawda niestety jest taka, że większość osób mieszkających na Warmii jest po prostu skądś. Taka jest niestety historia naszego regionu, dosyć zawiła. Większość ludzi tutaj przyjechała w latach 50., więc moi dziadkowie również. I ja absolutnie tego się nie wstydzę. Jestem dumna z tego, że moi dziadkowie w tych trudnych czasach potrafili przetrwać, zbudować tutaj dom, założyć rodzinę, kochać się i wychować porządnych ludzi, jakim są moi rodzice. No i tak powstałam ja, i tak powstała warmiara.
0: To jest chyba to, o czym mówisz, to chyba w ogóle jest problem, ja to nazywam problemem Polski Centralnej, tak? Czyli patrzenie na historię Polski właśnie z perspektywy ziemi łódzkiej, Warszawy, Radomia, Kielc i tak dalej, zapominając, że my jako kraj zostaliśmy przesunięci o kilkaset kilometrów i że naprawdę każdy przyjechał skądś. No i właśnie i w tym momencie zadajemy sobie to pytanie, co znaczy ten dom, o którym śpiewasz?
1: No właśnie, ja stawiam to pytanie w piosence. Myślę, że sama sobie na nie odpowiedziałam, ale wiesz, po ilości komentarzy, wiadomości prywatnych po premierze, widzę, że to tak trafiło do ludzi, że nie jestem sama z tymi wątpliwościami, że ludzie bardzo mocno się identyfikują z tekstem, ze stroną wizualną teledysku, więc my wszyscy chcemy się czuć w domu, tam gdzie jesteśmy, czy to jest dom, w którym się urodziliśmy, czy to jest nasz dom z wyboru, wszyscy mamy do tego prawo.
0: Przepraszam, bo aż zasłuchałem się w tym, co mówisz, bo jest tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Ten kawałek, który nagrałaś, jest to pierwszy kawałek, którym już nie eksperymentujesz ze sztuczną inteligencją, tylko nagrany został, można powiedzieć, jako pełnoprawny kawałek, na dodatek Mikołaj Pospieszalski, Daga Gregorowicz. Jak się pracowało? No bo jednak to zupełnie inny sposób pracy w tym momencie. Musiałaś jakby bądź co bądź część tego procesu oddać także innym osobom. I to jeszcze tak zacnym artystom jak Daga czy Mikołaj.
1: No właśnie, wiesz, dla mnie to jest kompletna nowość, ja nie jestem piosenkarką. Ja mam styczność z muzyką, wiesz, uczyłam się grać na instrumentach w swoim życiu, też gdzieś tam śpiewałam, zawsze ta muzyka no po prostu jest ze mną, ale no nigdy nie maczałam paluszków w śpiewaniu. Niemniej poczułam, że już jest tak ogromny przesyt tym AI-em i stwierdziłam, że dobra, zaśpiewam. Najwyżej trudno. jednak może mnie tam podciągnął tą technologią. Trudno, każdy może śpiewać, wiesz.
0: Śpiewać każdy może.
1: Tak, więc na mojej drodze zupełnym przypadkiem pojawiła się cudowna osoba, poznaniaczka, pozdrawiam serdecznie, Dagę Gregorowicz. Zupełnym przypadkiem żeśmy się spotkały przez internet. Daga jechała tutaj na Warmię na koncert, zajechała do mnie z rogalami marcińskimi na kawę, no i ja jej tak nieśmiało ją zapytałam, czy mogłaby mi podpowiedzieć, co ja mogę lepiej zrobić, bo już miałam jakąś tam wersję nagraną, żeby mi podpowiedziała. Ona mówi, dawaj, dogram ci tutaj, dośpiewam ci po prostu coś tradycyjnego, ludowego, swoim pięknym, donośnym głosem, więc tak ubarwiła ten numer przepięknie. Wciągnęła też Mikołaja Pospieszalskiego ze skrzypcami, które oczywiście dodały jeszcze jedną warstwę taką muzyczną tutaj, która się przewija gdzieś w tle, takie nostalgiczne, skrzypcowe, więc to wszystko razem cudownie zagrało, więc Warnia z Poznaniem.
0: Pozdrawiamy Dagę, która wiemy, że w tym momencie akurat nas słucha i faktycznie artystka wielka i tym bardziej pomoc dla innych artystów w takich momentach jest trudne do przecenienia. Kasiu, tak. Tak się zastanawiam, to jest początek gdzieś tej właśnie pracy artystycznej, tej części pracy artystycznej, czyli pracy jako osoba śpiewająca, czy to jednorazowy wybryk, czy tak bardzo się tobie spodobało, że, no bo jednak nie oszukujmy się, zupełnie inną formą wyrazu jest minutowa rolka na TikToku czy na Instagramie, a zupełnie czymś innym napisanie piosenki od początku do końca, ale też i można dotrzeć do innych odbiorców dzięki temu.
1: Tak, wiesz co, no nie ukrywam, że złapałam bakcyla, ale tyle pracy kosztowało. Więc stworzenie tej piosenki i teledysku, my dosłownie siedzieliśmy nad tym przez pół roku. Więc jak sobie myślę, że następne pół roku mam spędzić następnym, to trochę mnie to przeraża. Aczkolwiek mam pomysły. Mam pomysły na następne piosenki, mam już więcej doświadczenia, na pewno już za drugim razem zrobiłabym to trochę inaczej, więc no czekajcie na następne.
0: Czekamy w takim razie. Ja jeszcze chcę się odnieść do słów, które można przeczytać gdzieś w opisie do tejże piosenki. Najbardziej przerażają mnie piosenki, które wzruszają tylko raz. Chciałam zrobić taką, do której ludzie będą tańczyć, a dopiero później odkryją, że opowiada o nich. I do tańca, i do różańca?
1: Tak, to prawda. Wiesz, jak ci powiem, co mnie inspirowało, to może się dziwisz, bo to jest właśnie taki miks. Stromae przede wszystkim ze swoim Papa Utek, gdzie tekst jest, dowiedziałam się po latach, bardzo smutny, dramatyczny, a piosenka królowała na dyskotekach, a po drugie Rammstein. I Mutter. Ich kawałek, który też uwielbiam. W którym w teledysku głównie jest taka wizualna pokazówka tego, że człowiek nie ma pępka, bo nie ma swojej matki, nie ma domu. I ten cytat z tej piosenki wisiał w moim sercu bardzo długo chciałam go jakoś użyć i wreszcie nadarzyła się taka okazja i właśnie w piosence wykorzystuję ten temat, że nie mam pępka w tutejszej glebie. Więc tak, piosenka na pewno wzrusza, mówię na pewno, bo dostałam setki komentarzy o tym, że ludzie płaczą, że coś im się w sercu otworzyło, że to są słowa, które tak bardzo do nich trafiają. Teledysk też wyciska łzy, bo są tam takie kadry, że moja mistrzyni, twórczyni ludowa, pani Krystyna Tarnacka, która uczy haftu tworzenia czepców warmińskich, robi mi taką symboliczną koronację, więc to jest taki moment, kiedy wizualnie dostajemy odpowiedź na to pytanie, że wolno. Wolno ci być tą warmiarą, tą warmiaczką.
0: Internet daje nowe możliwości w tym, żeby kultywować tożsamość regionalną, twoim zdaniem?
1: Oczywiście. I trzeba z tego korzystać. Tak, wiesz, ja mam, co ciekawe, najwięcej odbiorców poza Warmią. Więc zawsze się zastanawiam, czy po prostu, czy ten content jest taki fajny, czy może tych warmiaków właśnie jest więcej poza Warmią niż w samej Warmii.
0: Kto wie, ja nie będę ukrywał, że kiedy natknąłem się na ciebie w internecie, to momentalnie się zakochałem, ale także właśnie dlatego, że zrozumiałem, bo zawsze się mówiło tylko Warmia, Warmia, Warmia, a w końcu, przepraszam, teraz pewnie na mnie nakrzyczysz, ale zrozumiałem do końca, że Warmia to nie tylko dawne biskupstwo warmińskie, ale że jest faktyczna różnica między Mazurami a Warmią i już nigdy, broń Boże, nie pomylę Mazuru z Warmią, bo boję się, że cegłą warmińską dostanę.
1: Dobrze, a nawet rogalem w ciebie rzucę.
0: Niech i tak będzie. Kasia Kosmos z utworem Dom na ficie Dagmara Gregorowicz już za momencik na antenę. Na antenie ja mogę już powiedzieć oficjalnie, że od przyszłego tygodnia na liście nowości w Radiu Afera tenże kawałek. Kasiu, dziękujemy pięknie i skoro witojta na początek, to jak na koniec?
1: Na koniec pozdrawiam wszystkie pyrki.
0: I pozdrawiamy również Warmiarę. Dzięki wielkie, Kasiu. Do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Autopromocja.

0: Lonely.
1: Świetne kawałki na naszej antenie.
0: Ostatni raz to zrobiłem.
1: Jeden za drugim single właśnie w Radio Afera możecie słyszeć na 98,6. Muta z kolei Rammsteinu. No. Słyszałeś inspirację tego kawałka?
0: Słyszałem.
1: To znaczy, zresztą.
0: Muszę się przyznać wam do czegoś, drodzy słuchacze, że ja także album Muta, to ja na nim się niemieckiego uczyłem.
1: O proszę.
0: Dostałem kasetę od mojej siostry i starałem się tłumaczyć. Dlatego Meinherz Brand przetłumaczyłem, Zonę przetłumaczyłem i chyba właśnie Muta też.
1: Świetne kawałki. Powiem ci, że kiedy ja uczyłem się niemieckiego, to moi koledzy bardzo byli oporni co do tego, wiadomo
0: no
1: też
0: Polacy
1: dlaczego.
0: Są oporni.
1: Tak, ale ja też tłumaczyłem w gimnazjum już kawałki Rammsteinu właśnie sobie sam. No. Czytałem też sobie na różnych stronach, jakie te tłumaczenie właśnie brzmi i zawsze z niemieckiego miałem piątkę. Nawet bez ściągania.
0: Meine liebe Freunde, ich habe keine Hausaufgabe. Dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do listy aferowych nowości, już teraz na poważnie. My oczywiście do Rammsteina się odnosiliśmy, ponieważ Kasia Kosmos w utworze Dom, gdzieś tam te inspiracje Rammsteinem, ale to chyba tylko sobie znane sposoby. Linia nocna i pad.
1: Tak, deszcz na pewno nie spadnie ani dziś, ani jutro, ale spada właśnie na naszą antenę.

0: Mamy wejściówki dla was, tylko rozwiązanie konkursu dopiero w poniedziałek, jeżeli chcielibyście wybrać się na rokowizna.
1: O, na 20 i 22, od 20 do 22 sierpnia oczywiście na Ławicy Poznańskiej, dokładnie rokowizna festiwal. My mamy podwójną wejściówkę na ten karnet właśnie.
0: Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, ślijcie SMS-y pod numer 7248 w treści wpisując
1: afera.rokowizna, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego?
0: Koszt wiadomości?
1: 2 zł i 46 groszy, a jeśli chodzi o tych artystów, no to chociażby?
0: Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, Kult, Lady Punk, AC Drinkers, Jam, Nocny Kochanek, Royal Republic i Sex Pistols. Których wam zagramy teraz i na pewno James Shanahan, jeżeli nas słucha i przygotowuje angielskie śniadanie, to teraz bardzo szeroko się uśmiechnął i zaczął śpiewać z Johnem.

0: That's Wax Head. And as we head our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again for more of the same on Monday. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i bilionów.

0: Poznań. Szczegóły integrationpoznań.com.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 9:45 na naszych zegarach. My pomału przechodzimy do naszej kolejnej nowości. Słuchaj, Edgar, ty byłeś na Polendroku tydzień temu.
1: Nie, nie byłem.
0: Chyba wróciłeś już powoli,
1: chyba
0: co?
1: Tak.
0: Już się udało. Czy dziwną wiosnę obserwowałeś na dużej scenie?
1: No nie, bo ja nie widziałem niczego na dużej scenie. Wszystko? Pragnę przypomnieć, więc niestety, ale nie. Ale grali niegdyś na małej. A przede wszystkim w ogóle zapraszamy na koncerty Dziwnej Wiosny, bo ich koncerty to jest taka ściana dźwięku, ale taka bardzo selektywna ściana dźwięku i w ogóle Daniel to jest niesamowity wokalista i w ogóle artyści z Dziwnej Wiosny. Polecamy zawsze ich twórczość.
0: Jak najbardziej polecamy też ten kawałek, który już pomału słyszycie na naszej antenie. To Strzęp na 15 minut do godziny 10:00.

0: Dziwna wiosna, rzecz jasna na naszej antenie. Dziwna wiosna, czy wystąpi także w tym roku na Rokowiźnie?
1: Nie mam pojęcia, nie widziałem.
0: Jak ty jesteś przygotowany?
1: A słuchaj, a co to za pytanie w ogóle?
0: Nie wystąpią w tym roku, oczywiście. Ja tylko sprawdzałem, ja już przygotowuję się do powrotu do szkoły. Za to Sex Pistols, co prawda bez Johnego Rotena, no ale tam się pokłócili. Wolf Alice, Within Temptation, Acid Drinkers, Royal Republic, Cult, Lady Punk, Nova Twins, więc naprawdę niezwykle zacny skład dla fanów muzyki rockowej i my mamy dla was zaproszenia.
1: Ci artyści wam się przydadzą na pewno, jeśli chodzi o konkurs. 7248 to numer, żeby właśnie zgarnąć wejściówkę, karnet podwójny na Rokowizna Festiwal Poznań od 20 do 22 sierpnia. O treści wysyłacie SMS-y afera.rokowizna i odpowiadacie na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego. Koszt to 2 zł i 46 groszy, a my czekamy do poniedziałku, do godziny 10 na rozwiązanie konkursu.
0: A sam festiwal od 20 do 22 sierpnia, teraz może nie w klimacie rockowym, ale jeden z bardziej czarujących utworów od trójosobowego zespołu Niemoc.

0: każda cisza.
1: Jacek Dowieński jest już z nami w studiu. Serwis dopięty?
2: Tak. Wszystko gotowe.
1: No to świetnie. A jakie plany na weekend?
2: A, wiesz...
1: Widziałem, że biegasz dużo.
2: Tak.
1: To pewnie będziesz biegał
2: też. Wiesz, na pewno. Oczywiście będzie... Tak.
1: Będzie bieganie.
2: Tak, wiadomo, będzie
1: bieganie. A masz coś takiego, co chciałbyś zniszczyć na przykład? Czy nie ma w tobie takiego gniewu?
2: Wow. Dużo rzeczy.
1: Edgara na przykład teraz, za takie wyzieranie się brzydkie na antenie. No jak tak można? Na pewno w serwisie informacyjnym nikt nie będzie przeszkadzał. To 3 minuty do godziny 10.
2: Jacek Dobieński, zapraszam. Wykonawca ważnego odcinka drogi ekspresowej S11 został wybrany. Najkorzystniejszą ofertę na budowę trasy między Podgajami a Jastrowiem w północnej Wielkopolsce złożyło przedsiębiorstwo Kobylarnia. Jej wartość wyniosła ponad 450 milionów złotych. Droga będzie miała około 14 km długości. Ponadto wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że we wrześniu lub październiku kluczowe zezwolenie na budowę uzyska wykonawca odcinka drogi S11 Obornik i Poznań. Prace powinny zacząć się niedługo później.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Pozostajemy przy temacie inwestycji drogowych. Miasto uzyskało prawie 12 milionów złotych dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę mostu Chrobrego. To około 10% jej wartości. Nie jest to jedyna inwestycja w stolicy Wielkopolski, która otrzyma rządowe wsparcie.
4: To nie jedyne środki, które trafiają dla miasta Poznania w tym właśnie programie. Z rezerwy subwencji ogólnej ponad 4 miliony złotych przekazujemy dla miasta Poznania na zarządzanie, utrzymanie, remonty na drogach krajowych i wojewódzkich, które przebiegają przez miasto Poznań.
2: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Przebudowa mostu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku i ma zakończyć się za 2 lata. W jej trakcie powstaną 2 przeprawy drogowe oraz most tramwajowy. Wielkopolski Dzień Pszczół wraca do Kalisza. Zlot miłośników tych owadów rozpocznie się w niedzielę w samo południe na Zawodziu. O atrakcjach, które czekają uczestników, opowiada wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
5: Będzie można kupić tradycyjny miód. Koła gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski.
2: Odbędzie się także konkurs na ciekawsze stoisko. Dla zdobywców 3 pierwszych miejsc przewidziane są nagrody finansowe. Wstęp jest bezpłatny.
3: O sporcie na 98,6.
2: Dziś na torze rekatowym Malta ruszają młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Potrwają one do niedzieli. Równolegle odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików. O tytuł Mistrza Polski powalczą również para kajakarze. Dla młodych zawodników będzie to najważniejszy start sezonu. Natomiast dla toru na Malcie ten weekend będzie kluczowym organizacyjnym sprawdzianem przez zaplanowanymi na koniec sierpnia Mistrzostwami Świata. Wstęp wolny. To wszystko w ostatnim dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Następne już w poniedziałek od 6:57.

0: Oczywiście, że to piątek, 7 sierpnia, cały tydzień już za nami. Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, im życzymy najlepszego z okazji imienin.
1: Dziękujemy pięknie, Grzechu odpowiedzialny za realizację. O, Grzechu aż tutaj się pokłonił naszym słuchaczom, z kolei za serwis informacyjny.
0: Michalina Pellowska i Jacek Dobiański, a przed mikrofonami Edgar Hein,
1: Mikołaj Pokorzyński, Tymek Powęzowski, jeszcze odpowiedzialny za psucie atmosfery w studiu. Dziękujemy wam pięknie.
0: Jeśli chodzi o zwycięzców naszych konkursów niedzielnego i poniedziałkowego, to oczywiście odezwiemy się drogą SMS-ową. Jeszcze przyjrzymy się tym odpowiedziom, żeby wybrać jak najlepsze.
1: I teraz, drodzy słuchacze, przechodzimy do ostatniej perełeczki, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, albowiem dzisiaj swoje urodziny... No co mi tutaj machasz?
0: Pokazuję ci, że możemy już
1: słyszeć. Nie, no spokojnie, dajcie mi spokój, mamy jeszcze dużo czasu, zobacz, to jest przecież... Nie ucz ojca dzieci, dobrze. W roku 1989, o i teraz jest moment, na świat przychodzi pewien Michał. Michał, który kiedyś zamarzył, żeby zostać lekarzem i to zrealizował. Później zamarzył, żeby zostać wokalistą i gitarzystą i poetą i także to zrobił. Michał Bielawski, zespół Hospital, świętuje dzisiaj swoje kolejne 18 urodziny. Do usłyszenia, siema.
0: Cześć. Cześć.

0: Remember, you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic masters.
1: Autopromocja. No, to na trzy. Raz.
2: Single na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.
4: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pod i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, lubię odpływać.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, z tej strony Karolina Duchiewicz. Mamy dzisiaj 7 sierpnia, piątek i słońce zachodzi o godzinie 20:33. Jednak co się dzieje w Poznaniu? Gwarantuję Ci wieczór bez nudy i z intensywnymi przeżyciami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Po tym spektaklu zrobisz się głodny. Masz ochotę na porcję śmiechu i teatralnych niespodzianek? Lato z estradą zaprasza na spektakl Listorante, teatru na walizkach. Wyjątkową komedię, w której kuchnia zamienia się w scenę pełną chaosu, akrobacji i zabawnych sytuacji. Latające warzywa, roztańczone torty, niezdarni kelnerzy i kucharze z wyjątkowym talentem do zamieszania. Tutaj nic nie idzie zgodnie z planem. Przyjdź z rodziną lub znajomymi i przekonaj się, że dobra zabawa może zacząć się w kuchni. Krzyżowniki Smachowice, godzina 18. A może wolisz klasyczny kryminał? Wybierz się na spektakl i spotkaj Sherlocka Holmesa, najsłynniejszego detektywa, który tym razem mierzy się ze sprawą wykraczającą daleko poza zwykłe morderstwo. Kłamstwa, intrygi i niebezpieczna gra z przeciwnikiem godnym jego geniuszu sprawiają, że od pierwszych minut wciągniesz się w świat zagadek i dedukcji. Przygotuj się na kryminalną historię, w której każdy szczegół może mieć znaczenie. Teatr u Przyjaciół, godzina 19. Wow.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ostatni taki koncert Lechia Nerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechia Nerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.
1: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań, patroni medialni, WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, z tej strony Karolina Duchiewicz. Mamy dzisiaj 7 sierpnia, piątek i słońce zachodzi o godzinie 20:33. Jednak co się dzieje w Poznaniu? Gwarantuję Ci wieczór bez nudy i z intensywnymi przeżyciami.
0: Przynęta kulturalna.
2: Po tym spektaklu zrobisz się głodny. Masz ochotę na porcję śmiechu i teatralnych niespodzianek? Lato z Estradą zaprasza na spektakl Listorante, teatru na walizkach. Wyjątkową komedię, w której kuchnia zamienia się w scenę pełną chaosu, akrobacji i zabawnych sytuacji. Latające warzywa, roztańczone torty, niezdarni kelnerzy i kucharze z wyjątkowym talentem do zamieszania. Tutaj nic nie idzie zgodnie z planem. Przyjdź z rodziną lub znajomymi i przekonaj się, że dobra zabawa może zacząć się w kuchni. Krzyżowniki Smachowice, godzina 18. A może wolisz klasyczny kryminał? Wybierz się na spektakl i spotkaj Sherlocka Holmesa, najsłynniejszego detektywa, który tym razem mierzy się ze sprawą wykraczającą daleko poza zwykłe morderstwo. Kłamstwa, intrygi i niebezpieczna gra z przeciwnikiem godnym jego geniuszu sprawiają, że od pierwszych minut wciągniesz się w świat zagadek i dedukcji. Przygotuj się na kryminalną historię, w której każdy szczegół może mieć znaczenie. Teatr u Przyjaciół, godzina 19.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: I znalazłam to ostatnio.
5: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
4: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
5: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
4: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
5: W sobotę o 16.
0: Autopromocja. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Wybiła godzina 16, wy macie ustawiony radioodbiornik na 98,6.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Mamy 7 dzień sierpnia, piątek. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan oraz Albert, Edmund. Wszystkiego najlepszego dla was.
0: Tak jest. Także dla wszystkich, którzy osobami starszymi się opiekują, bo dzisiaj dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. Dzień co prawda jest pracownika, ale myślę, że takim, którzy mają osoby starsze w domu i też trzeba się nimi zająć, to też możemy...
2: Też myślę, że kwalifikują do tego, tak.
0: Jak najbardziej wytrwałości, bo to przecież się przydaje. Oprócz tego Święto Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie wiem, jak to świętować.
2: Też nie wiem. Może jakiś mecz WKS-u na mundialu, wiesz, tylko z piłką nożną mi się kojarzą.
0: A, no właśnie, bo kości słoniowej to lepiej nikomu, żadnemu słoniowi przypadkiem nie zabierać. Maurycy Mytyk przy konsolicie realistarskiej, a przy mikrofonach
2: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński, to jest Hurtownia w Radiu Afera. Będziemy z wami do godziny 18.
3: Proszę państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kodowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy.

0: Polonez dla początkujących na antenie Radia Afera. Ja myślę, Michale, że raczej Poloneza na Silencie nie będą tańczyć jutro.
1: Nie masz dowodów, że tam nie będzie ta muzyka od Poloneza leciała, bo inaczej, nie będziesz miał dowodu, dopóki sam nie założysz słuchawek. Ty raczej nie założysz.
0: Nie, raczej nie, ale może mogą nasi słuchacze.
1: O właśnie, bo z taką takie dwie pary słuchawek rozdajemy w naszym konkursie, konkretnie to podwójną wlotkę na jutrzejsze Silent Disco na Placu Wolności. No a to się wiąże z tym, że zakładacie słuchawki, wybieracie sobie jeden z pięciu kanałów. Tu jak patrzymy, jest całkiem spory przekrój od takiego rocka alternatywy w stylu Radia Afera do muzyki typowo dyskotekowej. No takie, no nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie przekrój jest całkiem spory. Wypożyczacie takie dwie pary dla was, dla osoby towarzyszącej. No i bawicie się całą noc.
0: Dla każdego coś dobrego, Michale. Ale no co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę wygrać? No to trzeba wysłać SMS na numer 7148. W treści tego SMS-a wpisać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie?
1: Nie, co sprawia, że czujecie się wolni, skoro na Plac Wolności was dzisiaj wysyłamy? Złotówka i 23 to koszt SMS-a.

0: Autopromocja.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
5: Najcięższa audycja w eterze.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: My też się bić nie będziemy na antenie Radia Afera, chociaż podobno dymy największe zainteresowanie publiczności niosą, a po prostu grzecznie przedstawimy naszą nowość muzyczną.
1: Tak, my będziemy dosyć grzeczni, tak jak mówię, zapowiemy tę nowość. Michale, co cię ostatnio wprawiło w zachwyt?
0: W zachwyt? No. O, ciężko powiedzieć, co mnie wprawiło, ale na pewno można powiedzieć, co mnie wprawi. To w przyszłym tygodniu zaćmienie słońca będzie. O tym sobie porozmawiamy po 16.45. To już mogę zdradzić, mogę zaprosić. Michał Pawłowski z Good Night Collective nas odwiedzi.
1: A to ciekawe, no ale na razie nie tędy droga, Michale.
0: No, dlaczego nie chcesz mnie wysłać na słońce?
1: A chciałbyś być na słońcu?
0: No słuchaj, jak będzie zaćmienie, to chyba będzie chłodne słońce, tak? Bo nie będzie
1: świeciło. Taką masz nadzieję, no, tak, że będzie chłodne.
0: No logika by się wydawała,
1: no, chyba tak, ale ja tam się nie znam na takich rzeczach, wiesz?
0: No dlatego za pół godziny przyjdzie do nas ktoś, kto się zna. A na razie o muzyce. Zachwyt i Karolina Prasał, nie tędy droga.

0: No, nie tędy droga na naszej antenie. Chyba trzeba też tak powiedzieć wszystkim tym, którzy wędkują w Parku Słowackim.
1: Nie tędy staw.
0: Nie ten staw, tak jest. Nie w Parku Słowackim.
1: Tak jest, no bo okazuje się, że jakoś czas wakacyjny zagospodarować sobie trzeba. Temperatury sprzyjają, żeby czas nad wodą pospędzać. No i jest taka część społeczeństwa, dla której spędzanie czasu nad wodą równa się wędkowanie, łowienie ryb. No i są tacy, którzy postanowili powędkować w Parku Sołackim. Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina, stawy w Parku Sołackim nie są łowiskiem.
0: Nie są łowiskiem, dokładnie, ale wiesz co, no może sobie zaczęli tutaj łowić, bo po prostu im się nie chciało za Poznań jechać.
1: No ale ty nie musisz jechać za Poznań, możesz też w innych miejscach w Poznaniu.
0: A to są takie miejsca w ogóle w Poznaniu? Bo...
1: Są, aczkolwiek no nie jest jednym z Park Sołacki, nie?
0: Nie jest Park Sołacki, dobra.
1: To jest jakby clue całego tego tematu. No możemy chociażby się wybrać, wiesz, mamy obok jezioro, mamy Wartę, no jest tych miejsc do wyboru, do koloru, ale no właśnie niekoniecznie w parku, tam gdzie, wiesz, ludzie sobie kocyki rozkładają, siedzą.
0: No tak, no to wiesz, jest prawda.
1: Spacerują, to może niekoniecznie tutaj. Zostawcie ryby w świętym spokoju, przynajmniej te sołackie. Bo inaczej ta ryba się wyprowadzi, powie I don't live here anymore. Tak jak teraz na naszej antenie Dior on Drugs. 20 minut po 16.

0: Tu Radio Afera na 98,6 MHz, godzina 16.24 teraz jest, a data to 7 sierpnia. I na tej dacie teraz się skupimy, zaglądamy bowiem do kalendarium.
1: Tak jest, 7 sierpnia właśnie w 1983 roku w Helsinkach zaczęły się pierwsze mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Wiesz, Michale, ja zawsze zachodzę w głowę, jak to jest, że najstarsza chyba dyscyplina sportów w historii miała dopiero pierwsze mistrzostwa świata 43 lata temu.
0: No bo wcześniej przez tysiące lat miały igrzyska olimpijskie.
1: Miały igrzyska olimpijskie, tak. To mi wystarczyło, no. Ale to były dobre mistrzostwa świata dla polskiej lekkiej atletyki.
0: No bo wcześniej nie było żadnych lepszych.
1: No nie były, ale nie, no one były naprawdę dobre. Dwa złote medale, jedno srebro i jeden brąz bodajże.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście całkiem nieźle. Ja zaglądam do roku 1693. Wówczas przywilejem nadanym przez króla Jana III Sobieskiego w Poznaniu przywrócono zasadę dożywotniej przynależności do Rady Miejskiej. Czyli jak już raz cię wybrano na radnego, to mogłeś robić cokolwiek, mogłeś, wiesz, być nie wiadomo kim, nie wiadomo co kombinować, chęcić, a i tak cię nie wykopali, bo nie było demokracji.
1: Wiesz co, myślę, że nie powinniśmy o tym mówić na antenie, bo jeszcze polscy politycy się tym zainspirują.
0: Nie, no, ja myślę, że w Poznaniu nie ma wcale żadnych układów, tu w ogóle nie ma betonu. Absolutnie. Beton jest tylko na Świętym Marcinie i jeszcze tak, na 58 tylko, innych
1: tak,
0: ulicach.
1: Tak, tak jest. Dobra, nie. Na tym poprzestajmy.
0: Tak, proszę, co masz jeszcze?
1: Jeszcze rocznica, to jest rocznica, bo w 2025 roku padł sierpniowy rekord mrozu w Polsce. W Litworowym Kotle w Masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach temperatura wyniosła minus 6 stopni Celsjusza.
0: No to rzeczywiście odrobinę chłodniej niż dzisiaj.
1: No, troszkę tak zimno.
0: I tak chłodniej niż było na przykład 2-3 dni temu. Ja zaglądam do roku 1958. To już kalendarium muzyczne. Wówczas urodził się facet, który śpiewa tak. Can I play with madness? To oczywiście Bruce Dickinson, czyli wokalista zespołu Iron Maiden przede wszystkim, chociaż był też w paru innych formacjach. No ale my na Iron Maiden się skupiamy. Tytuł pan Bruce już zaśpiewał sobie, a tylko dodam 68. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: To jak możemy oszaleć na drogach, jeśli chodzi o, nie wiem, siedzenie na przykład w niklimatyzowanym autobusie?
1: Nie, no na dworze jest dzisiaj fajnie, wiesz, można siedzieć bez problemu, nie tak jak wczoraj czy dwa dni temu, gdzie było ponad 30 stopni. No dzisiaj jest 20, obecnie 23 stopnie, w nocy temperatura spadnie do 16 najniżej, więc pogoda bardzo dobra, bardzo taka, dla każdego coś dobrego. Średni wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie dzisiaj troszkę ponad 1000 hektopaskali.
0: Czyli jest cieplej niż rok temu na Czerwonym Wierchu to było, tak? Dobrze pamiętam?
1: Nie, gdzie indziej, już teraz nie pamiętam. To był jakiś inny masyw, wiesz, to nie był Czerwony Wierch.
0: No dobra, w każdym razie cieplej.
1: Zostawmy to.
0: Cieplej niż rok temu, tak jest.
1: Tak, to na pewno.
0: Myślę, że nawet gdybyście chcieli tam pojechać w góry, to nawet sprawnie dzisiaj może to wam pójść, chociaż oczywiście jakieś utrudnienia znajdziemy na poznańskich drogach, tutaj nie ma co mówić, że nie. Rejon Ronda Obornickiego, rejon skrzyżowania ulicy Lechickiej z Piątkowską. Na to miejsce zwracam wam przede wszystkim uwagę. Tam też prace trochę utrudniają, które tam się odbywają. O tym jeszcze będziemy mówić, bo tu się jeszcze w weekend sporo pozmienia. W ogóle Lechicka, no i Lutycka w rejonie stacji Poznań Wola to są te miejsca, na które zdecydowanie trzeba uważać od północy. Jeśli chodzi o ulicę Jana Pawła II, która też z reguły zakorkowana jest, to dzisiaj przede wszystkim w kierunku południowym, czyli od Ronda Śródka do Ronda Rataje. Tutaj uważać trzeba. Uważajcie też na ulicy Warszawskiej, jeśli wyjeżdżacie z Poznania, a jeśli chodzi już o obwodnicę, no to przede wszystkim rejon węzła Poznań-Dąbrówka na S11. Tutaj w obu stronach utrudnienia. Jeszcze do tego dochodzi wypadek, także no tutaj zdecydowanie omijajcie, jeśli możecie. 618750213, dzwońcie, jeśli wiecie więcej.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19:00.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: jaki ładny rebranding niegdysiejszego utworu z Brońskiego Beat, Small Town Boys sprzed 40 lat.
1: No właśnie, zdecydowanie ładny zespół Fusy tak to skomponował, że na 8 tygodni do tej pory na naszej aferzastej liście przebojów 7 razy na miejscu pierwszym. Czy będzie 8 zwycięstwo, tego się dowiecie około godziny 22, bo wtedy aferzasta się będzie kończyć, no ale oczywiście my wam całą naszą listę przebojów polecamy od godziny 20. To plan na dzisiaj? Mamy też plan na jutro.
0: Plan na jutro też już jest. O 22 się zaczyna Silent na wolności. My dla was rozdajemy tam wejściówkę podwójną.
1: Tak jest, co się wiąże z dwiema parami słuchawek, które będziecie mogli wykorzystać, żeby potupać do wybranych przez was rytmów. Nikt nie będzie słyszał, czego słuchacie, no bo ta muzyka będzie leciała tylko w waszych słuchawkach. 5 zestawów, 5 kanałów do wyboru.
0: Może będzie Broński Beat tam, wiesz?
1: A być może...
0: W utworach tanecznych z lat 80.
1: A właśnie, tak, bo jest taki kanał taneczny, hity lat 80., 90. i zerowych. To może rzeczywiście tam się załapie, chociaż ta wersja, która u nas przed momentem, to jest rok 2026. No ale ta oryginalna być może rzeczywiście. W każdym razie numer do wyboru jest 17148.
0: No i w treści SMS-a na ten numer piszecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. A pytanie brzmi?
1: Co sprawia, że czujecie się wolni? O to was dzisiaj pytamy i czekamy na waszą odpowiedź do godziny 18. Złotówka i 23 to koszt tego SMS-a. Wysyłajcie. To o sprawach przyziemnych, a my za chwilę o tym, co na niebie się będzie działo, bo Michał Pawłowski z Good Night Collective naszym gościem będzie. Temat to zaćmienie słońca, które w przyszłym tygodniu będzie widoczne i to całkiem nieźle w Poznaniu. Zostańcie z nami.

0: porusza Księżyc, jest troszeczkę nachylona do tej płaszczyzny, w której Ziemia porusza się wokół Słońca, więc nie zawsze, a właściwie w mniejszości wypadków, udaje się to tak, że ten Księżyc nie dość, że jest w nowie, czyli jest między Ziemią a Słońcem, to jeszcze do tego jest tak naprawdę idealnie między tą Ziemią a Słońcem, czyli w pobliżu tak zwanego swojego węzła orbity. Węzły orbity są dwa, czyli te miejsca, w których przecina się orbita Księżyca z orbitą, no powiedzmy płaszczyzną, w której się Ziemia porusza wokół Słońca. I wtedy, kiedy on jest w pobliżu jednego z tych węzłów, to wtedy może rzeczywiście wystąpić to zaćmienie Słońca. Czy ono jest częściowe, czy ono jest całkowite, to już jest później kwestia tego, jak one się tam dokładnie ułożą, w szczególności czasowo, jak się ułożą, no ale generalnie mamy przeważnie rocznie od 2 do 5, przeważnie 2 z małym hakiem, uśredniając tak zupełnie zaćmienia jakiekolwiek widoczne z powierzchni Ziemi.
1: No właśnie, niby mówimy 2 do 5, a jednak robimy z tego całkiem spore wydarzenie, bo jak sobie sprawdziłem, to ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Europie 27 lat temu, pierwszy w ogóle widoczne u nas bodajże od kilkunastu miesięcy. No to jak to działa, że niby 2 do 5, a to jednak mówimy o 27 latach, że jednak no z reguły to nie Europa to oglądała.
0: No tak to wychodzi, że znaczy Europa ma tego pecha, że jest stosunkowo niewielka. To znaczy jakbyśmy mieszkali w Rosji na przykład, to pewnie można by powiedzieć, że średnio co kilka lat w samej Rosji jest jakieś zaćmienie Słońca. Generalnie nie ma jakichś specjalnie faworyzowanych miejsc, jeśli chodzi o kulę ziemską. Jest trochę faworyzowane okolice równikowe są, jeśli chodzi o długość trwania zaćmień, to znaczy zaćmienia w okolicach równikowych są co do zasady dłuższe. To znaczy ten, i w szczególności jeszcze tego ten najdłuższy zaćmienia, które możemy obserwować, ten limit to jest mniej więcej 7,5 z małym hakiem minuty. I te najdłuższe, no one będą właśnie raczej w okolicach równikowych. To wynika z tego, że po prostu na równiku my się poruszamy najszybciej i my najszybciej tak jakby gonimy ten cień, który porusza się po powierzchni Ziemi. Natomiast tak jeszcze w latach 70. byliśmy w erze Concorda tak zwanej. To był bodajże w 73 roku taki jeden lot, w którym Concordem właśnie goniono cień Księżyca poruszający się po Ziemi i pasażerowie tego lotu przez bodajże, to była ponad godzina, oni zaćmienie widzieli przez ponad godzinę. No w tym momencie Concordy już nie latają, nie mamy samolotu, który byłby w stanie dogonić ten cień, natomiast jak jesteśmy blisko równika, no to jest, poruszamy się szybciej, więc te zaćmienia są trochę dłuższe, ale jeśli chodzi o samą częstotliwość, tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Mówię, Europa jest stosunkowo niewielka, więc te zaćmienia są stosunkowo rzadko. No ale tak jak też zresztą rozmawialiśmy przed tutaj wejściem na antenę, no w przyszłym roku też będziemy mieli okazję, co prawda nie z kontynentalnej Europy, ale chyba te dwie enklawy hiszpańskie w północnej Afryce będą, doświadczą też zaćmienia całkowitego. I ten pas wtedy przebiegnie tak właśnie taką granicą południową, południowym wybrzeżem Morza Śródziemnego i północą Afryką. Więc to, w sumie blisko.
1: A jak to będzie wyglądało tym razem? No bo tuż już uspokójmy, możemy tonować nastroje. W Polsce tego całkowitego zaćmienia nie będzie. Ono będzie bardzo duże, ale jednak nie 100-procentowe.
0: Tak, chociaż to też zależy, gdzie w Polsce, no bo w Krakowie tam będzie chyba 60 z małym hakiem procent, to jest to znacząca ilość, natomiast no, w Poznaniu i w tych bardziej zachodnich częściach u nas to będzie, u nas to będą 84%, maksymalnie bodajże 86% widoczne z terenów Polski. Późną porą dosyć, bo to będzie około 20-20:10 bodajże rozpocznie się ta maksymalna faza właśnie w Poznaniu. Sam pas generalnie przebiega, tego całkowitego zaćmienia przebiega od Islandii przez Ocean Atlantycki, wchodzi sobie w zachodnim wybrzeżem Hiszpanii, na teren Hiszpanii, no i później gdzieś tam chyba jeszcze zahaczy o północ Majorki bodajże i dalej będzie sobie szedł Morzem Śródziemnym. Generalnie Hiszpania to będzie zdecydowanie najlepsze miejsce, no wiadomo, na Islandii pogoda bywa różna, nawet latem.
1: No i domyślam się, że też Hiszpania czy Islandia teraz, w przyszłym tygodniu będzie miejscem masowych wręcz podróży obserwatorów, astronomów, amatorów.
0: Absolutnie. To widziałem już gdzieś szacunki, które wskazują, że kilkanaście milionów osób się może zjechać do Hiszpanii, takich nadprogramowych. I na tyle, na ile, no ja nie mam wielkiego doświadczenia ze zaćmieniami, niestety. Widziałem tylko jedno w Chile. I tak to wyglądało tak, że ten pas zaćmienia całkowitego, to były, myślę, że dziesiątki tysięcy samochodów ustawionych wzdłuż autostrad, wzdłuż dróg, gdzie ludzie to zaćmieniają.

0: nie oglądali rzeczywiście. No w tym przypadku ten pas będzie przebiegał przez jednak dość gęsto zaludnioną północną Hiszpanię, z której jest blisko do dość gęsto zaludnionej Francji, Portugalia, no i generalnie cała Europa zjeżdża się na to zaćmienie. Z Poznania też całkiem duża grupa jedzie na pewno z obserwatorium. Justyna zresztą z naszego kolektywu będzie na zaćmieniu. Także no, to będzie mekko. W tym czasie noclegi są już absurdalnie drogie, bo to chyba poniżej 1000 zł w okolicach pasa zaćmienia. Generalnie w okolicach pasa zaćmienia już w tej chwili praktycznie nie da się znaleźć noclegu. Natomiast chociażby w tym, powiedzmy nie w tym pasie całkowitym, ale w tym pasie po prostu zaćmienia, to poniżej 1000 zł za dobę, z tego co widziałem, nie bardzo się da. Więc tak, to będzie absolutny tłuk.
1: Czyli w takim razie dobrą informacją jest też to, że z Poznania, z Polski całkiem sporo zobaczymy, to powiedzmy teraz, jak się na takie zaćmienie przygotować, żeby coś z niego zobaczyć. Mówimy o porach 19, 20, 20, 10 to szczyt w Poznaniu, no więc to będzie pierwszy wniosek bardzo nisko nad horyzontem, więc podejrzewam, że nie każdy zobaczy z okna.
0: Tak, to będzie problem. No 20 to będzie mniej więcej chyba 30 parę minut przed całkowitym zachodem słońca, więc to rzeczywiście będzie stosunkowo nisko, no więc osoby, które mieszkają w bloku, będą uprzywilejowane w tej sytuacji. Jeśli chodzi o same obserwacje, no to właściwie ta sama zasada, co przy ogólnych obserwacjach Słońca, jako że to nie jest zaćmienie całkowite, bo w przypadku zaćmienia całkowitego ten moment maksimum, on jest bezpieczny do oglądania bez żadnych instrumentów pomocniczych, bo wtedy jest rzeczywiście ciemno. To znaczy wtedy na dobrą sprawę jest na tyle ciemno, że widać gwiazdy po prostu. Nie tak dobrze jak w nocy może, ale generalnie widać te najjaśniejsze. No więc zasada jest taka, że nie patrzymy gołym okiem, to przede wszystkim. Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też nie są absolutnie wystarczające do tego. Okulary ciemne, mam na myśli oczywiście przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Oczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, no to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce na wokół, ale generalnie tragedia się nie stanie. Natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy, więc tutaj absolutnie tego nie należy robić. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że istnieje coś takiego jak folie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. I to jest cena rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. I przez taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie ją nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda. I wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne. Wynalazki typu maska spawalnicza, no maska spawalnicza powiedzmy, że okej, natomiast pewnie nie każdy ma maskę spawalniczą, ale czy przy jakieś tam szkiełko, które jest tam odymione, czy to jest, nie wiem, kiedyś dyskietki jeszcze były popularniejsze, to też próbowano przez nie oglądać. To nie są dobre pomysły.
1: I te same zasady, jak rozumiem, dotyczą na przykład aparatów, gdybyśmy chcieli temu zaćmieniu zrobić zdjęcie.
0: Tak, generalnie tak. Lepiej, co do zasady, no jak robimy fotografię taką dzienną, no to czasem na tej fotografii też się znajdzie słońce i przeważnie tragedia się nie dzieje. Ale jeżeli skierujemy aparat z jakimś takim większym obiektywem jeszcze do tego w stronę słońca na dłuższy czas, to po prostu matryca może nam się odświetlić i uszkodzić.
1: No właśnie, czyli tego też unikamy, też taki sprzęt zabezpieczamy. Zaćmienie słońca to jest jedna rzecz, która się wydarzy 12 sierpnia wieczorem, ale to zaćmienie jest wyjątkowe też o tyle, że ono się pokryje ze szczytem roju Perseidów. Przypomnijmy, czym w ogóle są Perseidy i czemu o nich mówimy, czemu one są tak głośne.
0: Perseidy to jest strój meteoroidów przede wszystkim. I czemu jest o nich tak głośno? No bo są najbardziej efektowne prawdopodobnie. To znaczy istnieją takie roje, które co jakiś czas dają nawet zdecydowanie większą aktywność. Natomiast Perseidy są o tyle wdzięczne, że przede wszystkim są widoczne, ich maksimum jest widoczne latem, kiedy obserwacje są generalnie przyjemne, względnie, przynajmniej z Polski. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że one właściwie co roku dają całkiem przyzwoite ilości tych zauważonych śladów na godzinę, bo to oscyluje no, powyżej kilkudziesięciu. Nawet czasem się mówi, że powyżej 100. Mi się nigdy nie udało aż tak wielu dostrzec. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że te liczby, czyli jak gdzieś w internecie zobaczymy, że tam tych perseidów będzie, nie wiem, 150 na godzinę, może tak, natomiast 150 to by było pod takim naprawdę idealnym niebem, w idealnych warunkach, dodatków widocznych na całej sferze niebieskiej, więc właściwie półsferze, więc te warunki dla większości obserwatorów nigdy nie zostaną spełnione, więc przeciętny obserwator, jeżeli dostrzeże kilkanaście trochę jaśniejszych, no to już będzie całkiem niezły wynik. Spadająca gwiazda co 3-4 minuty, no jak na nasze warunki, to jest naprawdę, naprawdę w porządku. No i to jest chyba to, co czyni te perseidy najbardziej wyjątkowym. To znaczy pora roku i to, że ich jest rzeczywiście dość sporo i dość często, że zdarzają się takie, no trochę bardziej widowiskowe, powiedzmy.
1: Jakich szukamy? W jakim miejscu na niebie? W jakich godzinach?
0: Generalnie istnieje coś takiego jak gradient, czyli takie miejsce, w którym, z którego one wydają się wybiegać. Czyli one tam sobie wchodzą w atmosferę. Natomiast patrzenie w samym kierunku tego gradientu, on, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza, czyli powiedzmy w tej chwili on będzie widoczny gdzieś tam w tej, powiedzmy, północnej części nieba. Natomiast patrzenie w sam radiant może nie być najlepszym pomysłem, no bo one przeważnie są, te ślady widzimy jednak przeważnie kawałek dalej. Natomiast generalnie patrzenie sobie gdzieś tam w tą stronę północną, najlepiej jeszcze do tego w takim miejscu, w którym ta część północna nie będzie skierowana na jakieś duże miasto typu Poznań na przykład, czy nawet mniejsze miejscowości też są w stanie już w tej chwili świecić na tyle mocno, że jeżeli jesteśmy stosunkowo blisko, no to też jest w stanie te obserwacje popsuć. Czyli mniej więcej północna strona. Generalnie no w tym momencie mamy tak krótką noc, że właściwie nie ma aż tak dramatycznego znaczenia, kiedy będziemy obserwowali, no bo jeżeli pełna noc nam się zaczyna o 22 z hakiem, kończy o 2, no to właściwie przez cały ten czas byłoby dobrze gdzieś tam być. Co do zasady, ten okres przed wschodem słońca bywa najlepszy, natomiast mówię, przy tak krótkiej nocy to właściwie warto siedzieć po prostu całą noc, szczególnie jak się znajdzie jakieś takie naprawdę fajniejsze miejsce.
1: No to polecamy poszukać w nocy ze środy na czwartek. Będzie szczyt roju perseidów, będzie też wieczorem w środę zaćmienie słońca, ale obserwować zwłaszcza perseidy można już teraz. Michał Pawłowski, Goodnight Collective, był naszym dzisiejszym gościem. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.

0: Wybiła godzina 17.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: A ta godzina 17 to jest w piątek, w 7 dniu sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan, ale możemy też dodać na przykład Andromedę, to jeszcze tak w tematach
0: tematycznie
2: kosmicznych.
0: Miałem właśnie o tym mówić, a widzisz, uprzedziłeś mnie.
2: No właśnie, oprócz tego Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sextus, Doryda, Albert i Edmund. Tutaj o nawiązania takie astronomiczne już mi ciężej.
0: No mi też. Z nietypowych świąt to mam, no takie nietypowe święto, Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. No bardzo ważna funkcja.
2: Ja dorzucam jeszcze Święto Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej i tutaj też nie widzę nawiązań. Chociaż mówiliśmy, że w okolicach Równika te zaćmienia bywają dłuższe.
0: No, to tam blisko jest.
2: To może tak, to rzeczywiście może być mniej więcej w ten sposób. Maurycy Mytych przy konsolecie, realistarski przy mikrofonach.
0: Marcel Kujawa.
2: I Michał Rogoziński. Hurtownia z wami jeszcze przez godzinę.

0: Nie wiem, czy Perseidy będą widoczne jutro wieczorem z Placu Wolności, ale spróbować warto.
1: Warto spróbować, tak, bo tam będzie Silent na Wolności trwał od 22, to jutro w sobotę.
0: No to akurat są te godziny, o których mówiliśmy, że szczyt, te najlepsze godziny do obserwacji, może w ten sposób to będą. No ale tu akurat nie o obserwacje, chodzi o to, żeby sobie potańczyć do muzyki, którą sami wybierzecie, bo Silent Disco na tym polega, że dostajecie słuchawki, no i wybieracie z jednego z pięciu kanałów, a ta muzyka bardzo, bardzo różnorodna jest.
1: No i co trzeba zrobić, żeby na takie wydarzenie się udać? No to trzeba wysłać SMS na numer 7148. W treści tego SMS-a należy wpisać afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. A pytanie brzmi dzisiaj...
0: Co sprawia, że czujecie się wolni? O to was pytamy w naszym dzisiejszym konkursie. Wysyłajcie do nas SMS-y, one kosztują złotówkę i 23 grosze. Do 18 macie czas.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: teraz będziemy zapowiadać drugą w tej audycji nowość na nasze antenie. Boga w oko, tak tytuł brzmi. Troszkę z WKS-em mi się kojarzy tematycznie. Dzisiaj święto Wybrzeża Kości Słoniowej, to...
1: No właśnie, bo tu mamy...
0: Można nawiązać.
1: To jest jedno słowo, to co Marcel przed momentem przeczytał. Tak to jest zapisane przez twojego przecinek Dawida, jak już tak się trzymamy sztywno pisowni. I teraz pytanie, czy to jest jakieś dziwne afrykańskie słowo, czy to są trzy słowa bez spacji? Boga w oko.
0: No to wtedy byłoby bardzo odważnie, jak Boga w oko.
1: No właśnie.
0: Bardzo odważnie. No... A wiesz co, tak biblijnie się zrobiło, bo jeszcze twój Dawid wykonawca, to takie nawiązania ze Starego Testamentu.
1: A ten Dawid rzeczywiście sobie całkiem dobrze radził z mocniejszymi od siebie, więc może i do Boga startować. Za chwilę się przekonamy, posłuchajmy. Yeah.

0: No i widzisz jednak całkiem odważny ten Dawid, skoro tak wysoko mierzy.
1: No bardzo odważny, bardzo, bardzo wysoko mierzy, no i duża odwaga. Kochones.
0: Trochę też bezczelny jest. Trochę chyba tak. Bezczelnym trzeba być, żeby na przykład sobie nielegalną wielką reklamę w mieście rozwiesić.
1: No bezczelnym, albo po prostu nie wiedzieć, bo tutaj chyba skomplikowane sprawy są, wiesz?
0: To zależy, no nie wiem, jak mówimy o takich wielkich płachtach, które stoją przy głównych drogach, a są takie i ukazują się nielegalne.
1: No to wtedy chyba bezczelne. No to właśnie. Tutaj się zgodzę.
0: Tak, ale powoli, powoli ta sytuacja się normuje. Jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2026 roku, to tutaj Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury konkretnie, chwali się, że 455 takich postępowań przeprowadził dotyczących tablic i urządzeń reklamowych niezgodnych z przepisami. No i takich obiektów zniknęło 516 w ten sposób. Zdemontowano wiele szyldów, ale jak mówi Plastyk Miejski Poznania Tobiasz Wychnowski, najważniejsze jest to, że oprócz tego, że one znikają, to też sporo powstaje takich nowych już zgodnych z uchwałą.
2: Udało nam się rozebrać, demontować ponad 500 nośników. Oczywiście zawsze się tym parametrem chwalę, ale najważniejszy parametr jest inny. To jest ponad 300 opinii legalnych, wchodzących do obrotu szyldów i nośników reklamowych. To jest najważniejsze, bo wtedy zaczynamy panować nad tym, co wpływa na rynek. Mało tego, to jest faktyczna estetyzacja, bo wiadomo, przedsiębiorcy zawsze będą mieli reklamy, zawsze będą mieli szyldy, a nam zależy na tym, żeby one były estetyczne.
1: No. Ponoć to nie jest taka łatwa sprawa zdemontować tak zgodnie z prawem taką reklamę nielegalną, no bo to nie jest tak, że sobie przychodzimy z dokumentem i mówimy, że to jest nielegalne i sobie demontujemy.
0: No właśnie, bo może niektórym się wyobraża, że przecież to miasto w sumie to mało robi, no bo te reklamy dalej są, że no mogłoby szybciej poznikać, a Tobiasz Wychnowski tłumaczy, że to nie do końca.
2: Bardzo, bardzo bym chciał, żebyśmy my mogli na przykład nałożyć karę na zasadzie takiej, jadę na miejsce. Widzę, że to wisi, nie wiem, kodeks wykroczeń, 500 zł mandatu. Nie ma takiej możliwości.
0: No nie masz też takiej możliwości, żeby reklam w ogóle nie było. To już było wspomniane częściowo, ale no nie do końca chyba o to w tym chodzi, prawda?
1: Nie o to w tym chodzi, no bo jednak reklama dźwignią handlu bodajże, bo jest to takie przysłowie, więc no przedsiębiorcy gdzieś się muszą reklamować też.
2: Życie gospodarcze ma to do siebie, że rozwija się dynamicznie. My jako Poznań zawsze słynęliśmy z tego, że byliśmy miastem przedsiębiorczym. Ta przedsiębiorczość nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie wzrostem PKB, ale czasem objawia się ilością nośników reklamowych, szyldów. Ja bym chyba nie chciał takiej sytuacji, kiedy bym usiadł i powiedział, no nie ma reklam na mieście. Boję się, że po prostu życie gospodarcze by wtedy zamarło.
1: No teraz jeszcze pomówmy o pieniądzach, no bo każdy lubi mówić o pieniądzach. Mhm. No łączna kwota kar w pierwszym półroczu do 30 czerwca tego roku wyniosła ponad 3 300 000 zł, więc no troszkę do kasy miejskiej wpłynęło.
0: Mówiłeś też o tym, że być może niektórzy nie wiedzą. Jak nie wiedzą, to miasto opublikowało taką wyszukiwarkę uchwały krajobrazowej, gdzie można sprawdzić, jak to w danym miejscu można się reklamować. Istnieje coś takiego jak szyldownik, czyli taki poradnik prezentujący takie know-how, jeśli chodzi o reklamowanie się. No i przede wszystkim można też zgłosić się do miasta o taką opinię bezpłatną przed montażem i zamówieniem reklamy, no żeby po prostu miasto powiedziało, to możesz, tego nie możesz, reklamuj się, powodzenia drogi przedsiębiorca.

0: Ależ ta audycja pełna coverów, wcześniej Bronski Beat, teraz George Michael, ale my nie o tym, bo no, trzeba wyrazić zbulwersowanie tym, że nie ma nowych zmian w rozkładzie jazdów tramwajów.
1: No właśnie, no bo co tydzień mówimy wam o tym, że Zarząd Transportu Miejskiego albo miasto, albo MPK rozpoczyna jakiś nowy remont, a tu nic. W tym tygodniu nie ma ani jednego.
0: Wstyd i hańba.
1: Nie wiem, w jaki sposób mam pozwiedzać Poznań, jeśli nie będzie żadnych nowych tras tramwajowych.
0: No dlatego my sobie znaleźliśmy taki erzac i wam powiemy o tym, że po prostu drugi weekend ze zmienionym planem w okolicach Łaciny, tam na północnej części Ratajów.
1: Tak jest, no bo to ze względu na pracę w tunelu na Franowie, tam na weekendy zamykany jest łuk, który prowadzi między osiedlem Lecha a osiedlem Czecha, no to tam rzeczywiście tramwaje nie przejadą, podobnie jak to było w ubiegły weekend. Będzie taka linia wahadłowa od Kurniskiej do osiedla Tysiąclecia. Natomiast jeśli mieszkacie albo wzdłuż ulicy Zamenhofa, albo gdzieś między Ronem Starołęka a Unii Lubelskiej, to tam nastąpi cudowne rozmnożenie tramwajów, bo linie w większości tam zostaną przekierowane. Szczegóły sobie znajdziecie na stronie ZTM-u, no ale tak, to będzie trwało przez 2 dni, przy czym w sobotę autobus za tramwaj będzie jeździł inaczej i w niedzielę też
0: wiedziałem,
1: inaczej.
0: Wiedziałem, że o tym wspomnisz, to jest mój ulubiony chyba wątek a propos zmian w komunikacji, takie mam wrażenie, wiesz?
1: Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

0: ten dzień. Nie dojedziecie może na Franowo, to jeśli chodzi o wschodnią część miasta, ale za to możecie też nie panikować, jeśli jutro na Grunwaldzie zobaczycie bardzo dużą kolumnę wozów strażackich.
1: Tak, ta kolumna, ona pojedzie na 9 ogólnopolski zlot czerwonych samochodów, to jest na NTP. Ta trasa rozpocznie się o 10.15 jutro i ta kolumna wyjedzie tak naprawdę z terenu Stadionu Miejskiego.
0: Tak jest. Pojedzie później ulicą Grunwaldzką przez Rondo Nowaka Jeziorańskiego do, no dalej ulicą Grunwaldzką także, a następnie wjedzie na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich właśnie na ten rzeczony zlot. A czerwone samochody, no to wiadomo, chodzi o wozy strażackie. To nie chodzi o już takie czerwone, szybkie, tylko...
1: Nie żadne Ferrari.
0: Nie, tym razem. Tu nie
1: to
0: będzie...
1: wozy strażackie.
0: Nie, tak jest. Taki zlot zresztą co roku się odbywa. Też będzie można na sam zlot zajrzeć, także to nie jest nic strasznego, a wręcz przeciwnie, atrakcja na weekend.
1: Ale no, podkreślamy raz jeszcze, jak zobaczycie te kolumnę, to nie jest parada strażaków, to nie jest żaden pożar, tylko po prostu zmierzałem na imprezę.
0: Wszelkie pożary na Bułgarskiej mamy nadzieję, że są już ugaszone.

0: Teraz będziemy zapowiadać naszą mini audycję. To będzie mikrokawalerka.
1: Tak jest, mikrokawalerka i dzisiaj dosłownie będzie o wymiarach mikro, a to ze względu na wymiary parceli, o którą chodzi i o budynek, o który chodzi w ogóle w tej audycji, o której będzie Max za chwilę wam opowiadał. No właśnie, bo jakby to ładnie ująć, nie zawsze jest miejsce na taki tradycyjny plac budowy, żeby się rozłożyć.
0: Tak, no i wtedy trzeba kombinować, na przykład z takim żurawiem budowlanym.
1: No właśnie, i jak to wykombinowano, no to za chwilę się dowiecie.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś zabiorę was w podróż przez 3 miasta. Poznań, Kraków i Warszawę. Będzie o budowaniu z żurawiem w środku salonu, o moście, na który czekaliśmy aż 18 lat i o stolicy, która odważnie mówi kierowcom, to już nie jest miejsce dla was. Zaczynamy. Na początku przenosimy się na Jeżyce, a dokładnie na ulicę Poznańską. To właśnie tam wyrosła nowa, intrygująca plomba mieszkaniowa. Na Roosevelta w miejscu zawalonej kamienicy powstał parking, a tu jest dokładnie na odwrót. Architekci z pracowni Litoborski plus partnerzy nazwali projekt nowoczesną kamienicą, ale budynek o nazwie Wąskie Grono kryje w sobie o wiele więcej. Inwestycja powstała na działce tak ciasnej, że nie ma tam miejsca na tradycyjny plac budowy. Jak w takiej sytuacji postawić spory budynek? Wykonawca znalazł sposób. Żuraw wieżowy stanął wewnątrz obrysu wznoszonego gmachu. Stropy budowano wokół niego, a materiały dowożono systemem Just in Time, prosto z ciężarówek. Efekt tej inżynieryjnej ekwilibrystyki to jednak nie tylko budynek o nietypowej różowej elewacji z wykuszami. To przede wszystkim ukłon w stronę ekologii. Pod ziemią kryje się dwupoziomowy garaż, do którego zjeżdża się windą dla samochodów, a na froncie dumnie pnie się zielona ściana o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Co ciekawe, architekci pomyśleli też o braciach mniejszych. W elewacji zaprojektowano specjalne otwory pełniące funkcję budek dla jeżyków. Wąskie grono udowadnia, że w ścisłym centrum pod okiem konserwatora zabytków da się stworzyć funkcjonalną, nowoczesną i wrażliwą na środowisko przestrzeń. Z Poznania ruszamy na południe nad Zakole Wisły. W Krakowie ważą się właśnie losy inwestycji, która rozpala emocje mieszkańców od 2006 roku. Tak, dobrze słyszycie, aż 18 lat czekania na finał koncepcji kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów. Zaprojektowana przez biuro Lewicki Łatak przeprawa to słynna już krakowska sinusoida. Pomysł był genialny. Architekci rozdzielili ruch na różne prędkości. Zewnętrzne, proste ścieżki są dla tych, którzy pędzą do pracy na rowerze lub po prostu spieszą się na drugi brzeg. Środkowa zaś, falująca i wznosząca się na 16 metrów ponad lustro wody, to promenada widokowa dla spacerowiczów. Ale 18 lat w architekturze to cała epoka. Zmieniły się przepisy i normy bezpieczeństwa. W efekcie lekka wstążka musiała przejść zmiany projektowe. Stała się masywna i toporna. Interweniowało także UNESCO, martwiąc się o krajobraz wokół Wawelu, czego konsekwencją jest obniżenie kładki, co również ingerowało w oryginalny projekt. Koszt? Ostatecznie zbliżył się do 130 milionów złotych. Kładka niedawno przeszła nocne próby obciążeniowe i choć termin oddania delikatnie przesunął się na wrzesień, już wkrótce krakowianie sprawdzą na własnych nogach, czy nowa ikona miasta była warta tak długiego czekania. Z nadwiślańskich bulwarów przenosimy się pod Pałac Kultury i Nauki. W Warszawie właśnie dokonuje się prawdziwa rewolucja w myśleniu o przestrzeni publicznej. Projekt pod hasłem Nowe Centrum Warszawy to nie są tylko kosmetyczne poprawki. To ideologiczny zwrot o 180 stopni. Złota, jeszcze do niedawna będąca po prostu gigantycznym parkingiem i zjazdem do tunelu, całkowicie zmieniła swoje oblicze. Tunel pamiętający lata 70. został zasypany, a właściwie nie tyle co zasypany, a sprytnie wykorzystany. W jego podziemiach powstał potężny zbiornik retencyjny, który zbiera deszczówkę do podlewania nowych nasadzeń. A jest co podlewać. Posadzono tam kilkadziesiąt pięknych, dużych wiązów. Zamiast betonu i spalin, alejki, ławki, zieleń i fontanna zlokalizowana dokładnie w miejscu dawnego zjazdu. Samochody? Wjadą tu tylko mieszkańcy i dostawcy przepuszczeni przez automatyczne słupki po szczytaniu tablic rejestracyjnych. Cała reszta priorytetu trafia w ręce i nogi pieszych oraz rowerzystów. Marszałkowska zyskała kolejne, trzecie już na tym odcinku, przejście naziemne, które nareszcie zszywa rozerwane dotąd przez arterię miasto. To niezwykle czytelny sygnał ze strony władz Warszawy. Centrum miasta przestaje być autostradą tranzytową. Od teraz ma to być miejsce do życia, spacerów i spędzania czasu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Autopromocja. Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
6: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 19 minut do godziny 18, zatem mniej więcej tyle czasu jeszcze macie, żeby się do nas odezwać w sprawie konkursu.
1: Tak jest, zgadza się. Mamy dla was wejściówkę na Silent na Wolności. To jutro o godzinie 22 na Placu Wolności, jak sama nazwa wydarzenia wskazuje.
0: Tak jest. Ja dodam tylko, że wejściówka jest podwójna, a żeby ją zdobyć, trzeba do nas napisać pod numer 7148. Trzeba oczywiście napisać SMS-a, żeby nie było wątpliwości. Mhm,
1: a w tym SMS-ie musi być afera, wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie jest, co sprawia, że czujecie się wolni?
0: Tak jest, no bo wolni, Plac Wolności, czujecie, nie?
1: Tak, czujecie. Każdy to widzi.
0: Tak? Tak. Myślę, że słyszę.
1: Tak, słyszy, no dobra.
0: No, no właśnie.
1: Ale tam też jest napis wolność na placu, tam do góry nad tym budynkiem, nie? Kiedyś chyba było.
0: No jak tam pojedziecie, to tak, rzeczywiście, ale u nas w radiu takiego napisu nie ma. Na pewno jest koszt SMS-a u nas w radiu, złotówka i 23 grosze. Czekamy.

0: Może w tramwajach nic nowego się nie dzieje w najbliższych dniach, ale będzie się działo, jeśli chodzi o remonty na drogach.
1: No właśnie, jakiś remont musieliśmy wam znaleźć, no bo nie może być tak, że w Poznaniu nie ma żadnego nowego remontu, to znaleźliśmy nawet dwa, z czego jeden ruszali...

0: Po weekendzie? No, w poniedziałek się zacznie ten remont ulicy Ostrowskiej, który miał pierwotnie się zacząć w lipcu, ale wskutek protestów remont przełożono na sierpień.
1: No właśnie, bo on się miał pokryć z remontem na Krzesinach, na Węźle dla Poznań
0: Krzesiny. Tak, i w ogóle byłoby ciekawie.
1: No właśnie, bo gdyby zamknąć jeszcze objazd od remontu, no to wtedy już w ogóle... No,
0: to nie wiem, co by kierowcy zrobili, powiem szczerze.
1: Skoczyliby chyba, jakoś, nie?
0: No chyba musieliby skakać chyba, no.
1: Słuchaj, skok o tyczce umożliwia skakanie dalej niż skok w dal, więc musiałbyś taką tyczkę do samochodu zamontować i wtedy byś przeleciał od autostrady.
0: No może, albo jak lowridery podskakujące ten podwozia.
1: No, też tak można. W każdym razie nie trzeba będzie tak robić, bo ruch będzie utrzymany. Tylko że ruch wahadłowy na tym wiadukcie to ma potrwać do końca sierpnia, z tego co widzę.
0: No, to trochę tam trochę te utrudnienia potrwają w takim razie.
1: Mam nadzieję, że coś na Krzesinach zaczną robić, żeby nie było tak łatwo przejechać.
2: Buduję z paru kart dla mnie mały strych, nakreślę na tablicy

0: Teraz zaglądamy do Swarzędza, już nie na drogę bezpośrednio, a na stację benzynową, bo tam...
1: Bombowo tam.
0: No właśnie, było bombowo na jednej... Właśnie tak mniej więcej.
1: No, mogło tak być.
0: Mogło tak być, na szczęście tak nie było na jednej ze stacji benzynowych w Swarzędzu. Co się wydarzyło? Do tego zdarzenia doszło w połowie lipca. Pewien mężczyzna zgłosił służbom, zadzwonił na policję, że w jego samochodzie, jak chciał zatankować, to odkrył, że przy wlewie paliwa jest zamontowane jakieś dziwne urządzenie z kabelkami. No to czym może być urządzenie z kabelkami?
1: No bombą, no i...

0: Zadzwonił na służby, no i służby oczywiście to zgłoszenie potraktowały poważnie. Specjaliści zbadali to auto i rzeczywiście wyszło, że jest takie urządzenie. To była domowa robota, to był tam zdalny zapalnik i niewielka ilość materiału pirotechnicznego, ale oczywiście, że to na wlewie baku, no to mogło być poważnie.
1: Tak jest, no to jak bomba, to trzeba znaleźć, kto tę bombę zamontował. No i służby to sprawdziły, popytały, przejrzały monitoring, spytały świadków, no i zatrzymały, uwaga, uwaga, uwaga, właściciela samochodu, który, jak się okazało, tę bombę zamontował sobie sam w swoim samochodzie, po czym zgłosił na policję, że ma bombę, że ktoś mu założył bombę w samochodzie. Po co?
0: Chyba, nie wiem, może dla żartu, no to trzeba pytać chyba samego zainteresowanego w sumie po co.
1: Ja myślę, że teraz go wszyscy dokładnie wypytają, czy to w sądzie, czy najpierw w prokuraturze.
0: No, bo tam poważnie.
1: Tak jest, bo 10 lat więzienia temu panu grozi. Oczywiście zarzut bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu, no to jest rzecz oczywista, no ale jeszcze mu dołożono składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. No właśnie nie wiem, czy fałszywych dowodów, ta bomba była przecież prawdziwa.
0: No tak, ale no to zależy, jak już prokuratura zinterpretuje, ale co ważne, odmówił składania wyjaśnień.
1: Tak jest, nie róbcie tego w domu, a już tym bardziej nie róbcie tego w swoim samochodzie. Yeah.

0: 17.55 na naszych zegarach, a to oznacza, że no, naszą hurtownię powoli musimy zamykać.
1: Tak jest. Ostatnia hurtownia w tym tygodniu zamknięta. Powoli zamykamy też nasz konkurs. Jeszcze na takie dosłownie 3 minutki macie, żeby napisać do nas w sprawie Silent na wolności, zanim bramka SMS-owa też się zamknie. Także my konkurs poza anteną będziemy rozwiązywać. To jeśli chodzi o tematy muzyczne. Wiem, że w następnej audycji też będzie konkurs, ale już typowo sportowo, no bo i audycja będzie sportowa. Sporting Club Afera będzie oczywiście na przykład o wczorajszym meczu Lecha Poznań. Nie oglądałeś, byłeś?
0: Byłem, no i w sumie trudno cokolwiek powiedzieć na temat tego meczu. Najważniejsze jest zwycięstwo i tyle w sumie.
1: Zawsze groźny mistrz Wysp Owczych okazał się groźny.
0: Tak jest, zawsze. No tak, parafrazując słowa Michniewicza, zawsze groźny mistrz Wysp Owczych też jest groźny.
1: No właśnie, a o szczegółach oczywiście już za chwilę Mikołaj Wilc będzie wam o tym opowiadał. No a póki co my się już żegnamy. Maurycy Mytek był przez ostatnie 2 godziny przy konsolecie realistarskiej, a przy mikrofonach mówili do was
0: Marcel Kujawa
1: i Michał Rogoziński. Miłego weekendu. Na razie.
0: Hej, cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatni taki koncert Lechii Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechii Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
3: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
7: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Sporting Club Afera, godzina 18:01, więc czas rozpocząć tą godzinę sportu w eterze. No standardowo porozmawiamy dzisiaj o Lechu Poznań i o Warcie, więc kręgi piłkarskie jak zwykle muszą mieć swoją pożywkę. Ponadto Magdalinet oraz turniej Bocci, który dzieje się tutaj w Poznaniu. Znamy też kadrę kajakarskiej reprezentacji Polski, które na mistrzostwa, które odbędą się tutaj w Poznaniu, jak i temat Toru Poznań podejmiemy, no ale o tym wszystkim po kolei. Audycję realizuje Maurycy Mytych, poprowadził Mikołaj Dilc. Tymczasem jeszcze troszkę muzyki.

0: Było blisko, ale na szczęście w formie jest pewien Iworyjczyk. Lech Poznań w czwartkowy wieczór po golu w końcówce pokonał u siebie tylko 1-0 Kick Laxwik w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz długo bił w mur, ale dzięki właśnie temu Iworyjczykowi, czyli już nazywając go po imieniu i nazwisku, Janikowi Aniero, w końcu przebił fortyfikację bramki zespołu z Wysp Owczych. No i to spotkanie trudno podsumować w pozytywny sposób, bo ta wygrana właśnie po golu w końcówce, po akurat też błędzie bramkarza, ponieważ trzeba przyznać, że kolej już długo czekał na taką szansę, żeby w końcu gdzieś tam ugryźć Farerów, i znalazł ją w 80. minucie, kiedy Mikael Iszak wypuścił prostopadłym podaniem Aniero za linię obrony, ustawioną bardzo wysoką, bo właściwie na połowie kolejorza. Dzięki temu właśnie Aniero, chyba ustawiony troszkę za defensorami, czyli gdyby już ta akcja trwała na połowie rywala kolejorza, to byłby spalony, natomiast jako że jeszcze miał przed sobą linię środkową boiska, to tego spalonego nie było. Dodał gazu, tak ładnie jeszcze panując nad tą piłką podskakującą, może mógł ją sobie lepiej przyjąć, natomiast wyglądało to całkiem efektownie, całkiem brazylijsko, jak sobie tą piłkę podbijał Aniero, wpadł w pole karne, tam pomógł mu bramkarz, który się potknął tuż przed nim, chcąc wyjść do niego, i z tego skorzystał Iworyjczyk. A poza tym, dużo niewykorzystanych szans już na początku meczu, tam pamiętam taki strzał Alahiara Sojad Manesha po ładnym dośrodkowaniu Joela Pereiry, ale tam akurat wykazał się refleksem Mark Jensen, czyli owy bramkarz zespołu gości. Poza tym jeszcze szansa Antoniego Kozubala, taka sytuacyjna, też z bliska, i strzał z dystansu Patryka Wolemarka, i jeszcze jedna szansa taka przypadkowa po centrze, właśnie Sayad Manesha. On próbował centrować, ale po rykoszecie piłka tak zrykoszetowała, że wpadła na poprzeczkę. Natomiast poza tym trudno coś pozytywnego powiedzieć o kolejorzu, który grał wolno, przewidywalnie, sporo przez środek, potem troszkę jednak szukał zagrań z bocznych sektorów, natomiast wciąż niewiele z tego wychodziło. Natomiast udało się wygrać, i Michał Gurgul, lewy obrońca Lecha Poznań, podsumował to spotkanie takim zdaniem: wypracowaliśmy małą zaliczkę.
1: Przy tak niskiej obronie nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą, w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka podań w meczu. Byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że jak na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki, i ta przewaga przed drugim meczem powinna być trochę większa.
0: No właśnie, zespół Kij Klaksvik, on trochę, grał taki antyfutbol, ale niczego innego się nie spodziewaliśmy po zespole z Wysp Owczych. To jest jednak jego atut, ta umiejętność usypiania rywala w niskiej obronie, takie czekanie na swoją okazję, i te też się pojawiły, ale dopiero w końcówce. Jeszcze na początku meczu była taka akcja, w której jeden z zawodników oddał strzał po stałym fragmencie gry, piłka została wybita poza pole karne kolejorza, i tam czekał ten zawodnik zespołu Farerów. Natomiast poza tym naprawdę mało działo się pod bramką Mateusza Lisa. Dopiero po tym trafieniu Aniero troszkę Farerzy ruszyli do ataku. Wtedy trafił Arni Frederiksberg w poprzeczkę i to była chyba najgroźniejsza sytuacja. Poza tym też efektowna, bo to był strzał z rzutu rożnego, więc można się zastanawiać, czy to był strzał, czy raczej taki centrostrzał, mówiąc po ekstraklasowemu, natomiast było to groźne. I wtedy troszkę mogły pobić bardziej serca kibiców kolejorza, bo Farerzy faktycznie troszkę przycisnęli, ale szybko Lech odrzucił ten napór, ta różnica jakości przede wszystkim się uwidaczniała. Natomiast Michał Gurgul wyciągnął jeszcze kilka wniosków po tym spotkaniu.
1: może jeszcze więcej grać w centrum, szukać takiej małej gry, która gdzieś powyciąga zawodników, więcej trochę ruchów za linię obrony. Te rzeczy powinny nam dać dodatkowe sytuacje i później gole, a my jako obrońcy powinniśmy się skupić na zabezpieczeniu tych kontrataków, żeby nie dawać im oddechu.
0: Tak jak wspomniałem, Lech grał wolno, przewidywalnie, no tak troszkę jakby grał w szachy i długo zastanawiał się nad kolejnymi ruchami, no i często przez środek, i to był problem, o którym wspomniał trener Nielsa Frederiksena, trener Niels Frederiksen, czyli szkoleniowiec Lecha Poznań, zauważył on, że jego zespół powinien bardziej rozciągać formację rywali.
2: Brakowało nam pojedynków jeden na jednego i odchodzących od bramki do granic pod linii końcowej. Zawsze, gdy piłka znajdowała się w bocznej strefie, przenosiliśmy ją do środka i centrowaliśmy na dalszy słupek. Takie zagrania łatwiej bronić.
0: Chodzi o takie dochodzące do bramki piłki, no i właśnie faktycznie one są troszkę łatwiejsze do obrony, tak optycznie, no bo jednak gdy ta piłka leci w stronę zawodnika, jest odchodząca, no to on może z impetem ją skierować w drugą stronę, tak jakby no troszkę taka tak na siłę, że tak to określę. Natomiast no brakowało takich dośrodkowań. No poza tym na pozycji numer 10, przynajmniej przez pierwszą połowę, bo potem doszło do roszady, grał Pablo Rodriguez. No i no niewielu zawodników w Kolejorza grało tak jakoś szczególnie z tej ofensywy. Myślę, że najbardziej obiecujący występ zaliczył Patryk Wollemark. Spotkałem się też z opinią mojego kolegi, który stwierdził, że Luis Palma dał niezłą zmianę po przerwie. Natomiast no właśnie na tej dziesiątce był Pablo Rodriguez i on jednak, tak jak ma w zwyczaju, był chaotyczny. Zmarnował po przerwie zresztą bardzo dobrą okazję sam na sam. No i w tej pierwszej połowie jeszcze grał jako dziesiątka. Potem już został cofnięty po zmianie Radosława Murawskiego. No i właśnie pojawiły się obiekcje co do ustawiania Rodriguez'a na tej dziesiątce, bo wiemy, że w poprzednim sezonie, w rundzie wiosennej, Hiszpana, trener Frederiksen przeniósł niżej, właśnie na pozycję numer 8. Też w pomocy, ale jednak zawodnika, który ma też więcej obowiązków w defensywie. No, ale niektórzy uważają, że jednak cofnięcie go znowu na dziesiątkę jest bezsensowne, ale trener Frederiksen twierdzi, że Pablo dobrze spisuje się na tej pozycji.
2: Muszę brać pod uwagę alternatywne opcje. W tej chwili Patryk lepiej gra na prawej stronie, ale Jar i Luis zaś są zawodnikami swobodniej czującymi się na lewej flance. Staram się ustawiać piłkarzy tam, gdzie są najlepsi. Pablo zagrał wiele dobrych meczów na dziesiątce. Jego gorsze gra na tej pozycji wynika z ogólnie jego niższej formy.
0: Pablo is not at his highest at the moment. No z tą nieszczęsną dziesiątką jest trochę nieszczęście, że tak to określę, bo wypadł Filip Jagiełło, który bardzo dobrze się na tej pozycji odnajdywał. No właśnie, no Luis Palma grał na dziesiątce, ale faktycznie lepiej czuje się po lewej stronie. Tak samo pozostali piłkarze. No i co zrobić w tej sytuacji? No trzeba czekać, aż wróci Filip Jagiełło. Pewnie Frederiksen będzie troszkę szył z tych zawodników skrzydłowych, których ma, którzy są jednak wszechstronni, no i warto z tego korzystać. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że dokonana została taka nie bezpośrednio, ale wymiana w środkowej strefie, ponieważ Gisli Thordarson, wszystko skłania się ku temu, a właściwie Lech już to ogłosił, że odejdzie Islandczyk na wypożyczenie do drugiej Bundesligi, a dokładnie do FC Sankt Pauli, zespołu, który spadł, jest teraz spadkowiczem z Bundesligi, tej ekstraklasy niemieckiej. No i tam będzie próbował się odnaleźć, odbudować formę, no bo no trzeba sobie przyznać, że Islandczyk nie popisywał się jakoś szczególnie w ostatnich miesiącach. Miał przebłyski, ale było z tego zdecydowanie zbyt mało. Natomiast w stronę do Kolejorza ma przyjść Gustav Berggren. O tym informowały już media pokroju Weszło czy Meczyków. Z jednej strony właśnie Szymon Janczyk z Weszło, Tomasz Wodarczyk z Meczyków z drugiej strony. No i wszystko wskazuje na to, że Szwed, znany z występów w Rakowie Częstochowa, dołączy do Kolejorza i wzmocni środek pola, i to będzie bardzo, bardzo ważne właśnie wzmocnienie, no bo jednak to zawodnik, który wyróżniał się w Ekstraklasie. No ale może na tyle o tym koniec. podsumujmy sobie jeszcze to, czy to jednobramkowe zwycięstwo daje komfortowe warunki na rewanż. O tym Joel Pereira, czyli prawy obrońca kolejorza.
2: Sirka na sztucznej nawierzchni to coś innego. Wygrane 1-0 nie wystarczy. Pamiętamy, co się stało tydzień temu. Musimy być gotowi na rewanż.
0: Mimo to, to zwycięstwo daje pewien komfort przed rewanżem na trudnym terenie, no bo na Wyspach Owczych kolejorz będzie musiał grać na tej wspomnianej sztucznej murawie. No i to nie będzie najłatwiejsze, bo zresztą też Klaksvik bardzo lubi tam grać u siebie, tam osiągał bardzo dobre wyniki w europejskich pucharach. Natomiast no, ten mecz odbędzie się w przyszły czwartek, ale między tym, przed tym meczem jeszcze odbędzie się spotkanie z Piastem Gliwice. Dokładnie w niedzielę o 17.30 przy Bułgarskiej. Jeszcze wczoraj sztab miał się zastanowić, czy to spotkanie nie zostanie jednak przełożone, natomiast ostatecznie stwierdzono, że zagra mecz z Piastem się odbędzie. Także tak o tym opowiemy sobie już w poniedziałek. Oczywiście o tym meczu z Piastem. Tymczasem troszkę muzyki.

No właśnie, powiedzieliśmy sobie o Lechu, powiemy zaraz o Warcie, natomiast ja przeoczyłem jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ od początku audycji trwa konkurs, o którym nie powiedziałem, powinienem był powiedzieć i za to bardzo przepraszam. Natomiast nadrobię moją powinność i ogłaszam wszem i wobec, że właśnie trwa konkurs. Na jaka jest nagroda? Nagroda to podwójna wejściówka, jedna, na mecz PSG Poznań z Wilkami Krosno. To spotkanie już za dwa dni, w niedzielę, o godzinie 13 na Golęcinie. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać SMS numerem na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie brzmi, gdyby Ryan Douglas, albo nie, Bartosz Smektka, chociaż dobra, może Ryan Douglas, który jest najbardziej wybitny. Gdyby Ryan Douglas był piosenką, no to jaką by był tą, jaką byłby piosenką? No i oczywiście proszę uzasadnienie tej odpowiedzi. Koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 złote, złotówka 23 grosze oczywiście. No więc czekamy na odpowiedzi. Natomiast teraz możemy w takim razie przejść do Warty Poznań, która też rozegrała w tym tygodniu mecz. Było to spotkanie rundy wstępnej Pucharu Polski i ono akurat zakończyło się wynikiem również 1-0, ale tym razem to nie zespół z Poznania mógł cieszyć się tym wynikiem, a Resowia Rzeszów, która mierzyła się z Zielonymi. No i tym samym dostała się do Pucharu Polski. No a przecież jeszcze dwa miesiące ponad temu Warta z Resowią mierzyła się w meczu, właściwie ostatnim, takim decydującym o awansie do drugiej ligi, no właśnie w rozgrywkach drugiej ligi. No i wtedy padł remis 2-2. Wtedy Warta spisywała się dosyć cienko, słabo. Była taka jakaś, no troszkę chyba już zmęczona sezonem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Miała kłopoty ze stwarzaniem sytuacji i nie mogła wypracować przewagi w polu, raczej to miała Resowia, a teraz totalnie odmieniły się te role. No i w Środzie Wielkopolskiej, bo tam odbywał się mecz, ponieważ jeszcze Warta nie gra na swoim obiekcie w ogródku przez trwające wciąż prace modernizacyjne. No i tam, na stadionie w Środzie Wielkopolski, inicjatywa należała długimi fragmentami do drużyny z Poznania. Nie brakowało sytuacji, ale brakowało skuteczności. Resowia za to kąsała zielonych kontratakami i w końcu w 28 minucie po takim jednym z kontrataków objęła prowadzenie. Jan Silny strzelił tą bramkę, to była taka ładna, techniczna próba, przymierzył sprzed pola karnego, no i Leo Przybylak nie miał większych szans na interwencję. Natomiast w odpowiedzi warciarze ruszyli do ataku, zdominowali rywala, zagrozili mu, no ale znów brakowało tej skuteczności. W słupek z dystansu trafił Aleksander Wołczek, piłka spadła wtedy jeszcze pod nogi Michała Smoczyńskiego, ale ten nie zdołał futbolówki opanować, no i chybił z kilku metrów. Również drugi napastnik, Mateusz Stanek, miał doskonałą okazję, ale uderzył tuż nad poprzeczką. To już było po przerwie. W przerwie troszkę grę rozruszał Jakub Apolinarski na prawym skrzydle, natomiast no znów z tego nie potrafili koledzy skorzystać. No i w doliczonym czasie jeszcze w poprzeczkę strzelił, trafił Sebastian Teblecki. Apolinarski strzelał główką, ale tutaj znowu popisał się bramkarz Resowi. No i brakowało tej bramki, więc tym samym Warta odpadła z Pucharu Polski i teraz czeka ją spotkanie w Niecieczy z Termaliką, Brookbet Termaliką Nieciecza. To spotkanie odbędzie się również w niedzielę, tylko ono rozpocznie się, jeżeli się nie mylę, o 17:15, bo tak troszkę wcześniej niż Lecha Poznań, no ten kwadrans, dokładnie o 17:15. I wspomniemy jeszcze o takim jeszcze ważnej informacji w kontekście obiektu przy drodze Dębińskiej, no bo właśnie na ogródku jeszcze
długo nie uświadczymy Warty Poznań. Na 21 sierpnia planowano powrót Zielonych do ogródka, natomiast no, wtedy miał odbyć się mecz z Chrobrym Głogów, ale ostatecznie na prośbę zespołu z Poznania Chrobry zgodził się przełożyć, zmienić miejsce rozgrywania tego meczu właśnie na Głogów. No i przez to do Poznania wrócimy troszkę później, że tak to określę, z możliwością oglądania poczynań podopiecznych Macieja Tokarczyka. To wszystko przez takie kwestie dokumentów, no bo zespół musi jeszcze, klub musi jeszcze zwrócić się do PZPN-u, odbiór o wydanie zgody na użytkowanie obiektu, no i dlatego to musi być jednak troszkę większe wyprzedzenie czasowe. No i tak sytuacja wygląda. Opowiemy jeszcze teraz troszkę o tenisie, o Magdzie Linet, która pożegnała się też już z turniejem, tylko no nie Pucharem Polski, a WTA 1000 w Toronto. Ona przegrała z niezwykle młodziutką, no może nie niezwykle, ale młodziutką, 19-letnią Iwą Jowić, 3-6 i 5-7. No i przez to w Toronto pozostała tylko jedna polska tenisistka, Iga Świątek, natomiast poznianka rozpoczęła zmagania w Toronto od zwycięstwa nad Karol Zao w pierwszej rundzie, w drugiej czekała na nią Jowić. No i tutaj nie było raczej, jakby to powiedzieć, złudzeń, kto jest lepszy, no bo w pierwszym secie Linet straciła własne podanie, przegrała 3 gemy z rzędu, Jowić właściwie kontrolowała wydarzenia na korcie. Po przerwie, w drugiej odsłonie, Linet zagrała trochę lepiej, objęła prowadzenie 3-0, no ale znowu Jowić wróciła do gry, miała serię wygranych gemów, doprowadziła do wyrównania, a następnie odwróciła ten wynik, no i no, przy wyniku całkiem stykowym, no bo 7-5, ale zwyciężyła Pozniankę. Mecz trwał godzinę 37 minut, no i statystyki właściwie też przemawiały za Amerykanką. No a to było w ogóle czwarte starcie między tymi zawodniczkami i właściwie czwarta porażka już na konto Linet, więc zdecydowanie lepsza jest Jowić. No i cóż, koniec występów Linet w Toronto, natomiast Iga Świątek awansowała do kolejnej fazy po zwycięstwie 6-2 i 6-1 ze Szwajcarką Wiktorią Golubić, no a jutro zagra z Martą Kostiuk. I mając omówiony tenis, myślę, że możemy troszkę odpocząć od sportowych informacji.

Przejdziemy teraz do całkiem niszowego sportu, jakim jest boccia. No bo w Poznaniu trwa World Boccia Challenger, który odbywa się w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Są to międzynarodowe zawody w paraolimpijskiej dyscyplinie, paralimpijskiej dyscyplinie sportu, którą jest boccia, którą już po raz trzeci z rzędu wymieniam tę nazwę tego sportu. Natomiast to, co jest istotne, to to, że medale i punkty, które tutaj, o które się tutaj walczy, są wliczane, to wszystko liczy się w rankingu olimpijskim, no więc ma to duże znaczenie w walce o miejsca na olimpiadzie w Los Angeles. Turniej zresztą odbywa się w Poznaniu już po raz szósty w historii, także Poznań jest, można powiedzieć, no może nie stolicą, ale bardzo lubi boccię. No i na ten moment rywalizują jedynki, duety przystąpią do walki o medale dopiero w weekend, no w sumie zaraz, bo już zaraz weekend. Natomiast omówimy troszkę te wyniki. Zaczniemy od zmagań kobiet. BC1, której rywalizuje Kinga Koza. Dla niej start nie był udany, no bo przegrała z Nicolą Taylor, ale w drugim z swoich spotkań wygrała aż 9-1 z Rebeką Huswetową. No i w półfinale zmierzyła się z Anną Wackową, z zawodniczką, która reprezentuje Czechy. No i z nią wygrała w tym półfinale 5-2, no i zameldowała się w finale. Tam zmierzy się znowu z Nicolą Taylor, więc będzie miała szansę na rewanż. Warto dodać, że ta zawodniczka to poznianka, a przynajmniej zawodniczka, która gra w SSR Start Poznań, więc no właśnie taki poznański akcent. Poza tym, tak, przechodząc dalej do PC2, tam dwie reprezentantki Polski, Marika Furtak i Wiktoria Hertz. W drugiej rundzie kadrowe koleżanki zagrały ze sobą, tam wygrała Furtak aż 11-0. W trzeciej też pokonała swoją rywalkę, w efekcie po tych trzech rundach, a dwóch spotkaniach zajmowała pierwsze miejsce w grupie, natomiast rywalizacja nadal trwa i właściwie po czwartej rundzie utrzymała swoje miejsce jako liderka swojej grupy, no jednej właściwie tylko grupy, bo wygrała z Tiną Pinkston. Jeśli chodzi o Wiktorię Hertz, no to ona bez żadnego zwycięstwa jest dopiero ostatnia, więc no tylko niestety ostatnia. No ale przed zawodniczkami jeszcze jedna piąta runda. I przejdźmy teraz w takim razie do BC3. Tam Edyta Owczarz oraz Małgorzata Perlińska rywalizują. Obydwie zajmowały w pewnym momencie drugie miejsca w swojej grupie z bilansem 1-1. Natomiast no właśnie, ostatecznie zdołały wyjść z grupy. No i sytuacja wyglądała tak, że Małgorzata Perlińska odpadła już w ćwierćfinale po potyczce z Mikolą Fawini, tam porażka 10-0. A jeśli chodzi o Owczarz, no to ona pokonała Christine Fink 5-2 i potem w półfinale zmierzyła się ze Steffi Prosegger i tam również zwycięstwo 6-5, więc w finale zmierzy się z Vivi Virtanen. Także drugi finał dla polskiej reprezentacji w bocci, to brzmi naprawdę obiecująco i bardzo, bardzo przyjaźnie. Natomiast dalej przejdziemy teraz do rywalizacji mężczyzn i tam zaczniemy od BC3. Tam też dwóch reprezentantów. Bardzo dobrze radzi sobie Jarosław Plewa, ma na koncie komplet zwycięstw, no i zdołał dzięki temu awansować do dalszej fazy. Natomiast Damian Iskrzycki miał pecha, no bo dwa spotkania przegrał zaledwie jednym punktem, no i przez to w swojej grupie był trzeci. Natomiast Plewa drugi. No i w fazie pucharowej tylko Plewę ujrzeliśmy, no właśnie w tej rundzie, w półfinale, no i tam niestety już porażka sypawała Różiciem 1-3. Natomiast zaskoczył Plewa i półfinał to całkiem dobry wynik. No i ostatnia z kategorii BC4, tam Jakub Wójcik jako jedyny nasz reprezentant, który spisuje się naprawdę dobrze, 3 zwycięstwa. No i dzięki temu awansował dalej.
Natomiast rywalizował jeszcze Dominik Walczyk i tam niestety troszkę gorzej. Miał też troszkę pecha nasz reprezentant, no bo wygrał dwa razy, ale tak jak Gershon Chaimow i Nikolaos Tumanopoulos, no ale przez bilans gorszy od tych dwóch zawodników odpadł. No i w półfinale Jakub Wójcik zagrał ze wspomnianym Chaimowem i tam porażka 1-6, przez co kolejny zawodnik skończył swoje grę na półfinale. Natomiast sporo szans takich medalowych było, no bo sporo zawodników, zawodniczek awansowało do fazy pucharowej, że tak to określę. No, no zawodników nie jest dużo, no ale nie trudno tego określić jednak fazą pucharową, nawet jeśli mamy tylko półfinały i finał. No i to bardzo cieszy. No i to tyle z bocci. Tak jak na początku jeszcze wspomniałem, może przypomnę, że w weekend odbywają się zmagania w duetach, także jeżeli ktoś ma czas, chęci, no to warto zajść na Politechnikę Poznańską, poobserwować na ten niecodzienny sport, bo jest to bardzo ciekawa dyscyplina. No, a jeśli nie ma czasu, no to oczywiście będziemy o tym wszystkim informowali w poniedziałek. Tymczasem troszkę muzyki.

0: Tak, no to może nim przejdziemy do dalszych sportowych tematów, to ja jeszcze przejdę do konkursu, który warto przypomnieć, że trwa i trwa do końca audycji. Jest to konkurs, który można wygrać wejściówkę podwójną na mecz PSŻ-tu Poznań z Wilkami Krosno. To spotkanie już w niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie. I co należy zrobić, aby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie brzmi, jaką piosenką byłby Ryan Douglas? No a koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Także czekamy na wasze odpowiedzi. A tymczasem zajmiemy się kwestią Toru Poznań, a właściwie takim zatorem w tym temacie, ponieważ prace nad ustawą dotyczącą owego toru zostały wstrzymane. Ta decyzja spotkała się z krytyką polityków Stronnictwa Ludowego, którzy przekonują, że proponowane przepisy miały chronić nie tylko poznański obiekt, ale również inne miejsca organizujące wydarzenia sportowe i motoryzacyjne. No i dlaczego ta kwestia toru Poznań jest tak ważna? O tym Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. No, po prostu chodzi o to, że takie miejsca są ważne dla bezpieczeństwa na drogach.
1: Tego typu zadania mają tory motorowe, mają ośrodki doskonalenia nauki jazdy, aby szczególnie młodzi ludzie właśnie na torach, na takich obiektach ćwiczyli, doskonalili swoją technikę jazdy, żeby ci wszyscy, którzy chcą trochę szybciej pojeździć, właśnie tam te swoje emocje spożytkowali, a nie robili tego na polskich drogach, żeby było bezpieczniej.
0: Ale o co w ogóle chodzi w tym temacie? Kwestia Toru Poznań już się długo ciągnie akurat, ale no właśnie, umówmy, przypomnijmy po prostu, o co chodzi, bo sam projekt tej ustawy zakładał włączenie torów wyścigowych spod części przepisów dotyczących dopuszczalnych norm hałasu. Takie problemy z przekraczaniem owych norm mogą w przyszłości dotknąć także inne obiekty, stadiony czy areny sportowe. Takie jest przewidywanie, takie negatywne dosyć natomiast jest. No i ostatecznie na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska marszałek Sejmu wycofał projekt z porządku obrad ostatniego posiedzenia, więc tej zmiany, wyłączenia części tych przepisów na razie nie będzie. No to jest o tyle ważny temat, że Tor Poznań nie tylko jest szansą dla kierowców na wyszumienie się, ale też posiada uprawnienia i na nim mogą, takie specjalne uprawnienia, i na nim mogą odbywać się niektóre imprezy międzynarodowe. No i no właśnie, chodzi o to, że gdyby tutaj Tor Poznań został przez to zamknięty, albo działanie Toru Poznań byłoby przynajmniej mocno ograniczone, no to w przyszłości taki precedens mógłby stworzyć problemy dla innych takich obiektów, które też są ważne dla motosportu, a być może nawet sportów już tych innych, nawet piłka nożna chociażby, chociaż to może dalekosiężna wizja z mojej strony. Natomiast usłyszmy teraz wypowiedź Jacka Tomczaka, posła PSL-u, posła z PSL-u, który wspomniał o tym, że projekt wycofano, natomiast są chęci, aby wrócić do niego jak najszybciej.
2: Pierwsze czytanie odbyło się na komisji, drugie czytanie miało być w przyszłym tygodniu, no niestety tutaj Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem, będziemy rozmawiali z marszałkiem Czarzastym, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu.
0: Przedstawiciele PSL-u jeszcze ogólnie podkreślają, że nadal liczą na wypracowanie kompromisu i zapowiadają dalsze działania na rzecz przyjęcia tych przepisów. Z kolei zarządzający torem Poznań wyrażają nadzieję, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie tego typu obiektów. No bo właśnie, tak jak ja wspomniałem, ale też zaraz wspomni Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego, Tor Poznań to szczególne miejsce miejsca na mapie Polski.
3: Dbajmy o infrastrukturę, którą posiadamy, a taką infrastrukturą dbającą o bezpieczeństwo jest Tor Poznań, który jest jedynym takim obiektem w kraju, który posiada homologację, który oprócz tego, że uprawia tam sport motorowy, ale też podnosi bezpieczeństwo. Są tam prowadzone szkolenia służb mundurowych, zwykłych obywateli, a to na pewno przekłada się na poprawę bezpieczeństwa, o którą tak wszyscy mocno walczymy.
0: Na razie Tor Poznań jest oczywiście otwarty, bo wykonanie decyzji zamknięcia tego toru zostało zawieszone, natomiast no, wciąż widmo zamknięcia Toru Poznań istnieje, więc no, należy czekać i obserwować temat. No i tak od takich tematów infrastrukturalnych, troszkę politycznych, no oczywiście sportowych, ale nieco zahaczających o politykę, teraz przejdziemy do kadry kajakarskiej, reprezentacja Polski, bowiem w kajakowym sprincie na Mistrzostwa Świata będzie liczyła sobie 28 zawodników. Znamy personalia, które, no tych zawodników, kto wystąpi na zbliżających się mistrzostwach, które wystartują oczywiście na torze regatowym Malta w dniach 26-30 sierpnia. 28 zawodników, na to składa się 13 kobiet i 15 mężczyzn. W tym mamy szóstkę znanych z Poznania zawodników. Dwójka Martyna Klat z AZS-u AWF Poznań oraz Jakub Stepun również z AZS-u AWF, dlatego wspomniałem, że dwójka. Poza tym mamy również dwójkę, Dorotę Borowską, Łukasza Witkowskiego z Poznań, no i kolejną dwójkę z Enea Energetyka Poznań, Sławomira Witczaka oraz Jarosława Kajdanka. Ta szóstka będzie dodawała, powiedzmy, takiego kolorytu na Mistrzostwach Świata dla widzów z Poznania. Którzy są mniej obeznani, no to może wspomnimy, w jakich dyscyplinach ci zawodnicy i zawodniczki wystąpią. Jeśli chodzi o Jakuba Stepuna, Sławomira Witczaka oraz Jarosława Kajdanka, no to oni wezmą udział w K4 na 500 metrów, to jest osada, no i tworzą ją w czwórkę. I kim jest ten czwarty zawodnik? Jest to Valerii Wiczew. Więc jeżeli ktoś regularnie słucha Sportingi, no to kojarzy generalnie ten skład, jest dosyć taki znany z tych zawodów kajakarskich. Tutaj nic się nie zmieni. A poza tym Kajdanek z Wiczewem popłyną jeszcze w K2 na 500 metrów. A jeśli chodzi o zawodnicz

Jeszcze trochę i będziemy mogli rozstrzygnąć konkurs, który trwa. Tymczasem, no tak jak wspomniałem, przejdziemy do zapowiedzi. Tych nie ma jakoś bardzo dużo, o części w sumie sobie wspomnieliśmy, tak jak właśnie o Warcie Poznań, o Lechu. Natomiast w tych tematach piłkarskich, no to trzeba jeszcze pamiętać o Lechu UAM, który zmierzy się już jutro w sobotę o godzinie 12 w Plewiskach. Tam u siebie podejmie GKS Katowice. Nie będzie to łatwe starcie dla podopiecznych trenerki Alicji Zając, bo przecież to aktualne mistrzynie Polski, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze to pamiętam, a nie, to było 2 lata temu wygrały, rok temu. Jakby to powiedzieć, w poprzednim sezonie wygrali czarni Sosnowiec, a 2 sezony temu wygrało GKS Katowice w ten sposób, bo patologicznie. Natomiast no, w poprzednim sezonie GKS był 3 w tabeli, także no, też jednak był dosyć wysoko. No, to jest zespół z czołówki jednak ligowej, nie ma co kryć. No i też wygrał swoje spotkanie w pierwszej kolejce, gdyż w

i mierzył się z zespołem Rekordu Bielsko-Biała. Tam wygrał 3-1, więc całkiem gładko. No i Plechtyk nie będą miały łatwo. Zdołały raz pokonać katowiczanki, natomiast dwa razy przegrały, w tym raz bardzo boleśnie w meczu Pucharu Polski w półfinale. Tam wynik, jeśli dobrze też kojarzę, 1-5, czy nawet 0-5. Nawet honorowej bramki nie udało się Lechitkom zdobyć wtedy, ale no niestety to był całkiem boleśnie przypieczętowany rekord stadionowy, no bo tam przecież ponad 8 tysięcy kibiców się zjawiło obejrzeć to spotkanie na Enea Stadionie. No i udało się ustanowić ten rekord, natomiast to było takie słodko-gorzkie. No teraz zawodniczki Alicji Zając będą chciały się zrewanżować za tą porażkę i za drugą porażkę też w lidze. Natomiast one też wygrały swoje pierwsze spotkanie z zespołem Beniaminka Ślęzą Wrocław. Ale trudno coś ciekawszego powiedzieć o tej rywalizacji, ponieważ no, Lechitki zagrały dosyć słabo. To był bardzo chaotyczny mecz. Może nawet nie były słabe, ale po prostu to spotkanie tak się układało, że mało było w tym futbolu. Natomiast ostatecznie wygrały to spotkanie 2-0 po golach w drugiej połowie. Zdołały to przepchnąć, no i może być już tylko lepiej, no bo właśnie te początki sezonu też takie są dosyć chaotyczne, gdzie jeszcze to wszystko nie jest poukładane, a w zespole Lecha też sporo zmian było. Jeszcze jeden taki smaczek tego meczu Lecha z Gieksą to, że do Poznania, do Plewisk właściwie, dokładnie, wróci Julia Przybył. No oczywiście w barwach zespołu z Katowic, ale będzie można jeszcze raz ją ujrzeć na naszych obiektach poznańskich. No i może tak oficjalnie pożegnać też z zespołem Lecha, no bo w poprzednim sezonie Przybył przecież była bardzo ważną zawodniczką w układance trenerki Zając. Także mecz o 12 już jutro, Lech UAM z Gieksą Katowice w Plewiskach. No i poza tym jeszcze zapowiemy mecz Żużla, wspomniane spotkanie PSŻ-u Poznań z Wilkami Krosno, oczywiście to spotkanie w niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie. No i właśnie wciąż trwa, a może już się zakończył właściwie w tym momencie konkurs o wejściówki na to spotkanie, więc do zwycięzcy odezwiemy się po audycji. Natomiast no właśnie to spotkanie bardzo ważne w kontekście walki o najwyższe cele PSŻ-u, ponieważ ten sezon całkiem nieźle idzie, no i walka o play-offy trwa, no i PSŻ będzie musiał to spotkanie wygrać, żeby dalej tak dobrze zadowalać kibiców takimi dobrymi wynikami. No a poza tym jeszcze rozpoczną się takie ostatnie sprawdziany przed mistrzostwami świata, ponieważ odbędą się mistrzostwa Polski U23, to na torze regatowym Malta. Właściwie już dzisiaj się rozpoczęły. No i z jednego z reprezentantów Polski na mistrzostwach świata zbliżających się ujrzymy, Jarosława Kajdanka, który jest filarem pierwszej reprezentacji, no i będzie mógł jeszcze się pokazać wcześniej, sprawdzić tutaj na Malcie w ramach mistrzostw Polski U23. No a poza tym inni reprezentanci Polski, również tacy jak Aleks Borucki. Także można zjawić się na Maltę i poobserwować taki przedsmak mistrzostw świata. No i to tyle z tego, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Ja się pożegnam już, no tutaj postawię kropkę. Audycję realizował Maurycy Mytych, prowadził ją Mikołaj Dils. No i cóż, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, ale chillowy ten dżingiel.
8: Bardzo chillowy, aż troszkę nie zauważyłem, jak się skończył.
9: Ale ładnie tam ktoś powiedział w tym dżinglu muzykę.
8: Bardzo ładnie powiedzieli, to prawda. To może my się też ładnie powiedzmy, kim my jesteśmy właściwie.
9: My jesteśmy prezenterami tej audycji.
8: I ci prezenterzy na następnym wejściu będą mieli nieco inny głos, bo nie zdążyłem ustawić presetów jeszcze. Ale mam nadzieję, że nas słychać. Mówi do was Nikodem Prokopowicz za żółtego mikrofonu.
9: A.k.a. Kapitan Karaoke.
8: Kapitan Karaoke, tak, Nikodem, kapitan Karaoke Prokopowicz.
9: I z drugiej strony szyby Jakub Staw-Budner. Ja nie realizuję, Nikodemowi należą się cała wdzięczność za przyciskanie dzisiaj
8: guzików,
9: przesuwanie hebelków. Jakub Staw-Budner.
8: Że jak jesteś tutaj co drugi tydzień teraz, to by się już nie należy realizować.
9: No bo to ty jesteś nie tylko kapitanem karaoke, ale też tego naszego malutkiego statku.
8: Trochę tak, przynajmniej póki
9: podtapiającego
8: co,
9: się.
8: Bo Kuba bardzo często wypływa gdzieś swoją łodzią ratunkową na dodatkowe misje.
9: Ja ostatnia moja misja to była misja Poland Rock.
8: Moja
9: w której,
8: też.
9: No właśnie, ty Nikodem też uczestniczyłeś.
8: No tak, moja
9: byłeś...
8: też, byliśmy wspólnie na Poland Rocku, to znaczy nie wspólnie do końca, ale
9: nie widzieliśmy
8: na jednym
9: nawet
8: wydarzeniu w dwójkę. I myślę, że z mojej strony to wydanie Aferytmu nie będzie miało z Poland Rockiem nic wspólnego.
9: A ja puszczę parę dźwięków z Poland Rocka.
8: No to ja chciałem puścić zupełnie co innego może na początek, ponieważ zespół, który wystąpi na OFF Festiwalu, który zaczyna się już dzisiaj, więc spieszcie się, jedźcie, ale ten zespół występuje w niedzielę, więc może jeszcze zdążycie, jeżeli was to jakoś tak oczaruje, że stwierdzicie, że trzeba jednak pojechać do Katowic. Duszno, czyli warszawski zespół, shoegaze'owy, tak, Kuba, shoegaze'owy, specjalnie dla ciebie wybrałem taką nowość. Jest to zespół, który widziałem na żywo już dwa razy, jeżeli się nie mylę. Gdybym jechał na OFA w tym roku, to byłby trzeci raz i myślę, że mogę bardzo polecić. Wydali epkę dosłownie dzisiaj. Epka ta nosi tytuł Zostań, wejdź. Nie wiem, coś chciałem zażartować na temat tego tytułu. Zostań, wyjdź, przepraszam. No i utwór,
9: paradoks,
8: który...
9: A, tak. Równocześnie zostawać.
8: Ale to jest, wiesz, co zostań łamane na wyjść, czyli wybierz, czy zostajesz, czy wychodzisz.
9: Życie to sztuka wyboru.
8: Życie, ale tak, piosenka nazywa się Masakra. Nie, przepraszam, Maskara, to trochę
9: makabra.
8: Różnica. Trochę mała różnica. Maskara, zespół Duszno, posłuchajmy z ich najnowszej epki.

0: Było o festiwalu. O, prawda?
1: Tak, to o festiwalu był to zespół Duszno, zespół, który wystąpi na OFF festiwalu właśnie, ale to też dlatego, że wydali dzisiaj swoją epkę nową, więc myślę, że warto posłuchać, jeżeli wam się to podobało. No i przychodzi pora na... A, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za tydzień będziecie mogli usłyszeć właśnie na tej audycji rozmowę z zespołem Duszno. Także myślę, że warto czekać. No a teraz...
0: Trzymamy kciuki.
1: Tak, teraz...
0: Aby wszystko poszło dobrze.
1: Tak.
0: I skoro o OFF festiwalu powiedzieliśmy parę słów, to się dobrze składa i zazębia z dzisiejszym konkursem. Kursem,
1: tak,
0: w zeszłym
1: przeczytałeś,
0: roku,
1: że na OFF festiwalu
0: tak,
1: był
0: w zeszłym
1: ten
0: roku
1: człowiek.
0: Artysta, który wystąpi w poniedziałek w Poznaniu i na którego występ mamy również dla was dzisiaj wejściówkę, był w zeszłym roku gościem OFF festiwalu, wystąpił tamże. Kto to taki?
1: Kto to taki? Jordi Grip, czyli człowiek, wydaje mi się, jeżeli chodzi o świat takiego... Nie wiem, jazz rocka, avant progu, jak to nazwać współcześnie, jest jednym z najsłynniejszych artystów. Człowiek, który założył zespół Black Midi na przykład, jest powiązany z sceną w Windmill w Londynie. No dużo można by o tym mówić, tak się składa, że ja zresztą robiłem o tym trochę audycję w sobotę, nie chwaląc się. Ale tak, może przejdźmy...
0: Kto słuchał, ten wie.
1: Tak, kto słuchał, ten wie. Piosenka, która będzie go reprezentować, jest dosyć długa, bo jak to granie progresywne, piosenki często są długie, więc może nie gadajmy za dużo, sami się przekonacie, ale o co chodzi z tym konkursem? Wysyłamy SMS-y na 7148, na początek słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Masz jakiś pomysł? Co ja na ciebie patrzyłem.
0: No ty jesteś specjalistą od alternatywy brytyjskiej. Nawiążesz do tego.
1: Ty jesteś
0: jakoś
1: bardziej błyskotliwy z naszej dwójki, więc może wymyślisz coś, wiesz.
0: Tak, ja sprawdziłem, że dzisiaj jest dzień piwa i piwowara, ale nie możemy o tym mówić, bo to
1: nie.
0: Promowanie alkoholu, to tego nie możemy robić na antenie. Ale jesteś dzień pracownika opieki nad osobami starszymi, więc którą z piosenek z repertuaru Jordi Grip puścilibyście starszej osobie, którą się opiekujecie? To jest moje pytanie.
1: Bardzo mi się podoba to pytanie. Mówiłem ci, że jesteś bardziej błyskotliwy niż ja. No to posłuchajmy jego najsłynniejszy utwór, czyli Holy Holy chciałem powiedzieć zeszłorocznego, ale to już 2 lata minęły, z jego solowego albumu The New Sound. Posłuchajmy.

0: Fajne granko, nie? Fajne, fajne.
1: Fajne. Jordi Grip, to a propos konkursu, który zapomnieliśmy trochę uporządkować.
0: Dlatego jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Może, może
0: numer,
1: tobie to lepiej
0: numer
1: pójdzie.
0: Numer telefonu, numer naszej bramki, SMS, na który ślecie zgłoszenia, to 7148. Powtórzę jeszcze raz. 7148. W treści SMS-a proszę zamieścić słowo afera. Wtedy dojdzie do nas, a nie gdzieś indziej. No i później, żeby was rozpoznać, proszę napisać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, którą z piosenek z repertuaru Jordi Grip chcielibyście puścić osobie starszej, którą się opiekujecie. To w związku z dniem pracownika opieki nad osobami starszymi.
1: Więc jeszcze raz. Rozwala mnie to pytanie, bardzo mi się podoba.
0: 7148, moi drodzy, koszt SMS-a to złoty 23, a sam koncert odbędzie się w klubie Dwa Progi 10 sierpnia, więc już w ten poniedziałek. Jeżeli macie wolny poniedziałek, poniedziałkowy wieczór, chętnie wyślemy was na to wydarzenie, jeżeli tylko wyślecie do nas SMS-a i wasza odpowiedź będzie najlepsza, najbardziej kreatywna, fantastyczna.
1: Zapraszamy.
0: Na to czekamy. Zachęcamy was oczywiście do tego. Jordi Grip czeka na was w klubie Dwa
1: Progi. Nie może się doczekać.
0: Dokładnie.
1: Nie może się doczekać, jak myśli o słuchaczach afery, którzy przyjdą zasilić jego publiczność w poniedziałek.
0: Puszczaj płytę tygodnia.

0: Konkurs odhaczony, to teraz płyty tygodnia trzeba odklepać.
1: Ale by było, jakbym nie miał jingla przygotowanego, nie? A ty mi mówisz,
0: Ja widziałem, że ty jesteś
1: puszczaj płytę
0: bardzo
1: tygodnia.
0: Dobrym realizatorem i wszystko jest
1: niesamowitym jestem, tak.
0: Kim jesteś?
1: Jestem zwycięzcą.
0: Kim jesteś?
1: Jestem zwycięzcą.
0: Słusznie.
1: Nie, mi się to skojarzyło, bo przez to, że ja realizuję od bardzo niedawna, nie obyło się bez wpadek, ale wydaje mi się, że już podstawę załapałem. Chciałem nawiązać do, jako że jestem trochę milenialsem i kocham Harry'ego Pottera, to chciałem nawiązać do tego, że on był jedynym poszukiwaczem, nie, poszukującym, szukającym, tak, w Quidditchu na pierwszym roku.
0: Tak, tak. I tak on samo się czuję. Tego znicza złotego, a dzisiejszym złotym zniczem audycji będzie płyta tygodnia o tytule Trysk, tak?
1: Tak, Trysk. Zespół nosi tytuł chyba Icarus, ale zamiast
0: pisane przez V.
1: Mamy V. Może opowiedz o tej płycie trochę, bo ja ci tak widzisz, znaczy, nie daję dojść do mikrofonu dzisiaj.
0: Tytuł bardzo dobrze koresponduje z okładką.
1: To prawda.
0: Ponieważ tam no, coś faktycznie tryska i dwoje wykonawców chyba, no dwoje ludzi na pewno pije ten trysk. Niesamowita sytuacja. No, album jest w pewien sposób no jakby dwubiegunowy, bo na utworach bo bohaterowie nieustannie dryfują pomiędzy bliskością a wyobcowaniem.
1: Tak, dwubiegunowy niczym Kanye West.
0: Między wspólnotą a samotnością, między pragnieniem przemiany a poczuciem utknięcia. W różnych numerach przewija się tęsknota za czymś autentycznym. Autentyczny był poprzedni utwór, mam wrażenie, więc może właśnie za Jordi Grip tęsknią wykonawcy płyty tygodnia o tytule Trysk. No ale tutaj piszą, że autentyczna jest cisza, natura, kolektywne przeżycie, realne kontakty z drugim człowiekiem. No i te melodie, które przedstawione są na płycie tygodnia, o tym mają świadczyć. Widzę, że wybrałeś utwór o tytule Obudzę się i będziemy was budzić właśnie tym tytułem.
1: Budźmy się.

0: O, skończyło się.
1: Na szczęście.
2: Obudziłeś się z tej piosenki.
1: Już miałem wychodzić.
2: Kubie się nie podobało za bardzo, ale nam się podoba wszystkim, bo no, Ikarus trysnęli garścią klubowej atmosfery w ten aferytm.
1: Atmosfera była taka, że aż ci uszy wyrosły podczas
2: Skąd
1: słuchania
2: mi uszy
1: tej,
2: wyrosły?
1: Tej, no, pokazywałeś.
2: Pokazywałem.
1: A dwa tygodnie temu mówiłem, że komuś może palma odbić w tym aferytmie pod palmami i właśnie to był ten moment, ja przewidziałem. Mi również odbiła od przebudzenia podczas utworu Obudź się. No ale cóż, płyta tygodnia zakończona z tym momentem i w przyszłym tygodniu będzie jakaś inna, nowa płyta tygodnia, inny tytuł na tym zaszczytnym
2: krąg życia
1: miejscu.
2: Tak zwany.
1: Ja natomiast chciałem zapowiedzieć kolejną płytę, która jeszcze nie została wydana. Jej premiera została zaplanowana na 28 sierpnia. Jest to płyta o tytule Witch od mocnego, metalowego, amerykańskiego zespołu In This Moment. In This Moment, a więc ciężkie granie i reprezentantem tejże jeszcze nie wydanej płyty będzie trzeci singiel z tejże o tytule Crawl.

0: In This Moment, moi drodzy, i Marika Brink, czyli wokalistka tego zespołu, częstuje nas niezmiernie ostrym daniem. To był utwór Crawl z nadchodzącej płyty o tytule Witch, a sama wokalistka o tym albumie wypowiada się w sposób następujący. Witch to moja deklaracja wewnętrznej transformacji. Chodzi o zaakceptowanie wewnętrznej dualności, bólu, prześladowań i zmagań i przekucie ich w siłę i moc. Album odzwierciedla zarówno starożytne próby, mam wrażenie, że tutaj powinno być przetłumaczone jako starożytne przesądy, o może w ten sposób, jak i moją własną podróż, gdzie bycie wiedźmą oznacza bycie twórczynią połączoną ze wszechświatem, manifestującą własną rzeczywistość. No i ta manifestacja znajdzie swoje miejsce na 9. krążku w repertuarze grupy In This Moment. Album Witch czeka na premierę już pod koniec tego miesiąca.
1: Ale żeś to ładnie powiedział wszystko. Miałem puścić teraz coś innego, ale myślę, że pójdziemy w takim razie za cięższym klimatem, który tutaj zapodałeś. Natomiast wątpię, że ta piosenka ci się będzie podobała, ponieważ...
0: Ma się podobać naszym słuchaczom, nie mi.
1: To też nie. Ale niemniej jest to bardzo ważny utwór tak w historii muzyki i sama płyta, bo chciałem powiedzieć o płycie, która wyszła dokładnie, jeżeli się nie mylę, 24 lata temu i tak naprawdę zdefiniowała to, czym jest hip-hop industrialny. O, ale zrobiłeś oczy. Hip-hop się nie spodobało, ale industrialny jednak troszkę tak.
0: Zaciekawiłeś
1: się. Zaciekawiłem się. No zaraz zobaczysz, o co chodzi. Zespół to jest duet, jeżeli się nie mylę, Dalek, który od 97 roku działa, tworzy właśnie takie bardziej tworzy hip-hop z takim bardziej industrialnym, czy nawet momentami eksperymentalnym podejściem. No jest to muzyka na pewno mroczna, ciężka, ale jednocześnie płyta, która tak naprawdę jest na tyle ważna, że każdy, kto interesuje się muzyką, powinien jej posłuchać. Nosi na tytuł From Filthy Tongue of Gods and Griots i wyszła dokładnie 24 lata temu. Posłuchajmy zatem pierwszy utwór, który rozpoczyna pierwsze sekundy płyty Spiritual Healing.

0: Porapowane.
1: Porapowane, tak się zaczyna. Jedna z najważniejszych płyt w historii industrialnego hip-hopu, Dalek i jego drugi album, który dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Natomiast teraz tak, kolejna piosenka z tego, co widzę, która nie miała niedawno jakoś bardzo premiery, ale jest powód, żeby o niej mówić, więc...
0: Mówimy o niej, a mianowicie o piosence Godsmacka, ponieważ tenże zespół dał fenomenalny, headlinerski występ podczas festiwalu Poland Rock.
1: Dobrze było.
0: Było świetnie. Festiwal odbył się de facto w zeszłym tygodniu, ale kilka fajnych highlightów przypomina mi się na myśl o tym wydarzeniu. Niesamowity występ zespołu POD, trochę powrót do dzieciństwa. Oni przecież stworzyli piosenkę, która była w Matrix 2. Youth of the Nation to jest przecież... No, w pewien sposób hymn pokolenia może nawet.
1: Ale czekaj, bo żeby teraz nie poleciała zła piosenka, mówimy o POD czy
0: tak,
1: o Godsmack?
0: Tak, cały czas o POD, a zakończymy wypowiedź na Godsmacku.
1: Aha, okej, okay? Okay, dobrze. Sorry.
0: No więc no Godsmack równie dobry oczywiście występ dał, no i kilka takich klasyków, które przewijały się te 20 lub ponad 20 lat temu nawet, gdzieś tam w radiu można było usłyszeć ze sceny. Sam wokalista Sali bardzo ciepło wypowiadał się o samym festiwalu, o inicjatywie, o tym, jaki tłum w ogóle przyszedł na koncert, był pod olbrzymim wrażeniem, zwłaszcza, że drugi taki, no nawet nie tak duży występ Godsmack dał podczas Woodstocku 99, tak? W 1999 roku.
1: No i wtedy... Ten przeklęty Woodstock.
0: To był ten przeklęty Woodstock. No, wokalista podkreślał, że myślał, że większego koncertu w swojej karierze już nie zagra, a tu proszę, po no jakby nie było 27 latach nadarzyła się okazja i w Polsce podczas polskiego festiwalu dał właśnie taki to koncert. Niesamowite przeżycie. Dla niego, jak i dla osób, które słuchały tej muzyki spod sceny, no ale chciałem jeszcze wyróżnić kilka koncertów, które wyróżniały się w tegorocznym line-upie festiwalu Poland Rock. Wzruszenia podczas muzyki Mysłowic wykonywanej na żywo, niesamowita energia od Orbit Culture, no i jeszcze zespół Orgazm, który zaserwował no Błotne Pogo, czy no też taką fajną dawkę energii. Nocny Kochanek wystąpił z chórem, więc była to nowa odsłona tego, co już wszyscy doskonale znamy. Lutz i Rebel Babel zaprezentowali muzykę z chłopów, więc fantastyczny klimat podczas tego koncertu. Dziwna Wiosna. Niesamowity koncert z energią rockową, Spider Gout, czyli norweska grupa, która w bardzo oryginalny sposób zaprezentowała rock, który de facto można by uznać za klasyczny, ale oni zrobili to właśnie taki swój fajny sposób. No i oczywiście syn Corea Taylora z grupy Vended, który wdał się w ojca, no i wyglądał, śpiewał i zachowywał się tak samo jak no, frontman Slipknota. No i kończąc te przydługie dywagacje, chciałem jeszcze powiedzieć, że festiwal Poland Rock to nie tylko muzyka, bo ten festiwal daje uczestnikom chyba coś więcej, tym wszystkim kolorowym ludziom, którzy się tam przewijają, daje takie poczucie spójności, poczucie bycia w gronie osób, które ciebie rozumieją i rozumieją siebie nawzajem.
1: Libacja.
0: Więc to jest to, dlaczego warto jeździć na Poland Rock, a oprócz tego oprawa tych koncertów w niesamowitej, świetlnej odsłonie, jak i również pod względem kamery, jak i pod względem dźwięku, bo nagłośnienie tej sceny dużej Woodstockowej jest naprawdę niesamowite. No więc zostańmy przy Godsmacku, od którego zaczęliśmy. No i z repertuaru tejże grupy. Co ja tam wybrałem? Już zapomniałem.
1: Powiedziałem whatever i utwór się nazywał whatever.
0: Whatever.
1: Whatever.

0: Godsmack w Radio Afera. Godsmack również wystąpił na festiwalu Poland Rock, o którym chwil kilka wspominałem.
1: Nie wszyscy wiedzą, że Godsmack to jest zespół Jamesa Hetfielda z Metalliki.
0: A nie jest to nawet prawda.
1: Nie jest to nawet prawda.
0: Ale faktycznie podobny głos wokalista Sali ma do Hetfielda. No cóż, na kolejny Poland Rock trzeba będzie poczekać cały rok. No ale jeszcze przed nami kilka festiwali, które warto obstawiać.
1: To nie jest... Czekaj, bo teraz mi się żart wymyśliłem. Słuchaj, ile trzeba poczekać na kolejny Poland Rock?
0: Rock.
1: Pół and rock.
0: A? Nie no.
1: Dobra, to było śmieszniejsze, jak o tym myślałem.
0: Oh my god. Wybrnijmy z tego jakoś. Chciałem powiedzieć, że jeszcze kilka festiwalów przed nami. I Bittersweet będzie w Poznaniu, i Rokowizna będzie w Poznaniu, więc sezon festiwalowy jeszcze się nie zakończył, no ale o przyszłych koncertach mówimy wam na bieżąco. No i pójdźcie na nie, jeżeli interesuje was na przykład Robbie Williams albo 21 Pilots, albo Gorillaz, no to oni wystąpią na Bittersweet, a na Rokowiźnie będzie na przykład Within Temptation, będzie Sex Pistols, Acid Drinkers chyba też zagra, różne zespoły. Ciekawe wrażenia i lokalnie tutaj bardziej.
1: Tak.
0: Bo to w Poznaniu się dzieje.
1: Tak.
0: To cały twój komentarz?
1: No nie, no cieszę się z twoich festiwali.
0: To nawet nie są moje.
1: No nie, wiesz co, po prostu mamy inny gust dotyczący festiwali.
0: No dobrze, rozumiesz. Ty mówisz o Ofie, ja mówię o Rokowiźnie.
1: Dokładnie, ja mogę jeszcze się podpisać trochę pod Bittersweetem, no bo ciężko nie lubić Gorillaz, prawda? Ale też nie za bardzo...
0: Ciężko nie wierzyć w nic.
1: Trudno nie wierzyć w nic.
0: No.
1: Trudno też uwierzyć, jak niesamowicie... oryginalne i surrealistyczne są teledyski Def Lemons. Def Lemons, która jest, jeżeli się nie mylę, amerykańską artystką. Można też powiedzieć w sumie, że twórczynią internetową, ponieważ ona bardzo też dużo działa w mediach społecznościowych, tworzy jakieś takie krótkie formy, takie dosyć artystyczne, quirky, no i takie

0: Dev Lemons i jej najnowszy singiel Only One Way to Know. Sorry, znowu się tak nagle skończył, że aż się przestraszyłem, ale no tak, no piosenka bardzo mocno oddaje jej styl, chociaż jest mniej, jest bardziej, powiedzmy, konwencjonalna niż zwykle ona miała to w zwyczaju, natomiast czy to dobrze, czy to źle, to już chyba zależy, jak to uważa. Natomiast warto śledzić jej działalność i muzyczną, i internetową, ponieważ myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to taka, że jest to taki rodzaj współczesnego, interdyscyplinarnego artysty, których jest wielu, którzy jednocześnie robią na przykład muzykę, ale promują to, tworząc takie bardziej przystępne formy typu... No, to, co widzimy na mediach społecznościowych, tak się jest akurat, wychodzi na to najłatwiej przebić ze swoją muzyką, jak się nie ma wielkiego szczęścia współcześnie. Moglibyśmy jeszcze porozmawiać o tym zjawisku, ale ostatnia piosenka jest dosyć długa, więc może powiedz coś o niej i myślę, że już się pożegnamy po prostu.
1: Słusznie. Myślę, że teraz warto wrócić do muzyki progresywnej, jak i do muzyki ciężkiej. Do muzyki metalowej, rockowej, bo właśnie reprezentantami tego gatunku jest angielski zespół Haken. Powinien chyba przeczytać Haken, skoro jest z Anglii. No, w każdym razie stosunkowo nowy zespół, bo sformowany w 2007 roku, no ale już swoje na koncie ma. Przypomina mi się, jak była pandemia i wydali oni album o tytule Virus. Był to fenomenalny album, jeżeli lubicie granie progresywne, zwłaszcza mocne granie progresywne. W późniejszych latach, w 2023 roku, wydali kolejny album o tytule Fauna. Również zagościł on kilka razy tutaj nawet na naszej antenie w Aferytmie i tam... bawili się dźwiękiem panowie z Haken. No i tym razem zapowiadają kolejny album In Favor Dream. In a Favor Dream. No i z tego właśnie albumu

0: brałem dla was utwór Lotus, który no co prawda trwa 7 minut, ale dzieje się w nim całkiem sporo. No na tym polega progresywne granie, moi mili. I chyba czas pożegnać się tym utworem.
1: Tak, bo ci wyłączę mikrofon.
0: Dokładnie. Ja nazywam się Jakub Staw-Budner i było mi niezmiernie miło zaserwować dla was te kilka utworków w ramach dzisiejszej muzycznej kolacji.
1: A ja się nazywam Nikodem Prokopowicz i było mi bardzo miło mówić do was i nie skopać niczego realizatorsko dzisiaj. Także cieszmy się wszyscy. No i
0: sprawdzamy potem skrzynkę jeszcze tak, SMS-ową, żeby sprawdzić, wysłać konkurs was na...
1: Tak,
0: na
1: Jordi Grip. Ja bym się zgłaszał bardzo na Jordiego właściwie Gripa. No ale nie traćmy czasu. Kończymy czym?
0: Kończymy Lotusem od zespołu Haken.

0: Ferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: I znalazłam to ostatnio.
7: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
6: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
7: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
6: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
7: W sobotę o 16.
8: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
10: Moi drodzy, przyszedł ten piękny czas, że Aferzasta już z nami. Jest 7 sierpnia. I nadchodzi właśnie ten czas. Realizacją zajmuje się Arkadiusz Cierniak, a przed mikrofonami Maksymilian Wawrzyniak i Wawrzyniak Maksymilian. No niestety taki okres w naszym radiu, że festiwale i chyba redakcja muzyczna, a dokładniej to konkretni redaktorzy mają za dużo pieniędzy i czasu wolnego i wszyscy gdzieś powyjeżdżali. Nie no, oczywiście pozdrawiam szczególnie tych, którzy na OFie. Z OFA pewnie się jakieś relacje pojawią. Tutaj liczę na Karolinę Ziębińską, która pojechała tam także jako social media, więc na pewno śledźcie nasze media społecznościowe. Tam będzie tego sporo. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Będzie trochę różnych dziwnych wstawek ode mnie, ale przedłużać już dalej nie będę. Notowanie 1753 Aferzastej. Czas zacząć i zaczynamy oczywiście propozycją.

No i to była pierwsza propozycja. Zachwyt, nie tędy droga. I na ficie tutaj Karolina Prasał, która zajęła się słowami do tego utworu. No właśnie, tutaj wchodzi moja merytoryczna część. Zwykle jej nie pokazuję, bo jest tu ze mną ktoś z redakcji muzycznej, kto może powiedzieć coś więcej. Ja mówię trochę mniej, ale postaram się dzisiaj zastąpić moich kolegów. No i właśnie, jest to utwór, który jest taką kolaboracją między Zachwytem, a w pewnym sensie Mleczami, bo właśnie Karolina Prasał to Mlecze i tutaj właśnie utwór Zachwyt. Mam taki dla was pomysł na dzisiejszą audycję. Do każdej piosenki będę dorównywał jakiś wypiek. Spodobało mi się to po ostatnich zaoferowanych. Pozdrawiam tutaj Natalię, Mikołaja i Ninę, którzy prowadzą tą audycję na co dzień. I właśnie tam porównywałem ich do różnych chlebów. Tutaj trochę to rozszerzę, bo utworów jest aż 30, dlatego będzie trochę inaczej. No i zacznijmy od tego Zachwytu, nie tędy droga. Według mnie ten utwór jest na tyle delikatny i w pewien sposób zawoalowany, że będzie to coś takiego właśnie puchatego jak sernik japoński. Więc dla mnie to ta nie tędy droga to taki sernik japoński. Oczywiście, jeżeli ten utwór się wam spodobał i chcecie, żeby na Aferzastej pojawił się jeszcze co najmniej raz, to zachęcamy do głosowania na afera.com.pl/aferzasta. Tam właśnie po 22 możemy do tego głosowania przystąpić. A już teraz otwieramy taką faktyczną listę. Miejsce 25. Tutaj, no bym powiedział, takie dość duże zaskoczenie, bo spadek o 16 miejsc. Titus Gaming z utworem Crispy niestety nie zawojował tej aferzastej. To

No i ja wam powiem, że poprzedni utwór, czyli nasza propozycja Zachwyt, Nie tędy droga, to nie była kolaboracja, a współpraca. No oczywiście te słowa są czasem używane wymiennie i tutaj faktycznie muszę uderzyć się w pierś, bo zwykle jak ktoś przy mnie używa kalk językowych, to jestem zły. Miałem kiedyś takiego kolegę, znaczy nadal mam, ale już na szczęście jego wiedza z tego zakresu się powiększyła. Nie wiedział, co to znaczy elewacja w języku polskim, a w zasadzie to myślał, że wie, bo mówił o tym jak o zróżnicowaniu poziomu terenu, tak jak to w języku angielskim właśnie to oznacza. No i kiedyś do niego mówiłem, że ale ten budynek ma ładną elewację. A on do mnie, jak budynek może mieć elewację? Jak elewacja to różnica w poziomie terenu. No i takich sytuacji nie lubimy, dlatego biję się w pierś i mówię, że to nie była kolaboracja, a współpraca. Nie używajmy może lepiej takich kalk z języka angielskiego. To był oczywiście Tytus Gaming na miejscu 25, a na miejscu 24 jeszcze większy spadek i utwór, który jeszcze dłużej na aferzastej. Hańbach Joba Dylana i utwór Pan Bogaty to niestety spadek o 20 miejsc.

Największa zmiana to była 24 miejsce, hańba Hioba Dylana, Pan Bogaty, minus 20 pozycji, ale będzie jeszcze taka sama zmiana, tylko na plus, ale co to będzie, to jeszcze nie zdradzam. No tutaj duże zmiany, szczególnie, że są to utwory, które są z nami długo. Następny utwór, 23, to nic nie zmieniać. No niestety zmiana tu była i to o 16 pozycji, więc znowu duży spadek, tak samo jak w przypadku utworu Crispy. Ja nie wiem, co tu się na tej aferzastej dzieje, ale ewidentnie jakieś zmiany w waszym guście. Co mogę powiedzieć? Szymon Norkowski na 14 minut po godzinie 20.

No i powiem wam, że ja to mam lekkie zaniki pamięci. Jak ze mną nikogo w tym studiu nie ma, to nie ma kto mnie poprawić, kto mi przypomnieć. Miałem wam mówić, jaka dana piosenka, z jakim takim pieczywem albo jakimś cukierniczym wyrobem mi się kojarzy. No i zapomniałem, więc teraz zrobimy taki mały comeback i się wrócimy troszkę. Tytus Gaming z utworem Crispy to będzie dla mnie, i tutaj uwaga, no bo Crispy to wam się kojarzy, że chrupiący, i będzie coś chrupiącego. I będzie coś chrupiącego, tak jakby, bo według mnie jest to banoffee, czyli taki deser, który jest z banana i z toffee, takie połączenie. I dlaczego ono może być chrupiące? Bo banan może być chrupiący, co nam udowodnił tutaj kiedyś Grzesiu, nasz realizator. Nie wiem, czy ktoś z was to pamięta, ale właśnie będąc tutaj z nami, zaprezentował nam, że banan także może chrupać. No i pozdrawiamy tutaj Grzesia z całego serca. Później utwór Pan Bogaty, Hańba Hioba Dylana. I tutaj myślę, że będzie to taka jagodzianka, i to taka jagodzianka wypasiona z jakąś dużą ilością kremu pistacjowego, która będzie po prostu droga niczym u Magdy Gessler, no bo Pan Bogaty to chyba musi tak po prostu być. No a teraz przechodzimy do miejsca 23, czyli do Szymona Norowskiego, który właśnie był tutaj z nami, i wydaje mi się, że w tym przypadku będzie to klasyczny chlebek pszenny. Nic nie zmieniać, to jednak tak klasycznie trzeba by zostać. A teraz miejsce 22. Chłopcy z miasta z utworem Lecę tu na miejscu 22.

Chłopcy z miasta, lecę tu. To taki przyjemny letniaczek, więc w tej roli myślę, że drożdżówka z truskawkami pasuje idealnie. Nie wiem, czy ktoś z was w tym sezonie drożdżówkę z truskawkami jadł, ale lecę tu posłuchać można było. No i miejsce 21 już teraz. I tutaj utwór, który jest z nami już od 84 tygodni. Ciekawe, czy do setki dobije nasz ukochany S-Jumper. Hey, I had tough days or tough was night.

S Jumper, I Need More na miejscu 21. I tutaj spadek o jedną pozycję, ale w przypadku tego utworu, który jest już z nami 84 tygodnie, nie jest to chyba jakaś wielka różnica. No i do tego stażu chciałbym nawiązać w mojej propozycji pieczywa, bo według mnie S Jumper, I Need More to będzie taki chleb orkiszowy, który się charakteryzuje tym, że jest zrobiony z mąki pszennej, ale niezmienianej niemodyfikowanej przez lata. Takiej oryginalnej, starej. No i starej właśnie jak ten utwór, bo jest on z nami już naprawdę bardzo, bardzo długo. No i teraz tak ze skrajności w skrajność, bo przechodzimy do propozycji, czyli utworu, który jeszcze z nami nie był i dopiero może z nami za tydzień będzie już tak na stałe, jeżeli oczywiście się wam spodoba. Zachęcamy oczywiście po 22 do głosowania na afera.com.pl / aferzasta, a już teraz linia nocna i deszcz.

Linia Nocna i utwór Deszcz na ficie tutaj Pat i w tym wszystkim Monika Wydrzyńska, Mikołaj Trybulec i Patryk Wójcik. Jest to Linia Nocna, jest to duet i pokazuje ten utwór, że można robić pop w sposób odważny, oryginalny i taki, bym powiedział, naprawdę ciekawy. Jeżeli według was też to jest ciekawy utwór, to oczywiście zachęcamy do głosowania. Szkoda tylko, że na tej aferzastej jako propozycje pojawiają nam się takie utwory mało wakacyjne. Deszcz, też w sumie z drugiej strony tego deszczu jest w te wakacje całkiem sporo, niestety. Ale z tym deszczem to mi się chyba najbardziej kojarzy drożdżówka z samą kruszonką. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jak byłem mały, to z babcią na spacerach, kiedy czasem ten deszcz popadywał, to właśnie taką drożdżóweczkę sobie wchodziliśmy do cukierni. I myślę, że dlatego takie skojarzenie wzięło się w mojej głowie. Co do ciekawych skojarzeń, to jest miejsce 20, a tutaj Miodowe Lata. I nie chodzi mi tu wcale o taki serial, a o nowy utwór Zuty. Utwór, który nie jest taki klasyczny, bym powiedział, jeśli chodzi o repertuar tej artystki, ale widocznie się wam spodobał, bo mimo tego, że jest nowością, to jest na miejscu 20, no, czyli chyba całkiem nieźle. Miodowe Lata już teraz na 98,6.

Zuta z utworem Miodowe Lata. To jest trochę taki przyjemny letniaczek, bo wpada w ucho, ale jednak tak miło na sercu, tak przyjemnie nas otula i faktycznie porównałbym tutaj ten utwór do dobrego tiramisu, które rozpływa się nam w ustach i tak właśnie nas przyjemnie otula. No może w tiramisu miodu nie ma, ale Miodowe Lata na pewno mają taki klimat. Na miejscu 19 natomiast utwór taki porażający. Michał Kisielewski, Ciało Elektryczne. Niestety 3 pozycje w dół, ale 8 tygodni na liście.

Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne, już 8 tygodni na Aferzastej. Jak śpiewał Michał, temperatura rośnie, no i na pewno rośnie, bo coraz bliżej pierwszego miejsca Aferzastej jesteśmy. A gdzie jeszcze rośnie temperatura? Rośnie przy pieczeniu sernika baskijskiego, który się piecze właśnie tak specyficznie, bo w bardzo wysokiej temperaturze i przez to z jednej strony ten środek jest taki dość płynny, a z drugiej z zewnątrz jest prawie że spalony, taki skarmelizowany i tutaj faktycznie w tym elektrycznym ciele wydaje mi się, że to czuć. Powiem taką ciekawostkę, którą się ostatnio dowiedziałem dzięki koledze z Politechniki, że mózg wytwarza tak dużą ilość prądu, że mógłby zaświecić małą żarówkę LED. Chociaż w sumie może na odwrót powinienem o tym powiedzieć, bo po prostu żarówki LED też nie potrzebują zbyt dużo prądu, więc może to bardziej w tą stronę można powiedzieć. No nie wiem, ja na Politechnice nie jestem, więc nie znam się na tym. Może ktoś z was mnie poprawi, albo chociażby nasz cudowny realizator, który jakiś większy związek z tym ma niż ja. Teraz przejdźmy do miejsca 18, a tutaj Sweet 80. Utwór, który jest z nami od 11 tygodni. Utwór Big. Niestety 6 pozycji w dół, no ale co poradzić? Takie były wasze głosy. Nie będę się z tym kłócić i chyba oni też nie będą, ale może za tydzień coś się zmieni. Jeżeli jesteście fanami tego utworu, no to głosujcie, głosujcie, głosujcie. Trzeba się oczywiście jakoś bawić.

Na miejscu 18 Sweet 80 i utwór Big. I wbrew tej nazwie nie powiem żadnego deseru, który jest jakiś fascynująco duży, bo ten utwór ma coś w sobie takiego właśnie małego, takiego przytulnego. Dlatego uważam, że będzie to taka słodka, mała tartaletka z owocami. Nie wiem, czy ktoś się z was zgadza z tym, bo w sumie takie nuty całkiem metalowe, ale ja tam się na muzyce nie znam, jak już wszyscy dobrze wiedzą. Niestety nie ma ze mną tu kogoś, kto mógłby mnie poprawić, więc idźmy po prostu dalej. Miejsce 17, a tutaj utwór taki, bym powiedział, całkiem nostalgiczny. Dariusz i Mateusz, Będę grał. To na miejscu 17, 47 tygodni, więc już to drugi taki utwór z najdłuższym stażem dzisiaj. 6 pozycji w górę, dlatego myślę, że gratulacje się należą Dariuszowi i Mateuszowi. Przesyłamy je do nich.

Dariusz i Mateusz utworem Będę grał na miejscu 17 i tutaj przez tą nostalgię powiedziałbym, że ten utwór to jest jagodzianka, ale taka przetyrana, zostawiona na plaży i zjedzona po kilku godzinach opalania. Nie wiem, czy ktoś z was przeżył takie coś. Ja przeżyłem i potem byłem spalony na flagę austriacką, bo się pomalowałem troszkę w zły sposób kremem z filtrem UV. Teraz przechodzimy do miejsca 16 i taką ciekawostkę o miejscu 16 wam opowiem, że właśnie jak spojrzałem na termostat, to zobaczyłem, że mam 16 stopni ustawionych w studiu i dlatego wyłączyłem tą temperaturę, bo troszkę zimno zaczęło mi się robić, mimo tego, że lato i mimo tego, że dzisiaj tak gorąco. No i co? Gorąco na miejscu 16, jedna pozycja w górę. Madame Affair. Ale dopowiem, że to tylko twój taki utwór, bo na Aferzastej są dwa utwory Madame Affair.

tym tygodniu. I tutaj mamy do czynienia z wykonawcą, którego przeczytać jest mi trudno, ale myślę, że będzie to Echtho i Runo.

Dobrze, zapisałem sobie teraz tak fonetycznie, jak to powiedzieć. Echto, to jest taki zespół. Jest tutaj Jakub Iwanejko i Anita Barton. I oni byli z nami z utworem Runo. I tutaj ten utwór, no tak jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje do takiego ekosystemu, do natury, ale to wszystko łączy się z elektroniką, emocjami i nostalgią lat 80. I ja tą nostalgię świetnie czuję. Bardzo to było przyjemne, bardzo przyjemne wytchnienie. No i kurczę, teraz mnie tylko zastanawia, jaki to mógłby być wypiek, ale jeżeli jest to Runo, jest ta natura, to ja bym powiedział, że będzie to biszkopt ze szpinaku, czyli taki meszek. Kiedyś moja babcia robiła coś takiego i mówiła, że to jest taki właśnie leśny mech zrobiony ze szpinaku i mój realizator właśnie teraz na mnie patrzy wzrokiem co najmniej, jakbym powiedział coś bardzo dziwnego i chyba powiedziałem, ale no naprawdę, przyrzekam wam, było takie ciasto i było ono bardzo dobre. Była tam śmietana i właśnie biszkopt ze szpinaku i naprawdę tego szpinaku nie było czuć. Nie wiem, o co wam chodzi. Polecam serdecznie każdemu. A wy poleciliście mi Bowaryzm i to jest utwór Madame Affair, który jest z nami na miejscu 15. Tym samym otwieramy naszą piękną 15. Od 19 tygodni jest już z nami i

I to był Madame Affair z utworem Bowaryzm. To było miejsce 15. 19 tygodni na liście i 3 pozycje w górę. Ja bym powiedział, że Bowaryzm jest czymś na pewno słodkim, ale nie za słodkim, jak taki dobry tort na polskim weselu. A teraz przechodzimy do miejsca 14. Tutaj nowość, Amba i amerykańscy naukowcy.

No i co? Mamy 21. Jesteśmy tak prawie idealnie w połowie stawki. No po prostu coś pięknego. Miejsce 14. ABBA, amerykańscy naukowcy. Ja wam sprzedam taką ciekawostkę od amerykańskich naukowców, że zestresowane pomidory wydają odgłosy. Człowiek niestety tych odgłosów nie słyszy, ale jest to sposób komunikacji z owadami. I w momencie, kiedy na przykład jakiś pomidor jest przycinany albo ma zasucho, to wydaje takie trzeszczenie. Mniej więcej 20-50 Hz mają takie odgłosy. I inne zwierzęta, bo ludzie niestety takich umiejętności nie mają, ale trzmiele albo na przykład ćmy słyszą to, w jaki sposób te pomidory krzyczą i mogą dzięki temu wiedzieć, czy podlatywać, czy nie podlatywać, czy ten dany pomidor się ma dobrze, czy się ma średnio. I to właśnie w taki sposób zbadano, zauważono jakby, bo puszczono ćmy, które były głuche i ćmy, które głuche nie były. No i one się zachowywały w różny sposób. W momencie, kiedy jakiś pomidor był taki ledwo żywy, to te głuche i tak do niego podlatywały zobaczyć, jak się ma. I to wszystko w taki sposób zbadano. I naprawdę nie żartuję teraz, nie jest to wymyślone w mojej głowie jak tydzień temu, bo tydzień temu już nawet nie pamiętam, o czym mówiłem, ale sprzedałem jakiegoś fake newsa. Ale to było specjalnie i oczywiście Karolina mnie od razu sprostowała, więc żeby nie było, nie rozpowszechniam takich rzeczy. Tym razem mówię wam prawdę, sprawdzoną prawdę, prosto od amerykańskich naukowców, którzy kojarzą mi się chyba najbardziej z rurką z kremem, bo Amerykanie są tacy trochę prości, właśnie jak taka rurka z kremem. A na miejscu 13 coś bardziej skomplikowanego jak dobry film. Oyster Boy i filmowy kadr. 9 pozycji w górę i 3 tygodnie na naszej liście, więc taki naturszczyk filmowy, można by powiedzieć. Absolutny debiutant.

I to był Oyster Boy z utworem Filmowy Kadr na miejscu 13. Filmowy Kadr w sumie chyba nie kojarzy mi się z żadnym ciekawym pieczywem. Kojarzy mi się tylko z popcornem i to takim, no niezbyt dobrym, bo ja nie przepadam za słodkimi popcornami. No a jednak jak myślę o deserach, to myślę o popcornie karmelowym i to nie do końca mi gdzieś tam gra, wbrew temu, że ta piosenka mi bardzo gra. Jest to ciekawy utwór i jeżeli się wam podoba, no to zachęcamy oczywiście do głosowania. A teraz przechodzimy do miejsca 12. Tutaj Jan Majewski z utworem Psychoza.

Ja mam wrażenie, że zaraz tu dostanę tej psychozy. Sam tu siedzę, nie wiem po prostu, jak tak żyć. Jan Majewski i utwór Psychoza na miejscu 12. Niestety jedna pozycja w dół i 15 tygodni na liście. I zastanawiałem się, jakie ciasto mogłoby mieć psychozę. No i według mnie takim ciastem jest serniko brownie, bo to ani sernik, ani brownie, jak po prostu jakiś bipolar tutaj ze strony tego ciasta, ale tak hejtuję, a jest bardzo dobre. Ostatnio jadłem i naprawdę każdemu polecam serniko brownie. Nie wiem tylko, czy się je trudno robi, bo ja nie musiałem go robić, ale no nie wydaje się to zbyt przyjemna rzecz, bo trzeba zrobić i sernik, i brownie. Za dużo roboty naprawdę. Tyle tej roboty, jak tutaj przed nami. I teraz już idziemy do miejsca 11. Tam będzie utwór trochę bardziej spokojny. Co to będzie, no to już sami się przekonajcie.

Na miejscu 11 The Bullseye's If Heaven Exists. No i jak tak do nieba nawiązujemy, to chyba byłoby to ciasto niebiańskie, takie właśnie z fajną chmurką na górze. To jest ciekawe. Czy według kogoś też tak jest? Nie wiem, bo nie ma kto mi odpowiedzieć. Ale następną osobą, która zabierze głos na Aferzastej, będzie Zuza Iwenda, która jest nowością dla nas, a dokładniej to propozycją. Nowością jest ogólnie w Aferze. Dla nas jest to propozycja. No i co, jeżeli się wam ten utwór spodoba, to zapraszamy do głosowania już po 22. A utwór ten nosi tytuł Kawa i jest to piosenka, która zachwyca się chwilą i euforią po imprezie ze śniadaniem. Jest tam trochę autoironii i dystansu.

chyba nikogo nie zaskoczę, że utwór Kawa byłby jakimś takim deserkiem kawowym. Zaskakujące natomiast jest to, że utwór ten nie ma refrenu, ale za to jest taka trochę nawika rapowa, ale nie taka specyficzna jak zwykle, taka, która niekoniecznie mi podchodzi, tylko taka delikatna. I to naprawdę w tym utworze doceniam. No dobrze, teraz zbliżamy się do miejsca 10, ale zanim to musi przyjść oczywiście pora na nasz stały kącik.

0: 1753 notowanie aferzastej i 1753 odcinek na wspólnej. Bogdan przeprasza rodziców i dzieci za to, jakim był człowiekiem. Michał owładnięty rządzą zemsty na Laurze. Ola odwiedza Daniela. Olivier jest wściekle zazdrosny. Michał postanawia dowiedzieć się, jakie interesy prowadzi Bartecki z Laurą Pawłowską vel Anitą Janiec. Zapowiada, że nie odpuści oszustce, przez którą jego rodzina znalazła się w poważnych tarapatach. Kinga martwi się o męża, ale widząc jego determinację, życzy mu powodzenia. Brzozowski dowiaduje się od Barteckiego, że Anita jest od pewnego czasu jego doradcą finansowym. Są właśnie w trakcie przeprowadzania transakcji dotyczącej kupna ziemi. Jak dotąd ich współpraca przebiega owocnie. Michał opowiada Barteckiemu, jak został oszukany przez tę samą kobietę. Ostrzega go, żeby nie podejmował żadnych kroków, dopóki nie dowie się w urzędzie gminy, kto naprawdę jest właścicielem gruntu. Sprawdzają to od razu. Kiedy podejrzenia Brzozowskiego okazują się słuszne, Bartecki proponuje, żeby od razu zgłosili rzecz na policję. Michał prosi go, żeby wstrzymał się z tym. Tłumaczy, że przez Laurę stracił wszystkie swoje oszczędności i zadłużył się. Chce odzyskać swoje pieniądze, a policja raczej ich nie wyciśnie z Pawłowskiej. Prosi Barteckiego, żeby zagrał na zwłokę i jeszcze przez jakiś czas udawał przez nią, że wszystko jest w porządku. Zapewnia, że to nie potrwa długo. Mężczyzna zgadza się, mając wobec Brzozowskiego dług wdzięczności. Michał zapowiada, że odzyska wszystkie swoje pieniądze. Nie mówi Kindze, w jaki sposób zamierza tego dokonać. Zapewnia żonę, że nie musi się obawiać. Nie zamierza torturować Laury. Nie wiem, co Michał robił wcześniej w życiu i kim jest, że musi zapewniać swoją żonę, że nie będzie torturować Laury. No, jest to specyficzna postać, a wygląda na takiego miłego.
1: 3, 4. Na wspólnej.

Na miejscu 10 Dildo Baggins z utworem Masło. Tydzień temu ośmieliłem się powiedzieć, że margaryna jest lepsza od masła i zostałem zbesztany przez wszystkich i właśnie teraz jestem besztany także przez Arka, który kiwa mi, że nie mam racji. No i dobrze, w takim razie masło mi się kojarzy, oczywiście chodzi mi o ten utwór Dildo Bagginsa z Rogalem Świętomarcińskim, który jest robiony z czego? Z margaryny i tyle wam wszystkim powiem. Przejdźmy w takim razie do miejsca 9, a tam nasza nowość, czyli utwór, który tydzień temu był dopiero co propozycją. I tutaj Kamil Piwot oraz Latoś Lipiec.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boban.

Latoś. Tak trochę monotematycznie, jak ciasteczko maślane. Takie, które się można jeść, bo one są takie malutkie i takie skromniutkie, a potem się od nich tyje. To jest właśnie Latoś Kamila Piwota na miejscu 9. A na miejscu 8 Café Trauma. I tutaj traumy raczej nie będzie, bo zostajemy na 8 miejscu. A Café Trauma z utworem Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

Mam wrażenie, że o każdym mieście tak się mówi, że się cierpi. Tak każdy, kto mieszka gdzieś, narzeka na to miejsce, gdzie mieszka. Przykre to jest trochę, ale no co poradzić. Ja na Poznań nie będę narzekał. Poznań jest super, a Plewiska jeszcze lepsze. A co jest lepsze od Kafe Traumy? Ciepłe brejki, bo one na miejscu 7 i 6 pozycji w górę. Listen.

ciepłe breaki z utworem Jutro do roboty. To oczywiście na miejscu siódmym. Oni od 37 tygodni są z nami, więc staż już całkiem spory. Z miejsca siódmego przechodzimy na szóste, a tutaj Radkru z utworem Hephaistos. No tutaj staż trochę krótszy, 14 tygodni, ale za to 4 pozycje w górę. No wszyscy się tutaj pną, naprawdę. Coś pięknego.

0: No co jest? Hefajstos to będzie creme brûlée, czyli taki deser, który się na górze podpala żywym ogniem. To było właśnie Rad Crew na miejscu szóstym. A już teraz ostatnia dzisiaj propozycja. Ostatnia, czyli koniec, ale to nie do końca koniec, bo początek nadchodzącego debiutanckiego albumu twojego Dawida. Świat jest twój i utwór Boga w oko.
1: Moje życie i mój świat

To była ostatnia propozycja tegotygodniowej aferzastej. Twój Dawid i utwór Boga w oko. Oczywiście zachęcamy do głosowania na afera.com.pl/aferzasta. A już teraz przechodzimy do top 5. Sad Smile z utworem Plastic World na tym właśnie miejscu. I tutaj 10 pozycji w górę. Ogromne gratulacje z mojej strony.

Plastic World na miejscu piątym, a z plastikiem to mi się z deserów kojarzą tylko takie monoporcje, które wyglądają właśnie jakby były z jakiegoś plastiku. Nie przedłużając, miejsce czwarte i tutaj wzrost o 20 pozycji. Największy w tym tygodniu i w ogóle największy od chyba kilku tygodni. Maja Kleszcz, zaproście mnie do ognia.

Czwarte miejsce to Maja Kleszcz z utworem Zaproście mnie do ognia i tutaj na ficie Wojciech Waglewski. 4 tygodnie jest już z nami Maja, ale 20 pozycji w górę to naprawdę duże osiągnięcie. Zaproście mnie do ogniska natomiast i przez swój spokój, no i przez sam tytuł kojarzą mi się z takim najbardziej komfortowym chlebem, czyli kawiorkiem. Szczególnie, że właśnie myślę sobie o tym najczęściej na ognisku, jak jakiś chleb jadłem, taki prosto właśnie z ogniska, to był to właśnie kawiorek i myślę, że tutaj faktycznie jest to dobre nawiązanie. A teraz wchodzimy do pierwszej trójki i jest to sytuacja naprawdę fascynująca, bo wszystkie utwory z pierwszej trójki są w pierwszej trójce już od co najmniej tygodnia, bo żadnych zmian tutaj nie ma. Miejsce trzecie jest to Grande Piccolo i Hubert Rosiński z utworem Dr. Jazz.

No doktor Jazz to musi przejść, gdy ci źle, a gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz sobie lody. Czy coś, nie wiem. Ja nie jestem dobry w warstwę liryczną, pozostawię to naszym wykonawcom. Natomiast do lodów właśnie porównałbym ten utwór. I to było miejsce trzecie, niezmiennie, bo w zeszłym tygodniu również było to miejsce trzecie. A miejsce drugie to również niezmiennie, bo w zeszłym tygodniu także to było miejsce drugie. Ale tutaj jest September, Friends Forever. Utwór, który już jest z nami 44 tygodnie.

A Friends Forever to kojarzy mi się przez to skojarzenie z Big Time Rush z Ameryką, a Ameryka z chlebem tostowym, więc to tak wszystko do chleba tostowego zmierza. A teraz oczywiście miejsce pierwsze. A co tutaj tym razem? Tym razem są to Fusy z utworem Small Town Boy. Zanim jednak sobie ich posłuchamy, powiem tylko, że realizacją tej audycji zajmował się Arkadiusz Cierniak, a przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. No co, żegnamy się i miłego! A utwór Small Town Boy to kojarzy mi się z taką właśnie małą miasteczkowością, czyli z takim serniczkiem, a takim babcinem.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
5: Seks Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
7: Cześć, z tej strony Aleksander Znaniecki. To jest kolejna edycja, kolejny odcinek audycji Calcified. Jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć, jest chwilę, minuta po 22, piątek tradycyjnie. I zaczniemy sobie dzisiaj od coveru. Tak jak w poprzedniej audycji pojawił się cover, też mówiłem trochę o tym, właśnie rozmyślałem sobie, można powiedzieć, trochę o tym, jak właśnie to sam fakt, że dany utwór wykonuje inny artysta, też powoduje, że w inny sposób on podchodzi do tego utworu i też w inny sposób my podchodzimy do tego utworu. I myślę, że tyle słowem wstępu. Posłuchajmy.

Tak więc wysłuchaliśmy sobie piosenki, jeśli ktoś się jeszcze nie rozpoznał, to All Along the Watchtower to jest tytuł. Wykonał ją zespół, tak naprawdę Jimi Hendrix Experience, żeby znowu nie oddać trochę cześć innym muzykom, którzy brali udział w nagraniu tej piosenki, czy ogólnie albumu, na którym ona się znalazła. No tak, jestem ciekaw tutaj, ilu z was wie, że właśnie wersja Jimiego Hendrixa jest coverem, ponieważ oryginał jest, czy ogólnie piosenkę napisał Bob Dylan, autorem piosenki jest właśnie Bob Dylan. No i tutaj tak mi się skojarzyło właśnie, nawiązując do poprzedniej audycji, że z tego, co sobie tutaj wyczytałem, to Bob Dylan też był ogólnie zachwycony tą wersją, wersją Jimiego Hendrixa. Tutaj też znalazłem taką informację, że właśnie po tym, jak usłyszał tą wersję i też później, kiedy Jimi Hendrix zmarł, no to też, żeby oddać mu trochę hołd, powiedzmy, to też zaczął grać na żywo po prostu bardziej tą wersję właśnie Jimiego Hendrixa niż swoją wersję. Tutaj też znalazłem taki cytat, jakby nie będę go przytaczał słowo w słowo, ale właśnie mniej więcej możemy tutaj znaleźć coś takiego, że Bobowi Dylanowi spodobały się te emocje, czy też trochę inne spojrzenie właśnie na ten utwór. No, myślę, że tutaj śmiało możemy się z nim zgodzić. Ja tutaj słyszę dużo emocji i faktycznie wersja Jimiego Hendrixa wydaje mi się taka, no właśnie, wydaje mi się, że gdzieś jest w niej więcej emocji, jakby tutaj też nic nie ujmując wersji oryginalnej, wersji Boba Dylana. Natomiast no, jest coś takiego magicznego i coś takiego, co faktycznie sprawia, że ten cover jednak dużo bardziej do mnie przemawia. Tutaj też z ciekawostek to mogę powiedzieć, że właśnie w wersji Jimiego Hendrixa wers, który znajdował się na początku, został przeniesiony na koniec utworu. I to też właśnie był z tego co tutaj udało mi się ustalić, że był taki zabieg, który właśnie również Bob Dylan zaczął uskuteczniać. Natomiast później w pewnym momencie on podobno wrócił do tej oryginalnej wersji, tak można powiedzieć. No, ale ogólnie myślę, że dobrze ta piosenka po prostu obrazuje, jak faktycznie inny muzyk, biorąc na warsztat tą samą piosenkę, jest w stanie z niej wydobyć jakieś nowe emocje, może jakieś nowe motywy, może bardziej podkreślić coś, co na przykład nie wybrzmiało tak wyraźnie w oryginale. Tutaj też myślę, że język angielski jest na tyle, powiedzmy, na tyle teksty piosenek często zawierają, powiedzmy, jakieś dwuznaczności, czy ogólnie można je interpretować na wiele sposobów, że też stwarza to dobry, jest to dobry, daje to taki dobry materiał, z którym można się później w jakiś sposób bawić. I myślę, że to tyle odnośnie piosenki. Tutaj, jeśli
dotychczas na przykład nie słyszeliście oryginału, to zachęcam, żeby jednak też go wysłuchać, żebyście też mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, co uważacie na temat jednej i drugiej wersji. Tutaj, tak jak już myślę, można wnioskować z mojej wypowiedzi, że ja jednak bardziej jestem fanem coveru, no, ale wiadomo, że każdy ma jakiś swój gust i z tym nie będę absolutnie dyskutował. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnego utworu. To z kolei nie będzie cover. Utwór będzie też po angielsku, natomiast utwór jest polskiego wykonawcy. To też jest bardziej, że tak powiem, świeża muzyka, natomiast myślę, że też w jakiś sposób znajdziemy tutaj takie starsze brzmienie, taki bardziej, powiedzmy, nie wiem, czy mogę powiedzieć basowe, bo to chyba też nie do końca o to chodzi, ale bardziej stwarza to jakiś taki, nie wiem, ta muzyka jest takim trochę krajobrazem, w którym możemy się, powiedzmy, zatopić i wysłuchać tego utworu. Więc do tego was zachęcam teraz. Mamy już piątek. Myślę, że dla większości z nas to już jest koniec tygodnia pracującego, więc możemy sobie teraz na przykład zgasić światło. Chyba że jedziemy samochodem, no to wtedy może lepiej nie wyłączajmy świateł. Ale jeśli jesteśmy w domu, bo akurat też na przykład nie wyszliśmy na miasto, a nawet gdyby się tak zdarzyło, że słuchacie tego na mieście, no to też możecie na chwilę zatopić się, prawda, w tej muzyce, trochę się wyłączyć, że tak powiem, z teraźniejszości czy z realnego świata, ale dobrze, nie przedłużając, posłuchajmy.

Właśnie wybrzmiała nam do ostatniego dźwięku, wybrzmiał nam utwór Agafi zespołu Run Forest. Tak naprawdę duetu, chociaż tutaj też, jeśli wejdziemy sobie na przykład na Spotify'a i zobaczymy opis, czy tak jak dla każdego artysty mamy jakieś informacje, to tutaj znajdziemy informację, że Run Forest to pseudonim artystyczny niejakiego Grzegorza Wardęgi. Tutaj nie wiem, czy jest jakieś pokrewieństwo między nim a Sylwestrem Wardęgą. To już zostawiam wam do sprawdzenia, jeśli was to ciekawi. Natomiast myślę, że mnie najbardziej ciekawi jego muzyka. No właśnie, ma to jakiś taki fajny klimat, pozwalający się właśnie trochę odciąć od świata, zatrzymać się, tak jak też w piosence mogliśmy usłyszeć, zastanowić się nad swoim życiem i czy to, gdzie teraz jesteśmy, to znowu tutaj cytując słowa piosenki, czy to jest to, co jakby to przetłumaczyć, czy tego chcieliśmy, czy to jest miejsce, w którym się znajdujemy, czy to jest miejsce, w którym chcieliśmy się znaleźć. No tutaj też jeszcze, jeśli już mówimy o tekście, jeśli już mówię tak naprawdę o tekście piosenki, to jedna rzecz, która też mi się jeszcze podoba, to jest właśnie, tam pada takie pytanie, znaczy nie, pytanie to przed chwilą było na temat tego, czy miejsce, w którym się znajdujemy, jest dla nas okej, okay, natomiast pojawia się stwierdzenie, że nothing is ever as easy as it seems, czyli że nic nie jest nigdy takie proste, na jakie wygląda. I myślę, że to też jest fajna myśl, też w odniesieniu na przykład do innych osób, właśnie będąc już w tym piątku i rozmyślając sobie może o tygodniu, o różnych wydarzeniach, też myślę, że warto sobie pomyśleć, że nie zawsze to, co widzimy w przypadku innych osób, to jest faktycznie cała historia i że nie zawsze wszystko jest takie proste. I myślę, że warto być wyrozumiałym trochę i dla innych, i dla siebie z tego względu. Ja, jeśli chodzi tutaj, jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo też patrzę na czas, że bardzo szybko leci, ale chciałem jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, mianowicie jak poznałem zespół czy duet Run Forest, bo właśnie nie dokończyłem jeszcze tego, ale oprócz Grzegorza Wardęgi wspomnianego, jest jeszcze niejaki Kopi, który jest producentem. On też wydaje mi się, że tworzy bity, czy ogólnie nagrywa tam różne takie bardziej elektroniczne dźwięki typu syntezatory. Chyba wydaje mi się, że on też na gitarze grał w czasie koncertu, aczkolwiek tutaj sobie nie dam ręki uciąć, więc to też, jeśli jesteście zainteresowani, to możecie po prostu poszukać o nim więcej informacji. Widzę, że między innymi na Facebooku jako pod nazwą użytkownika czy strony Kopi 555 on się pojawia. Więc możecie też się bardziej zaznajomić. Może ja też w sumie byłaby to dobra rzecz, żebym też się zagłębił z jego twórczością, bo też widziałem, że jeszcze współtworzy jakiś inny zespół. W każdym razie właśnie wracając do tego, co mówiłem,
w jaki sposób poznałem zespół Run Forest oraz też to, co powiedziałem o Kopim, że chyba grał na gitarze, ponieważ poznałem ich tak naprawdę idąc zupełnie randomowo, że tak powiem, na koncert. Tutaj też dzięki Aferze. Także dziękuję Afero, że raz, że mogłem iść na ten koncert, dwa, że mogę teraz prowadzić audycję. W każdym razie poszedłem tak naprawdę chyba nie słuchając zupełnie nic od nich, a może słuchając jakieś pojedyncze kawałki. Koncert się odbył w Psie, w Poznaniu oczywiście. No i totalnie było to dla mnie jakieś takie magiczne wręcz przeżycie. Może to też właśnie zasługa tego lokalu. Też na pewno w dużej mierze zasługa brzmień, które były takie... No właśnie, nie wiem do końca jak to określić, czy może określenie organiczne by tu było dobre, chociaż właśnie jeśli tam się pojawiają też jakieś, pojawia się też jakaś elektronika, to nie wiem czy można go użyć, ale no połączenie właśnie wokalu Run Foresta i tutaj gitary oraz właśnie tej elektroniki tworzy jakąś taką miękką, powiedzmy, dziwnie to już mi, mieszankę. Tutaj kojarzy mi się w ogóle też to brzmienie trochę z Mazzy Star, też właśnie takie kojące, takie jakoś wszystko to fajnie współgra. I zdaje się, że w Mazzy Star też przede wszystkim pojawiały się instrumenty właśnie typu gitara, taka oczywiście zwykła gitara, klasyczna powiedzmy, elektryczna może też była, tu sobie głowy uciąć nie dam. Pojawiał się też bas akustyczny, to akurat można było zobaczyć na występ Bach Live, tutaj konkretnie mówię o jednym występie, ale już może nie odchodźmy tak daleko od tego. No, ale właśnie mam takie skojarzenie i ogólnie jeśli ktoś z was miałby możliwość wybrać się na koncert, no to bardzo polecam. Faktycznie można się na żywo zatopić w tym brzmieniu i odpłynąć trochę. Tutaj też jeszcze warto wspomnieć przy okazji Run Foresta, że oprócz powiedzmy takich klasycznych czy zwykłych, nie wiem czy można tak powiedzieć, bo pytanie, czy zwykłe tutaj nic nie ujmuje, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że Run Forest tutaj chyba tylko jako właśnie ten muzyk, którego wcześniej wymieniłem, brał udział też w nagrywaniu albumu z zespołem Ars La Trans Orchestra. Tutaj wystąpił gościnnie, to jest album Sztuka Miłości i tutaj wystąpił na nim gościnnie w wielu utworach. Tu też się tak właściwie zastanawiam, czy też nie pojawia się on przypadkiem na innych. Tak, widzę, że na przykład na albumie Y2K zespołu Ars La Trans Orchestra czy Year 2K, w sensie jest to nawiązanie do roku 2000 w odniesieniu do komputerów i technologii, ale znowu nie wchodźmy w to może, ale no widzę, że też tutaj się pojawia, tak naprawdę jest wymieniony we wszystkich utworach właśnie jako Run Forest, więc nie wiem, czy tutaj Kopi też brał w tym udział, czy nie. Natomiast bardzo polecam to sobie sprawdzić, jak również polecam bardzo odsłuchać resztę dyskografii
Run Foresta. Tutaj akurat ten utwór Agafi czy Agati był po angielsku, natomiast też duża część twórczości jest w języku polskim. No, ale to myślę, że już sam się teraz na ten moment muszę trochę uciąć, że tak powiem. A my przejdziemy sobie do kolejnego utworu, do kolejnego zespołu również. Znowu będzie to polski zespół. Utwór będzie po polsku tym razem. I utwór... Znowu jest to nowszy, że tak powiem, artysta. Utwór pochodzi z 2021 roku. I tutaj możemy też usłyszeć oprócz, no właśnie, brzmienia na pewno nawiązują do takich starszych brzmień. Tutaj możecie zwrócić uwagę na brzmienie sampli, które są wykorzystane w tym utworze. Natomiast też utwór jest trochę o tym, w cudzysłowie dużym, jak to kiedyś było lepiej. I sami usłyszycie, na czym metal się skończył na przykład, więc posłuchajmy.

0: obcy ludzie tańczą do nowego Daft Punk. Potem palą szlugi i gadają o podcastach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.
1: Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na antrax.
0: Miałem nie przychodzić, ale mogłem cię tu zastać. One piją fresko, oni gadają o bramkach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.

Utwór, którego wysłuchaliśmy, to był utwór zespołu Atlanta, tylko że Atlanta pisane przez w środku A, które jest dokładnie w samym środku tego wyrazu, jest odwrócone i zmieniło się w V. Więc nie wiem w sumie, czy można to czytać jako Atlanta, ale ciężko by to było czytać przez to V, które się tam znajduje, więc założę, że to jest poprawna wersja. Jest to zespół, w którego skład wchodzą, tak naprawdę znowu jest to duet. Tworzą go Kasia Golomowska i Kamil Durski. Zespół powstał w 2020 roku, czyli 6 lat temu. Tutaj, no właśnie, też czytając sobie opis tu akurat na YouTubie, też w sumie pomyślałem sobie, tutaj ogólnie w opisie mamy taki fragment, który mnie skłonił do przemyśleń, mianowicie cytując podszyte nihilistycznym leitmotivem, teksty stanowią integralną część stylu zespołu i są zbiorem luźnych obserwacji codziennego życia, jego jasnych i mrocznych stron. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie leitmotivem również tej audycji trochę jest właśnie taka refleksja nad życiem, nad właśnie jego jasnymi i mrocznymi stronami. No bo tak naprawdę zaczynając od All Along the Watchtower, tutaj może nie jest to do końca tak widoczne czy oczywiste, natomiast pojawia się tam ten tekst, czy ogólnie zwrotka na temat there must be some kind of way out of here. No właśnie, pojawiają się takie rozmyślania, tam jest to opisane, że powiedział, jak to się nazywa, po angielsku to jest Joker, a po polsku chodzi o tego błazna, o właśnie, chodzi o taką postać błazna, jak był na dworach królewskich. No, w każdym razie, bo trochę tutaj chyba nie chcę, też nie mam tekstu przed sobą, więc też nie chcę tutaj może koniecznie jakoś mocno wchodzić w interpretację, ale myślę, że też można to rozumieć jako, też można to jakoś odnieść do teraźniejszości, może też do historii i tego, jak na przykład powiedzmy jakieś role czy hierarchia społeczna się zmieniały na przestrzeni wieków. No, następnie był utwór Agafi, który też, tak jak tam przytoczyłem, też były właśnie pewne refleksje na temat, czy nawet wprost zachęcenie nas do właśnie rozmyślań trochę nad własnym życiem i nad tym, czy miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, czy to jest miejsce, w którym sobie wyobrażaliśmy, czy marzyliśmy, że będziemy. No i teraz mieliśmy utwór Anthrax, bo chyba jeszcze nie wypowiedziałem tego utworu, znaczy tytułu tego utworu. Tytuł to oczywiście Anthrax. No i jest on trochę takim... Teraz nie pamiętam, czy to się chyba pojawia w innym utworze,
albo w tym, że bardzo tęsknię do 90s-ów, wszystko było wtedy jakieś lepsze, coś takiego. W każdym razie tutaj też mamy jakiś taki, jakąś taką nostalgię, tęsknotę właśnie za 90s-ami, powiedzmy. Tutaj też w opisie znowu znalazłem informację, że jeśli chodzi o oprawę wizualną, zdjęcia i teledyski, to również nawiązują one do wczesnych lat 2000. Więc no myślę, że sporo tutaj jest takich zabiegów czy ogólnie nawiązań właśnie do czy to lat 20., czy to lat 90. Też spojrzałem tak z ciekawości, bo wydaje mi się, sprawdzę to jeszcze na szybko, jeśli dam radę szybko to zrobić, ale wydaje mi się, że zespół Atlanta wydał tylko jeden album. Tak, tylko jeden album, taki pełnowymiarowy. Natomiast tu mam trochę sprzeczne dane, ponieważ na YouTubie ostatnie wideo jest z roku, znaczy sprzed 4 lat, czyli będzie to rok 2022. Natomiast widzę tutaj na Spotify'u, że jest single z 2024, pod tytułem Last Christmas. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem go jeszcze i w sumie zaciekawiło mnie to teraz. No, ale nie wiem, czy zespół ciągle jeszcze tworzy, czy był to, powiedzmy, tylko projekt na potrzeby wydania tej jednej płyty. No, jakby tutaj też znowu można rozmyślać nad tym, czy lepiej wydać jedną płytę, ale żeby ona była, że tak powiem, porządna, czy lepiej jednak tworzyć dalej i też zapewniać słuchaczom coś, czego oni na pewno oczekują. No, tu też się pojawił właśnie to, o czym wam mówiłem przed utworem, że pojawiły się tam tezy, że metal skończył się na Anthrax, tam też były inne zespoły wymienione. Też możemy się tutaj zastanowić na przykład na jakiej płycie Metallica się skończyła. To też zostawiam do waszych rozmyślań. A my przejdziemy do kolejnego utworu, który jest z kolei dużo starszy. Myślę, że większość z was raczej będzie go znała i myślę, że w jakiś sposób dopełni on teraz ten senny klimat, który myślę, że udało mi się stworzyć, czy nam, powiedzmy, w znaczeniu mi oraz artystom, przede wszystkim artystom, którzy tutaj występowali, czy których zaprezentowałem, ale nie przedłużając, myślę, że brnijmy dalej w ten oniryczny nastrój kolejnym utworem.

Utwór, którego wysłuchaliśmy, to oczywiście Nights in White Satin zespołu The Moody Blues. Tutaj też szukając informacji na ten, na temat tego utworu, to w ogóle jest dużo ciekawych historii, zarówno jeśli chodzi o zespół The Moody Blues, jak i o ten utwór. Jeśli chodzi właśnie o The Moody Blues, o zespół, to tutaj szukając właśnie informacji o nich, zaczynając powiedzmy od początku śledzić ich historię, to znajdujemy informację, że muzycy, którzy stworzyli ten zespół, czy byli pierwszym składem tego zespołu, to powstali trochę z takiego, bym powiedział, kotła różnych zespołów, które formowały się, czy ogólnie istniały w Birmingham w Anglii. I które też, powiedzmy, dołączali do nich nowi członkowie, opuszczali te zespoły, coś tam się cały czas działo. No i w maju 1964 roku tutaj Thomas, ogólnie dwóch muzyków, już znajduje dokładnie ich. Ray Thomas, o, brakowało mi tego imienia, i Mike Pinder założyli zespół, tutaj też zapraszając jeszcze dwóch innych muzyków, Grammy Edge, jeśli dobrze czytam jego Grammy Edge,

dokładnie, jak przebiegała ta historia. Natomiast teraz, przechodząc już do samego utworu Nights in White Satin, to został on napisany przez niejakiego Justina Haywarda, który nie był od samego początku członkiem zespołu The Moody Blues. Dołączył do niego w roku 1966, odpowiadając na ogłoszenie w gazecie. No i właśnie, to jest jego utwór, który on też stworzył właśnie, mając 19 lat, przebywając akurat w Belgii. Nie wiem, na ile to jest istotne. No ale też tutaj opowiada, że, no, że jest to historia właśnie tego, jak zakończyła się dla niego jedna miłość, a zaczęła inna. I właśnie z takiej sytuacji, z rozstania, przede wszystkim, myślę, powstał ten utwór. Tutaj też znalazłem taką informację, że właśnie Justin Hayward, czyli autor tej piosenki, przyniósł ją, tak powiem, przyniósł ją do studia, do reszty chłopaków i zagrał im ją. No i początkowo nikt jakoś specjalnie nie zareagował na to, powiedzmy, emocjonalnie. Natomiast wtedy Mike Pinder, czyli właśnie jeden z tych założycieli, powiedział: a zagraj jeszcze raz. Zaczął do tego grać na swoim instrumencie. No i jakoś nagle gdzieś tam wszyscy się zainteresowali, dodało to jakiegoś takiego czegoś, no właśnie jakiejś takiej magii, która sprawiła, że stwierdzili oni, że ej, to jednak ma jakiś potencjał. No i właśnie, i mogliście efektu końcowego, mogliśmy przed chwilą posłuchać. No myślę, że jeśli chodzi o takie, powiedzmy, stare czy klasykę rocka, no to myślę, że to jest jeden z ważniejszych utworów. I myślę, że też nawet w dzisiejszych czasach cały czas jest w nim coś takiego, co dalej nas zachwyca. Cytując trochę Gombrowicza. No właśnie. Także mam nadzieję, że albo był to dla was, albo powrót do przyjemnej, mam nadzieję, dla was muzyki. Albo może coś nowego. Jeśli to było coś nowego, to bardzo jestem ciekaw, jak to odebraliście, słysząc po raz pierwszy. No i myślę, że tutaj na razie zamkniemy ten temat tego utworu i zagramy sobie ostatnią piosenkę. Tutaj widzę, że już nie mam za dużo czasu, a utwór, który bym chciał zagrać, ma 6 minut i 15 sekund, więc tutaj za bardzo niestety nie rozgadam się na jego temat, przynajmniej będę się starał nie rozgadać. To jest utwór, który wykonuje zespół Neurosis. Tutaj akurat jest taka dziwna historia, że czytając sobie o Townsie Van Zandcie, to już było po audycji, bo chciałem sobie też trochę odświeżyć te informacje, upewnić się, czy gdzieś tam was nie okłamałem przypadkiem, i trochę

sobie jeszcze raz tę historię, przybliżyć jego. Natomiast tutaj nie wiem, czy zespół Neurosis, czy członkini tego zespołu, ale zdaje się, że osoba z tego zespołu właśnie brała udział w jakichś takich tributach, powiedzmy, czy właśnie wykonaniach tych jego piosenek. Tutaj nie chcę was za bardzo okłamać, a też nie mam czasu, żeby się zagłębiać w tą historię, więc myślę, że posłuchajmy sobie po prostu tego utworu. Jest on może trochę dziwny, to już sami stwierdzicie, ale myślę, że będzie też to fajne przejście do audycji Trashing Madness, która już za chwilę. Chłopacy już są tutaj w studiu, słyszę ich za drzwiami. No, więc posłuchajmy sobie. Mówił do was Aleksander Znaniecki, realizował mnie również Aleksander Znaniecki. To była audycja Calcified i słyszymy się za tydzień. Cześć!

Again, a past again.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
3: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

0: Zły wieczór.
1: Zły wieczór, wybiła godzina 23. Witamy w audycji Thrashing Madness w dwuosobowym, klasycznym składzie. Za konsoletą siedzi
0: Lecho Malendowski
1: i Adam Gajewski.
0: Święto lasu, że jest nas dwoje.
1: Tak, święto lasu.
0: Nie mogę się doprosić tego trzeciego, no, typa.
1: Ostatnio był, ale tak z nami, ale bez nas.
0: No, nie był duchem.
1: Nie był duchem.
0: Ale ma wrócić, tylko nie wiadomo kiedy. Więc no,
1: trzymamy kciuki, że w końcu te jego szalone projekty się zakończą.
0: Mm-hmm. Mamy tymczasem coś tam środek lata, już prawie ponad. I będziemy dzisiaj do godziny pierwszej, jak zwykle, zasuwać metalowo i w okolicach. No bo jak sami słyszeliście, zaczęliśmy najlepszym zespołem na świecie. Lemmy i Motorhead sprzed 40 lat z płyty Orgasmatron. Czy to nie jest przypadkiem ostatnia klasyczna płyta? Rzucę tak prowokacyjnie w kosmos.
1: Ostatnia klasyczna?
0: No. No bo rock'n'roll jest... wydana rok później, no powiedzmy sobie szczerze, ona była wydana, napisana na kolanie i to słychać, że była wydana za szybko, była niedopracowana. Tam nie ma w zasadzie rzeczy, do których chciałbym wracać. Może jakieś momenty są, bo tam no, jest ten Wolf. Będę gadał o tym oczywiście za rok, bo na za rok prawie nie, 13 miesięcy będzie miała swoją 40. Ale mimo wszystko... to nie jest chyba jedna z moich najmniej ulubionych tych płyt Lemmy'ego i spółki.
1: Ale
0: i ewidentnie... Rock and roll. I dlatego pytam o ten Orgasmatron, czy to nie jest właśnie ostatnia taka, wiesz...
1: Znaczy, wiesz co, to trudno się z tobą nie zgodzić. To
0: dziękuję. To lecimy dalej. Czas na kolejny zespół.
1: No, lecimy, tak. Ale muszę przyznać tobie, że faktycznie nie wiem, czy kiedykolwiek wróciłem do tej płyty. Tak na zasadzie chyba ją mam. 2-3 razy odkurzyłem z półeczki, no bo trzeba.
0: No ja mam wszystkie.
1: Ale ja, mi chyba czegoś brakuje, bo mam tak rozsiane, że część na CD-kach, coś na kasecie, coś na winylu.
0: Ja się nudziłem tak w pandemii. Pamiętam strasznie, jak siedzieliśmy wtedy zamykani w chacie i zacząłem się bawić w zamawianie internetowo gdzieś tam ze Szwajcarii, jakichś remasterów, Judasów, właśnie Motorheadów i udało mi się bardzo fajnie sobie skompletować właśnie pewne rzeczy. Natomiast jak zobaczyłem po śmierci Lemmy'ego, co się dzieje właśnie z dyskografią, że tutaj cisną te wszystkie koncertówki jakieś po raz
1: enty. No monetyzacja poszła srogo. Nie ukrywajmy.
0: No co zrobić, nie? To jest typowo, na szczęście dyskografia Lemmy'ego jest na tyle bogata, że można zawsze sobie przy okazji jakiejś rocznicy pogadać i się nacieszyć człowiekiem. Szkoda, że go nie ma, muzyka została. No był bogiem rock'n'rolla i w ogóle nie dyskutuj z tym człowieku, bo...
1: No, nie ma sensu.
0: Nie
1: ma nic do podważenia.
0: Po co ja to mówię w ogóle? No, sensu, banał. Kończymy to. Lecimy z Motorheadem do pierwszej, nara do domu.
1: Ja bym taką audycję posłuchał, żeby między bogiem a prawdą.
0: Wiesz co?
1: Nie wiem, powiedz.
0: Mógłbym zrobić coś wybitnie egoistycznego i na przykład nagrać sobie taką audycję dwugodzinną The Best of Motorhead według mnie. Tylko po co, nie? Bo każdy z nas ma pewnie taką swoją listę w głowie. Czy ktoś byłby zainteresowany moją? Nie wiem. Może
1: jak
0: dorosnę kiedyś do Spotify, to sobie też kiedyś takie będę robił, tylko z tego jest już tyle, że kto tam ma na to czas?
1: No ale z drugiej strony te koncepcyjne audycje to jest coś, co mi tam osobiście siedzi w serduszku, więc ja nie mam problemu.
0: Nie mamy problemu z Motorheadem w tej audycji, po pierwsze dlatego, że wszyscy uwielbiamy
1: w ogóle nie ma
0: dyskusji, że ten zespół można go lubić, można nie lubić, ale wpływu na tak zwaną muzę ciężką, ogólnie pojętą, to jest w ogóle niepodważalne. A tych dyskografii, nagrali już w tej dyskografii tyle płyt, że no przecież ja jeszcze będę miał w tym roku 20. rocznicę i 30. rocznicę za chwilę, więc... A przy okazji można zagrać sobie coś bez żadnej rocznicy i też jest fajnie.
1: No dobra, w każdym razie wracając do statementu pod tytułem po Orgasmatorze, był drop jakości. Tak, jakby przejrzałem sobie i faktycznie mam... No zgadzam się.
0: No bo 1916 to już były lata 90. i tam, wiesz, to też zmiana, pewne zmiany w składzie, które już jakby są typowe dla Lemmy'ego. A i zobacz, na 1916 już nie ma nikogo.
1: Wszyscy nie żyją, Boże.
0: Ale to się źle patrzy na to.
1: No okropne.
0: 35 lat i chłopów nie ma. Nie ma Lemmy, Wurzel, Filthy. Nie, dobra. Słuchajcie, Orgasmatron jest wielką płytą. Ten tytułowy utwór, którego wysłuchaliście jako drugiego. Pamiętacie ten cover Sepultury z okolicy Arise? Świetnie im to wyszło. No ale oryginał jest jeden. I to fajnie brzmiało w świat wtedy poszedł trochę w thrash metal, zwłaszcza te metalowe kapele, i niektórzy próbowali nadgonić, ale Mip stwierdził, że nie będzie nikogo gonić, tylko nagra swoją płytę. I ten Orgazmatron świetnie mi chodzi, słuchałem sobie też w tym tygodniu nóżkami tupała. No, co tu dużo gadać, Motorhead to jest Motorhead i będzie zawsze miał miejsce w naszej audycji. Lecimy z kolejną rocznicą.
1: No, powiem tak, no jeżeli chodzi o zespół, to drugi legendarny. No ale jak to 40 lata w końcu. Nie, dobra, przepraszam, nie 40.
0: 20, 40, 20 będzie w październiku. Tak. Mowa o zespole takim z Kalifornii, który się nazywa Slayer, może znacie?
1: Nie, pierwszy raz słyszę. W ogóle co to jest? Co to
0: Słuchaj,
1: jest?
0: Oni grają tak zwany thrash metal, to jest bardzo ostry metal.
1: To taki śmieciowy,
0: to jest taki, nie? Nie, właśnie, to nie to słowo. Potem ci wyjaśnię.
1: Okay.
0: Chodzi o to, że to jest mocniejsze od heavy metal, a mniej mocne niż death metal. Czaisz?
1: Aha, takie pomiędzy.
0: Takie
1: coś. Nie mogli nazwać tego medium metal?
0: Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to będzie medium. Robili sobie thrash metal. Jako jedni współtwórców tak zwanej Wielkiej Czwórki. W 2006 roku wrócił Lombardo i nagrali Christ Illusion, bo o niej mowa. I teraz będziemy dyskutować jeszcze dłużej niż o Motorhead, więc w ogóle nie posłuchacie tej muzyki, bo będzie 15 minut dyskusji. Ta płyta Slayera z 2006 roku.
1: Przynieśliśmy dwie kapele i tylko o tym będziemy dyskutować.
0: Tak, już do pierwszej. Czy to był powrót do tak zwanej formy, czy nie? Co sądzisz?
1: Troszkę tak. Znaczy, na pewno uważam, że czuć tutaj powrót Lombardo na bębny. To w mojej opinii tak, ale czy to był taki niesamowity powrót ich? No nie. Jednak jeżeli chodzi o te płyty wydane po 2000 roku, to troszkę wyżej mi siedzi Repentless i gdzieś tam w moim prywatnym rankingu jednak trochę wyżej stoi ta płyta, mimo że cztery kawałki na krzyż słucham i potem wyłączam tę płytę.
0: I pamiętaj, że tam nie ma Hanemana, więc to jest
1: nie,
0: tak naprawdę
1: to jest
0: pół Slayera.
1: Duży
0: Ani
1: minus, ale no, a jakoś tak brzmi to, ta płyta.
0: No właśnie, szczerze, jak patrzę sobie na tę dyskografię po roku 90, bo dla mnie wtedy to jest druga rzeczywistość Slayera, nie? Do Seasons in the Abyss, jakby
1: lata 80. i 90. rok.
0: To mucha nie siada, tam w ogóle bez dyskusji nikomu nie pozwolę.
1: To jest ten kor, na którym w ogóle jakby powstał ten kult Slayera. To znaczy, jakby do dzisiaj on istnieje, nie? Dzięki 80. latach i tym, że w 90. wydali jeszcze mocniejszą płytę i potem już coś poszło nie tak, kochani widzowie, coś tu przerwało.
0: Ale i tak zwróć uwagę, trzymajmy się tej Wielkiej Czwórki i kontekstu, jak na lata 90., o których nieraz mówiliśmy, że tam się dużo pozmieniało, bo inwazja grunge'u, potem jakiegoś groove metalu, new metalu i stare kapele gdzieś próbowały nadganiać, żeby jednak tam kolejne młode pokolenia po nich chciały sięgać, więc trzeba było ich trochę tak, my tu trochę gramy groove, a trochę nie, a trochę rocka jak Megadeth, a trochę Metallica Load, Reload i się wszyscy zachwycali, jakie to są rockowe monstery, świetne płyty, świetne. A Slayer jednak nagrał...
1: Swoje grał.
0: Diabolos in Musica może ma tam jakieś momenty groove'owe, ale jednak był agresywny. God Hates Us All, moja najmniej chyba ulubiona płyta tego zespołu. Tam jest agresja 100%, natomiast nic mi z tej płyty nie zostaje. Nie słucham, nie wracam do God Hates Us All. Ona mnie nudzi. Jak wyszła, to sobie posłuchałem z ciekawości i mówię, o fajnie, wrócili do ostrego grania, po czym chyba jednak wolę bardziej to Christ Illusion, bo tam są fajne utwory. Może trochę głupkowate teksty.
1: Ja chyba z tej płyty z 2001 roku bo God Hates Us All wyszedł chyba w 2001.
0: Tak, we wrześniu 11.
1: Szczerze, chyba jeden tylko kawałek lubię z tej płyty i tak poza tym mam tak, że nie umiem wrócić do tego. Jak mi poleci właśnie, nie wiem, słuchając Spotify'a czy czegoś, tam takie okej, ale... Nie.
0: No właśnie.
1: Ciężka jest dla mnie ta płyta, nie rozumiem.
0: I teraz właśnie, uważaj. Wracamy do tego powrotu do formy. 2006, Christ Illusion Slayera. 2007, United Abominations Megadeth. 2008, Death Magnetic Metallica. No i dopiero 2011, Anthrax Worship Music. I co? Czy te cztery płyty Wielkiej Czwórki można nazwać powrotem do formy, czy tam do klasyki, nie, czy do mocnego granka? No i właśnie też mi się to wydaje, że niestety, ale tych powrotów nie ma. Co starzy metale by tam sobie chcieli i marzyli?
1: Są kapele, które trzymają poziom.
0: Nie spali. No i właśnie.
1: Ale grają z drugiej strony jakby to samo. Tak trochę, że według jednego schematu, który sobie wymyślili, jakby Slayer tego się trzymał, to faktycznie gdzieś tam w pewnym momencie zaczęli trochę odjeżdżać, wydaje mi się, przynajmniej tak jakby znając te płyty, że trochę się zmienił ten Slayer, przez co te płyty były już cięższe w odbiorze, przynajmniej dla mnie.
0: One były mimo wszystko trochę bardziej nowoczesne właśnie. Oni chcieli być trochę nowocześni, ale nie za bardzo. I może to brzmienie było faktycznie i na Diabolusie, ale też na Christ Illusion trochę takie, wiesz, nie chcę mówić groove'owe, ale ciężkie w nowoczesny sposób. Natomiast nie ma powrotu do lat 80. i pewnie jak ktoś nagra płytę retro i się wszyscy cieszą, to jest fajnie. Ale te rzeczy, które się ukazały do 90 roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wielką Czwórkę, że z nie, to trzeba się nimi cieszyć, wspominać, ale nie ma co liczyć, że kiedykolwiek jeszcze to wróci. Mogą nagrywać lepsze lub gorsze płyty, ale no jakby... Nic, no.
1: Nie wiem dlaczego za każdym razem, jak mówimy o wielkich powrotach, kapelach, które nagrywają i tak dalej, za każdym razem mam to, że powraca mi kreator do głowy i to, że
0: po
1: grają.
0: Co?
1: I po co? Dokładnie. Po co te płyty są? To oni chyba teraz co 2 lata mają cykl wydawniczy, czy co 3. Ja nie rozumiem, po co są te płyty.
0: Nie, no to chyba więcej, ale, no, ale nieważne.
1: Właśnie to nie, one... jakiś taki złapali teraz cykl, że te płyty dość gęsto zaczęły wychodzić, tak wydaje mi się.
0: Nie, czekaj, no rzućmy okiem, bo teraz...
1: Kreator,
0: proszę bardzo. Już wchodzimy sobie w internety, bo...
1: 2026, no dobra, 4 lata.
0: No.
1: Hate Uber Ales i potem...
0: I tam było 5 lat.
1: 5 lat, dobra, to nie, to przepraszam. No. A potem...
0: No.
1: Też 5 lat. No. Dobra, przepraszam, cofam. Ale to... No nie, bo właśnie...
0: Ty się będziesz ze starym dziadem kłócił.
1: Mój mental stanął na tym 2012, jak wyszedł Phantom Antichrist i to jest dla mnie ostatnia jakby taka... W miarę dobra płyta kreatora. I potem się zaczął ten Gods of Violence, Hate Uberales.
0: Znaczy one są wszystkie takie same. To nie są tak, że dla mnie właśnie one nie są jakoś wybitnie różnią się między sobą. Bo z nimi mój problem polega na tym też, że niezależnie od tego, co ja uważam na temat tego, czy one są mniej lub bardziej plastikowe, ale one są trochę wszystkie takie same.
1: Na jedno modłę, no. Ja wiem, że Phantom Antichrist też nie jest jakby, jakby zupełnie czym innym względem tych płyt, ale jakiś po prostu ja mam taki sentyment do tego. Bo to
0: nie
1: chyba
0: nie bronię ci tego.
1: Pierwsza płyta, do której ja sięgałem. I
0: nie mam z tym problemu.
1: No mam nadzieję.
0: Natomiast ten tegoroczny Crushers of the World, o boż.
1: Gniot.
0: Gniot. Nie jest tam gniot. No jest tu metal, muzyka festiwalowa, jak ktoś lubi, to niech sobie posłucha, jak nie, to
1: muzyka
0: wróci sobie do lat 80., co ja zamierzam zrobić. Natomiast w tej chwili wróćmy do tego 2006 roku, bo my naprawdę nie ruszymy z tą audycją.
1: Na własne życzenie wziąłeś te dwie kapele,
0: no,
1: i na własne
0: wina.
1: Życzenie wywołałeś mnie do dyskusji.
0: No chyba nie zagramy dzisiaj wszystkiego. Dobra, Slayer sprzed 20 lat, a potem będą 3 nowości. Lećmy.

0: No klasyczny Slayer.
1: Ale to było piękne.
2: No nie, to... naprawdę, z wiekiem bardziej lubię te płyty po 20 latach, niż gdy ona się wyłociła. I tak wtedy się cieszyłem po tej właśnie nieszczęsnej God Hates Us All, że wyszło coś takiego. Bo mogło być gorzej. Czy mogło być lepiej? Nie wiem. Natomiast cieszyłem się z tego, co miałem, ale po 20 latach naprawdę ta płyta urosła i późniejsze Wall Painted Blood jeszcze lubię. Ale to Repentless to tak jak mówiłeś, tam są cztery utwory i fajnie się zaczyna, ale tak jest...
0: No ale właśnie mam ten problem, że te cztery kawałki to dla mnie ze wszystkich tych płyt, które się pojawiły po 2000 roku, to były cztery najciekawsze kawałki.
2: No ale mało.
0: No ja, mało.
2: Jednak od pewnych zespołów wymaga się więcej.
0: No wiem, no ale to tak samo tutaj, no niby klasyczny Slayer, słychać Davida na perce, a no jednak brakuje czegoś, co by podpaliło...
1: Nie, lećmy dalej.
2: Pora na nowości. Już ile można narzekać, już męczy mnie to samego siebie, narzekanie moje. A lecimy z nowością z kraju Basków, już wszyscy wiecie, o co chodzi. No bo się tydzień temu okazała siódma, ja nie chcę wierzyć, ale musiałem policzyć, siódma płyta Altarage z Bilbao. Gramy ich od samego początku, od demówki w 2015, od debiutu Nihil. No i to jest, nazwijmy to, eksperymentalny death metal na tematy apokaliptyczne. I widzę, że od kilku płyt ludzie przestali na Metal Archives ich recenzować i się wcale nie dziwię, bo co się dzieje na płytach Altarage, to 3 lata minęło od poprzedniej płyty. Oni wydawali te płyty no tak co 2 lata, co roku na początku, teraz trochę zwolnili jakby, ale świetna jest ta nowa płyta Cogwheel. Jeden utwór 10,5-minutowy i no usiądźcie i weźcie coś do picia, bo was to naprawdę wymiecie. Not a proper burial Altarage z kraju Basków.

0: Ja cię kręcę.
1: Jezu, jaki gruz.
0: Uwielbiam. O. Uwielbiam. Te Altarage jest naprawdę, jeżeli chodzi o gruzowane granie, jeden z tych zespołów, do których zawsze wracam i czekam na nowe płyty i zawsze przynoszę je do radia, bo nie mogę tego często słuchać i no, to nie powiem, że jestem fanem takiego grania, że słucham non-stopper tylko tego, ale raz na jakiś czas, jak sięgnę właśnie po takie gęste, zgruzowane...
2: Znaczy to jest muzyka, do której by można po prostu spać, to znaczy...
0: Bałbym się.
2: Ja nie, to jest muzyka, do której bym zasnął, a nie ekscytował się. No nie powiem, że jak można tak pięknie grać, no po prostu gruz, jakby kategoria gruz. Kategorii gruzu, gruz.
0: No to zostajemy w death metalu, bo jak wiadomo, death metal
2: ale
0: jest najlepszy.
2: Ale teraz Polskę górą.
0: Nie, teraz nie, będzie, to nie to. Teraz będzie Chłameryka. Proszę państwa, zespół, który 3 lata temu za sprawą drugiej płyty Supraliminal narobił takiego zamieszania, że wszyscy moi znajomi, mniej lub bardziej zajmujący się muzą zawodowo lub mniej, ale też no, ludzie, których szanuję, co do których mogę powiedzieć szczerze, ja patrzę w nich jak na wyrocznie, oni mają więcej doświadczenia, więcej rzeczy słyszeli, ja ich słucham, gdy oni mówią, natomiast sięgnąłem po ten drugi album zespołu Nothingness i tak się wszyscy jarali w koło, a ja tak wzruszyłem ramionami, bo to nie jest zła muza, ale jakby ja już to wszystko słyszałem i no, byłem zniesmaczony tym, że ja się nie mogę załapać na ten pociąg z hype'em. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno nie z tego właśnie, tak jak podkreślam to. Ja tego zespołu nie hejtuję. Nie twierdzę, że są beznadziejni i że nie ma czego tu się w ogóle słuchać i podniecać. Fajne, staroszkolne death doom metalowe granie. Są utwory wolniejsze, szybsze, krótsze, 7-minutowe. Na nowej płycie trzeciej, która właśnie się ukazała, Godslaughter, jest tak dokładnie samo. 41 minut, są utwory wolniejsze, szybsze, dłuższe, 7-minutowe.

0: podsumowania rocznego nie trafi, ale przenoszę do audycji, żebyście zwrócili uwagę, a może znajdziecie w tym coś więcej niż
1: tylko,
0: ja.
1: Żeby nie było tylko, że starocie przenosisz, tak?
0: Tak, mamy otwaczoną nowość tego, zaraz będzie jeszcze jedna nowość, a potem wracamy do klasyki. A zatem amerykański Nothingness grający Death Doom Metal. Bardzo dobre granie, trzecia płyta, proszę bardzo.

0: Też niezłe.
1: Mniejszy gruz.
0: No mniejszy gruz, ale czy to było złe? Nie było złe.
1: Do posłuchania od świetnie, okej.
0: Okay. No fajnie, czy... zespół jakich wiele było, są i będą i, tak. I death metal, mimo że trochę paradoksalnie to zabrzmi, ale death metal nie zdech 30 lat temu jest, trzyma się. Lecimy z nowością z Polski. Ale mnie zaskoczyli chłopy. 3 miesiące temu wrócili na fejsa Doombringer z Kielc. Szkieletczyzna, proszę ja was, czyli ludzie powiązani z Bestial Rites i Culte Dei Ghoul. No znane zespoły, to nie są...
1: Nie wierzę, że to wymówiłeś i się nie... Wow. Jest to... Ćwiczyłeś w domu? A tak poważnie, ćwiczyłeś w domu?
0: No co, ty nie miałeś francuskiego w szkole?
1: No, nie uwierzysz, ja miałem rosyjski.
0: No ja nie miałem. Nie no, słuchajcie, nieważne. Kielce mają fajne zespoły. A Steelboard znasz?
1: Oczywiście.
0: Ale nie, jestem zaskoczony. Po 7 latach od Walpurgis Fire, które było grane, to jest w ogóle inna epoka, inny czas, inna rzeczywistość. Po 2019 coś się zepsuło w naszej symulacji rzeczywistości. Ale oni wrócili, żeby nam pokazać, jak naprawdę powinna wyglądać ta rzeczywistość z płytą Ad Compita. I powiem wam, że tak nóżka tutaj tupie. Czekam na koncert cicha. Ach, piękny jest ten Doombringer, bardzo się cieszę. Był grany u nas i poprzedni album, i Grand Sabbath, czyli jedynka w 2014. Jeszcze wtedy był Minta i Cyprian Łakomy i ta audycja też inaczej wyglądała. No ale teraz mam co mam i muszę rzeźbić z tego, co mam. Żartuję, weź nie patrz tak na mnie tym smutnym okiem. Lecimy z... Cicho, Doombringer z pierwszym utworem. Anathema from the Ancient Fears i mój ulubiony Semen of Devil is Called.

0: Doskonała jest ta płyta. Warto było nie czekać.
1: I ona jest cała, tak?
0: No.
1: Jezus.
0: Wiesz, jak to chodzi?
1: Mario.
0: Jest, oni robią to naprawdę po swojemu i...
1: No, czuję się zaskoczony tym.
0: Słuchajcie, powiem to po raz kolejny. Jeżeli chodzi o polską scenę, nieważne, doom metalową, black death, doom, nie mamy się czego wstydzić w skali światowej, jeżeli chodzi o black metal. Naprawdę mamy wyjątkowy
1: i wybitny.
0: Oczywiście, że stoi i sterczy i to dumnie. I trzyma ten sztandar szatana wyciągniętej lewej dłoni.
1: Jest.
0: Dobre to było, nie?
1: Jakie krasomóstwo to jest uprawiane, matko boska.
0: To jest właśnie Doombringer, tak na mnie działa. Jest świetna płyta. Wpisuję sobie. Odpaliłem się. Wpisuję sobie do kajetu.
1: Nie, no to do
0: jeżeli chodzi o podsumowanie roku.
1: Zdecydowanie.
0: W kategorii Polska.
1: Jezu, ale to te dwa kawałki, te 8 minut, no, naprawdę
0: polecam. Polecanko.
1: I cała płyta ma być taka, będzie dzisiaj słuchana, no, na powrocie.
0: No a teraz się trochę, teraz idziesz spać, bo będę teraz miał same klasyki. Zaczniemy od bardzo spokojnej płyty sprzed 30 lat. Będzie lirycznie, będzie się działo, będzie debiut Dying Fetus, Purification Through Violence. Z tego składu został tylko John Gallagher, wokalista, gitarzysta. Płyta jest krytykowana, że oni się dopiero wtedy uczyli i tak dalej, ale ja mam taki sentyment do Dying Fetus, że nawet ten debiut, na którym jeszcze się uczyli, jest tak mocno inspirowany Karkasem i w kwestii muzycznych i okładki, ale też Napalmem, bo tu przecież nawet cover mamy Napalmów na koniec. Ale gdzieś tam jakieś kryptopsy i takie kręcenie trochę wora tego techniczno-death metalowego. Jak sobie wróciłem do tej płyty, po tej całej znakomitej dyskografii i ostatniej Make Them Back for Death sprzed 3 lat, jeszcze pewnie za 3 lata poczekamy na nowy album, bo oni nie śpieszą się ostatnio. Oj, nie śpieszą. No ale co wydali, to dobrego. A do tego debiutu należy wracać, bo pewnie można mówić, że to jest ich najsłabsza płyta, ale to niczego nie zmienia, bo na historię i na przeszłość nie ma się co obrażać. Blunt Force Trauma, Nothing Left to Pray For, Dying Fetus sprzed 30 lat.

0: ależ to było dobre. Dying Fetus z debiuciku. 30 lat?
1: Nie.
0: Czy to brzmiało, jakby się zestarzało?
1: No właśnie nie. No właśnie nie, jakby to się broni. I jakby, no, rozumiem trochę zarzut pod kątem tego, że kolejne płyty były lepsze, ale to nie jest słaba płyta. No,
0: oczywiście, że nie.
1: Ona jest solidna, no, zwłaszcza jak na debiut.
0: Problem polega na tym, że oni już naprawdę wysoko tę poprzeczkę wyżej.
1: No, tak. W porównaniu z kolejnymi, to tak, jakby można powiedzieć, że ona jest słaba.
0: Dobrze, no ja tam czekam na nową płytę i w ogóle kończmy dyskusję. Zostały mi jeszcze 3 zespoły, jest 25 po, więc ja nie wiem, czy...
1: Lecimy.
0: Coś się tak rozgadałeś dzisiaj, że ja nie wiem po prostu, czy my zdążymy do godziny pierwszej. Żart. Nieśmieszny. Dobra, 3 płyty mamy. Co tu mamy? 9.6, 2006 i skończymy 9.6.
1: Nieźle.
0: No to zacznijmy od Szwecji. Therion, Teli, będzie symfonicznie, ale siara. A wszyscy 30 lat temu się jarali, że wow. Death metalowy Therion zaczął grać. No dobra, że na Lepaka Clifford zaczęli trochę pitu-pitu symfonicznego, ale dopiero na Teli odpięli wrotki i legendy tam, że 100 tysięcy niemieckich marek ta płyta kosztowała i orkiestry tutaj w ogóle. No tak. Wszystko się zgadza. Nuclear Blast znalazł sobie dojną krowę i przez wiele, wiele lat doił te krowy, wydając co roku, jeśli nie płyty, to przynajmniej mini album, za grube pieniądze pchając w trasy. I ja po 2001 roku dałem sobie spokój z tym zespołem. Owszem, słyszałem wszystkie późniejsze płyty, ale nie. To już nie jest to. A do Teli wracam, mam sentyment. Ta piękna komputerowa okładeczka z 96 roku. To były czasy. No ale mamy tutaj mojego ukochanego Dana Svano na wokalach. Za chwilę go usłyszymy. A jest Lars Rosenberg z Entombed na basie. A jest Piotr Wawrzeniuk, nasz Polak w Szwecji, który oczywiście tutaj bębnił przez parę płyt pierwszych w Therionie, ale też wokalnie się udzielał i też głoszy z szymy. No i jest też Christopher Johnson, który w pewnym momencie po prostu zrezygnował ze śpiewania, bo zostawił to wszystko śpiewakom operowym, ale jeszcze byłem na koncercie, gdy on śpiewał i growlował i dobrze było to zobaczyć. Reszta z historią. Dwa utwory nieoczywiste, czyli Cults of the Shadow in the Desert of Set sprzed 30 lat, zespół Therion.

0: I te klawiszki. No klawiszki się troszkę zestarzały. Terion.
1: Nie, no super to było. No, jakby mówię bez cienia ironii.
2: Jakby no, śpiewałem tu, no słyszałeś.
1: No, tak, no jakby to prawda. Leszek się
0: wchodziłem
1: odpalił
0: tu na wysokie rejestry. Tak, młodość mi się przypomniała. Wiecie, starsi ludzie tak mają na stare, że sobie przypominają rzeczy.
1: Klawisze, no.
0: I lubimy sobie wmawiać, że młodość była lepsza tylko dlatego, że byliśmy młodsi. A nie wszystko było wtedy
1: ale
0: lepsze.
1: Ale ma tu jakiś urok, ten Terion.
0: Urok.
1: Ta no płyta.
0: No. No ma, no. No co będę ukrywać. Sierpień 96 roku był ciekawy, jeżeli chodzi o premiery i będę do końca miesiąca je przynosił i wam i nam przypominał, o młodszym mówił. To jest, słuchajcie, jak to stary się jarał 30 lat temu takimi rzeczami, a wy będziecie słuchać i tak, co? Serio? Żarty na bok. Lecimy. Jeszcze dwie płyty. No i teraz Ameryka i będzie naprawdę fajna płyta, bo 2006 rok i trójka Agalocha zatytułowana Ashes Against the Grain. I co ciekawe, to jest płyta, która jest najlepiej oceniana w całej dyskografii przez no, szersze grono słuchaczy. Widać to na Metal Archives. A lider zespołu John Holm nie lubi tej płyty i uważa, że ją za najgorszą. I bądź tu mądry. A akurat było grane w Thrashing Madness. Nie wiem, czy nie od pierwszej płyty, na pewno The Mental w 2002 roku, to już ja byłem w audycji, było grane, było jarane się przez nas tym no, nowym amerykańskim graniem. To nie jest, tutaj ludzie w recenzjach lubią sobie cisnąć bekę, że tak naprawdę to nie jest żaden ani post metal, ani post black metal, tylko zwykły jakiś tam post rock ubrany tylko w szatki i gdzieś tam czasem jakieś growle czy tam wrzaski blackowe. Nie ma znaczenia. No, Amerykanie mają swoją scenę, która jest bardzo ciekawa i każdy znajdzie tam coś
1: jest mocno
0: dla siebie. Ja bardzo lubię te nowoczesne takie wymieszane defowo, dumowo, blackowe kobalty i te wszystkie zespoły. Bardzo, bardzo lubię. Agaloch też lubię. Fajnie, że oni po tym no, nieszczęsnym rozpadzie w 2016 roku, to było brzydkie bardzo ze strony Johna, ale po paru latach jednak po rozpadzie na dwa obozy wrócili. Czekam na następcę Serpent and the Sphere z 2014 roku, bo już trochę tego czasu upłynęło, a no, mi tu pokazuje, że od 2023 się pogodzili i jest skład, nowy skład. Ja chcę płytę, panie Johnu. Panie Johnu, Jaśku,
1: no to akurat byłoby ciekawe, jakby wydali.
0: I liczę. To
1: do przesłuchania mocno.
0: A dlaczego liczę na to? No bo posłuchajcie sobie jednego, podobno najlepszego, najbardziej znanego utworu z dyskografii zespołu Agaloch sprzed 20 lat. Not Unlike the Waves.

0: pięknie. Pyta sprzed 20 lat. Przedostatnia propozycja dzisiaj w Trashing Madness.
1: Zapomniałem o tym, jak... W sensie zapomniałem, jak Agola... Zapomniałem...

0: Mikael Åkerfeldt, znacie takiego?
1: Nie.
0: Opet co o śmiecie, nie?
1: No.
0: Jonas Rynkse, wokale czyste, ale tylko w jednym utworze, i perkusista, która brzmi jakby ktoś zasuwał w karton, bo niestety, ale do presa trafiła wersja niezremasterowana. Dopiero po 10 latach Peaceville wydał remaster, ale posłuchamy sobie oryginalnej wersji, bo to ma swój urok. Fredrik Norman, no tego człowieka mi brakuje w tym zespole na gitarce, no i oczywiście Blackheim na gitarce solowej i basie, czyli katatonia z płyty Brave Murder Days przed 30 lat, i pamiętam te traszemole i czytanie i w ogóle co to było, co się działo, co to był za zespół, jak oni wtedy wjechali, a jak z płyty na płytę się zmieniali. A jak te ostatnie trzy płyty mnie nudzą, to jest koniec świata. Byłem fanatykiem tego zespołu przez wiele, wiele lat, ale w momencie, gdy Blackheim przestał się tym interesować, nawet jak był tam oficjalnie w składzie, ale przestał brać udział w komponowaniu, właśnie mówię o tych już trzy ostatnie płyty, to katatonia przestała w tym momencie na mnie działać. I nawet ten koncert ostatni w Berlinie w listopadzie fajny był, ale tak jak mówiłem wam wtedy, powtórzę to, ja widziałem ich po raz chyba czwarty z rzędu w Berlinie, znowu w innym składzie, znowu to brzmiało inaczej i znowu to brzmiało jak cover band zespołu, który kiedyś pokochałem. Szkoda, ale mamy zawsze płyty, do których możemy sobie wrócić, więc na koniec dzisiejszej audycji z tejże płyty sprzed 30 lat Murder. Co, posłuchajcie, czy tam nie słychać starego Paradise'a w tym utworze z pierwszych dwóch płyt, no i kończący End Time. A co za tydzień będzie? Czy ty będziesz za tydzień?
2: Jeszcze się nie namyśliłem, chociaż mam trochę już pozapisywanych rzeczy do audycji, więc wypadałoby przyjść.
0: Ja mam, jak zwykle będę miał jakieś starocie, będę miał jakieś nowości, będę marudził o metalu. Jak kiedyś to było, jak kiedyś to będzie.
2: Czyli klasyka gatunku.
0: No, a tego tam trzeciego typa to będziemy biczować mocno, żeby w końcu wrócił i dołożył też coś od siebie. Tymczasem bawcie się dobrze nareszcie wakacji, a my, no ja już chyba skończyłem z urlopami, chociaż zobaczymy.
2: Może no ja jeszcze we wrześniu będę mieć.
0: Ja mam jeszcze, mam 40 dni do wybrania za ten rok.
2: Boże.
0: No niestety człowiek chodzi do roboty i potem to się źle kończy, bo gada głupoty w radiu. To co? To była audycja Trashing Madness w dwuosobowym składzie. Lochu Malendowski.
2: Adam Gajewski.
0: Do usłyszenia za tydzień.
2: Złej nocy.
0: Katatonia.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Radio Afera. 98,6 MHz.

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku.

Zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie.